0: Radio Centrum.
1: Najwięcej lokowniście!
2: Thank you.

counting sheep but running out. As time ticks by, still I try.

się to zdarza. Ta, ta, ta, la, la.

0: promocja.
1: Lubisz zupę grzybową? A może pierogi z grzybami? A może lubisz sery pleśniowe? Chciałbym zainteresować Cię najnowszym produktem Radia Centrum. 100% grzyba w grzybie w każdą środę o godzinie 21. Dla każdego zaawansowanego oraz początkującego grzybiarza. Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź.
2: Przed odsłuchaniem skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą, gdyż każda audycja niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu byciu i zmianom nastroju. Grzybobranie spółka redakcyjna nie odpowiada za ewentualne poszerzenie świadomości muzycznej.
0: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście! To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Muse z kawałkiem Supermassive Black Hole na antenie Akademickiego Radia Centrum. Dzień dobry, mamy 6 minut po godzinie 7. Wstajemy, rozpoczynamy naszą poranną audycję Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, no i będę tutaj z wami do godziny 10. A razem ze mną same hity i najprzyjemniejsze kawałki. Także już teraz The Amazons w waszych głośnikach z piosenką Blood on the Bone.

The Killers z kawałkiem Mr. Brightside na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i my sprawdźmy, czy dzisiaj też będzie tak właśnie słonecznie i jasno na dworze. W tym momencie mamy 10 stopni, temperatura odczuwalna to 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1014 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny. Jakość powietrza dzisiaj jest dobra, uwaga, cały dzień nie będzie padać, a temperatura wzrośnie do 20 stopni, także wydaje mi się, że dzisiaj całkiem przyjemnie. Nie ma co, trzeba korzystać, nikt tutaj nie będzie się rozpuszczał, nikomu nie będzie zimno, temperatura chyba na dzisiaj idealna. No i muzyka do tego tak samo, Jimi Hendrix już teraz.

indziej miałaś dziś być. I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos. Się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

To był Lordofon na 98,2 FM, a na zegarach mamy 20 minut po godzinie 7, także to pora na przegląd naszych miejscowych mediów. I co tutaj dla was znalazłam, kochani? Zaczniemy od chyba tej przyjemniejszej czy mniej przyjemnej rzeczy. Chyba od tej mniej, to potem nam się trochę poprawi humor. Uwaga, na stronie Kuriera Lubelskiego mamy taki artykuł. Unii Lubelskiej, duża zmiana w ruchu. Uważaj między mostem a rondem, bo jezdnia zwęzi się o połowę. No jak ja to zobaczyłam, to trochę się przeraziłam. Ma ta sytuacja potrwać generalnie 3 tygodnie, podobno. Od lipca mają zacząć robić drugą stronę, ale od wczesnych godzin porannych zostaną zamknięte 2 pasy ruchu po stronie zachodniej na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca do właśnie tego nowego mostu. Takie dostaliśmy informacje na stronie właśnie Kuriera Lubelskiego. Zamknięty zostanie także buspas, czyli ten prawoskręt w Aleje Zygmuntowskie oraz pas do jazdy na wprost. Manewr skrętu w lewo możliwy będzie wyłącznie z pasa skrajnie lewego, natomiast jazda na wprost oraz skręt w prawo umożliwia pas środkowy. Także, moi drodzy, te utrudnienia trochę jeszcze potrwają, musimy wytrzymać, a my przechodzimy teraz do tych bardziej przyjemnych informacji. Na stronie Dziennika Wschodniego mamy właśnie taki artykuł. Imprezowy czerwiec w Lubartowie, kapucynalia i święto roweru. Dopiero co były dni Lubartowa. Lubartów znajduje się 25 km od Lublina. Gdyby ktoś był zainteresowany, już w ten weekend odbędzie się tam rodzinny piknik w ogrodach kapucynów, a pod koniec miesiąca jedna tak naprawdę z największych rowerowych imprez w Polsce. 32. edycja święta roweru. I tam właśnie wybieracie się na przejażdżkę rowerową i możecie nowy rower nawet wygrać. I z tego, co pamiętam, zawsze dostaje się też koszulki, także jeżeli mamy tutaj jakichś zapaleńców, którzy lubią jeździć na rowerach, no to jak najbardziej jest to impreza właśnie dla was. A do czego tak by tak pojeździć na rowerze? Wydaje mi się, że Nothing More chyba idealnie by się do tego nadawało, jak musicie przejechać już ten 50. kilometr.

0: Na zegarach 30 minut do godziny 8. My sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach i gdzie mamy korki. Jest na razie całkiem spokojnie. Aleje Racławickie już lekko zakorkowane, tak samo w okolicach krakowskiego przedmieścia. Zaczyna nam się robić coraz więcej podróżujących. Okopowa 3 maja, tam jest właśnie podobna sytuacja. Patrząc dalej na Rutowicza, tam pojawia się coraz więcej aut. Tak samo Aleja Kraśnicka i Jana Pawła II. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: W czym ty tak grzebiesz?
0: Płyty znalazłam na strychu.
2: Pokaż to. Perliam van Halen de Perhamode.
0: Darek, nie osłabiaj mnie, pracujemy w radiu rockowym.
2: O! Metallica! To znam, koszulkę z tego miałem.
0: Darek, ty...
3: Nie bądź jak Darek i słuchaj audycji z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum.
0: Co tydzień w środę o 20:00 największe hity wszechczasów. Zapraszamy. Agnieszka Piechota
3: i Jakub Gryz.
1: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
6: Czyli

Kult z kawałkiem Baranek na 98,2 FM. No i ja tylko przypominam wam, moi drodzy, że jutrzejsza scena w centrum się nie odbędzie. Także jeżeli mieliście wejściówki na jutrzejszy koncert zespołu Damask, no to niestety jutrzejszy koncert z przyczyn niezależnych od nas wszystkich niestety nie odbędzie się. Także bardzo przepraszamy was za zaistniałą sytuację, ale niestety jutro pod sceną się nie spotkamy. Ale zostajemy z wami z najlepszą muzyką, także już teraz Pearl Jam i Once w waszych głośnikach.

Tiger Cup z kawałkiem Magic Sleep na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i skoro jutrzejsza scena w Centrum się nie odbędzie, no to moi drodzy, może pojawimy się w sobotę na koncercie charytatywnym. Zaśpiewają dla Adasia. To będzie właśnie jubileuszowy koncert, który... To już będzie aż 10. edycja. Boże, rzeczywiście jest jeszcze rano, muszę się rozbudzić. Uwaga, muzyka, licytacje, słodkości i przede wszystkim pomoc dla właśnie ciężko chorego chłopca. W sobotę 20 czerwca w Domu Kultury LSM w Lublinie odbędzie się 10. koncert charytatywny. Będzie właśnie dużo występów, będzie można zjeść sobie słodycze, porozmawiać z innymi ludźmi. Wszystko odbędzie się przy ulicy Wallenroda 4A. Także moi drodzy, organizatorami wydarzenia są Blue Life Art z Krystyną Cugowską i studio wokalne i rehabilitacja głosu Blue Life Art. Także moim zdaniem trzeba się wybrać na takie wydarzenie, jeżeli macie wolną sobotę, chcielibyście jednak pojawić się na jakimś koncercie w tym tygodniu, to wydaje mi się, że jest to idealna właśnie sytuacja. Także już w sobotę o godzinie 17 w Domu Kultury LSM.

Superhuman Like Brando z kawałkiem Taksówkarz na 98 i 2 FM. Za 4 minuty godzina 8, także zostańcie razem z nami, bo za chwilę wydarzenia w Akademickim Radiocentrum, a teraz w waszych głośnikach Stone Temple Pilots.

0: Stone Temple Pilots na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 8, także to pora na wydarzenia.
1: Pracownicy ZUS odeszli od biurek. O tym za chwilę. Będzie także o zmianie z organizacji w ruchu na Alei Unii Lubelskiej oraz zniesieniu amerykańskiej blokady w Cieśninie Ormus.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Rozpoczął się strajk tymczasowy w ZUS. Przez najbliższe 2 godziny praca instytucji napotka utrudnienia. W godzinach od 8 do 10 w części placówek na terenie całego kraju czas obsługi może ulec wydłużeniu. O szczegółach funkcjonowania urzędów w trakcie trwania strajku ostrzegawczego informuje rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
2: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość i by w miarę możliwości planowali wizyty 17 czerwca po godzinie 10.
1: W celu uniknięcia kolejek i opóźnień ZUS zachęca do skorzystania z alternatywnych kanałów kontaktu, elektronicznych usług w portalu e-ZUS oraz dedykowanych aplikacji mobilnych. Kierowców będą czekały nowe utrudnienia. Według planów mają potrwać przez 3 tygodnie. Zmiany w organizacji ruchu to kolejna część utrudnień związanych z trwającą budową Alei Unii Lubelskiej w Lublinie. Nowe zasady przejazdu w obrębie prac budowlanych zaczną obowiązywać już dzisiaj.
3: Zostaną zamknięte 2 pasy ruchu po stronie zachodniej. Zamknięty zostanie także bus pas, czyli prawoskręt w Aleje Zygmuntowskie oraz pas do jazdy na wprost. Manewr skrętu w lewo możliwy będzie wyłącznie z pasa skrajnego lewego, natomiast jazda na wprost oraz skręt w prawo umożliwi pas środkowy.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Zaplanowane roboty obejmą pracę nad budową kanalizacji deszczowej oraz wymianę warstw konstrukcyjnych drogi. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Iran i USA zbliżają się do przełomu po napięciach na Bliskim Wschodzie. Teheran przedstawia warunki dalszej współpracy z Waszyngtonem. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Majid Takht-Ravanchi poinformował we wtorek, że USA zniosły blokadę irańskich portów jeszcze przed planowanym na piątek podpisaniem porozumienia. Zaznaczył jednocześnie, że zakończenie blokady było jednym z najważniejszych warunków stawianych przez Iran w rozmowach z Waszyngtonem. Wcześniej Donald Trump i premier Pakistanu Shehbaz Sharif przekazali, że oba kraje osiągnęły wstępne porozumienie pokojowe, które miało doprowadzić także do otwarcia cieśniny Ormus. Amerykańska blokada rozpoczęta w kwietniu ograniczała morski transport do i z irańskich portów, co uderzało m.in. w eksport ropy. Nie ma jednak pełnej zgody co do dalszych ustaleń, ponieważ Trump zaprzeczył informacjom o wypłacie Iranowi 300 milionów dolarów, podczas gdy Teheran mówił także o rekompensatach i odmrożeniu zagranicznych aktywów. 10 minut po godzinie 8 w dzisiejszej porannej rozmowie Radia Centrum poruszymy temat mowy nienawiści i jej wpływu na współczesne społeczeństwo. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Mowie Nienawiści Krystyna Awramienko razem z doktor habilitowaną Agnieszką Demczuk, profesor UMCS, porozmawiają o roli mediów społecznościowych, granicach wolności słowa oraz konsekwencjach rozpowszechniania krzywdzących treści. Zostańcie z nami.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 16 stopni, a to odczuwalna to 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1014 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra. Przez cały dzień ma być dzisiaj słonecznie i temperatura wzrośnie do 21 stopni.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: Rozpoczynamy właśnie kolejną godzinę naszej audycji Głowa do Góry. Dzień dobry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. W tle już Marilyn Manson, powoli się przewija The Fight Song za kilka sekund. No a 10 minut po godzinie 8 poranna rozmowa, także zostańcie razem z nami, a ja już teraz daję wam głośniej tą cudowną piosenkę.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Krystyna Awremienko. Jutro obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Z tej okazji w ramach dzisiejszej porannej rozmowy zastanowimy się nad tym zagadnieniem, szukając odpowiedzi na pytanie, czym właściwie jest mowa nienawiści, jaka jest granica między tym pojęciem a wolnością wypowiedzi i jak możemy przeciwdziałać temu zjawisku.

0: Gdańsku. W studiu mam przyjemność gościć doktor habilitowaną Agnieszkę Demczuk, profesor UMCS z Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Myślę, że dobrym wstępem do naszej rozmowy będzie wyjaśnienie, czym właściwie jest mowa nienawiści.
1: Tak, szanowni Państwo, definicja mowy nienawiści jest już dosyć stara i ona pochodzi z jednej z instytucji międzynarodowych, znaczy w Radzie Europy, ten system, który skupia 46 państw. W 1997 roku Komitet Ministrów, czyli ten organ decyzyjny, wydał rekomendację i cytując Państwu, każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji, włączając w to nietolerancję wyrażaną w formie agresywnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, dyskryminacji lub wrogości wobec mniejszości, tym także migrantów i innych osób wywodzących się z różnych tego typu mniejszości. Także, szanowni Państwo, mowa nienawiści jako ta forma takiej agresji werbalnej, takiego czegoś, co polaryzuje, co wzbudza nienawiść. Czym innym jest hejt? Czym innym jest krytyka ostra, bezpardonowa, jako sól ziemi demokratycznej. Więc pamiętajmy, że krytykujemy, spieramy, kłócimy, ale w pewnych ramach cywilizowanych. My w komunikacji na przykład z władzą czy władza z nami. Natomiast między sobą wyrażamy głosy krytyczne, krytykę merytoryczną, ale staramy się według tej definicji nie siać nienawiści, skrajnej nietolerancji. I tu też chciałam jedną rzecz dodać. Różnych mniejszości albo różnych grup społecznych. To nie jest tak, że jakaś jedna jest wyjęta, prawda? To mogą być migranci, to może być ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne, rasę, religię, bezwyznaniowość. Także szeroka gama i paleta.
0: Czy zawsze możemy w takim razie rozpoznać mowę nienawiści? Czy współcześnie jest ona bardziej, możemy powiedzieć, zakamuflowana niż na przykład jeszcze dekadę temu?
1: Ja bym właśnie poszła w drugi kierunek prowokacyjnie. To znaczy mam wrażenie, że ze względu na sieci społecznościowe, choć ostatnio coraz częściej mówię antyspołecznościowe chyba, właściwie należałoby to nazwać, za pośrednictwem sieci społecznościowych i całego przemysłu nienawiści, pogardy, dezinformacji, nieładu całego informacyjnego, całego systemu ustanowionego, aby szokować, aby wzbudzać sensacje, clickbaity, ostatnio mi dziecko podpowiadało, ragebaity, także też uczmy się od własnych dzieci. To, co jest klikalne, to, co jest sensacyjne, tabloidalne, ale niestety coraz częściej w coraz bardziej, przepraszam, że tak to powiem, w wulgarnej, prymitywnej formie. Ja bym właśnie powiedziała, że to raczej trochę w drugim kierunku idziemy. Kiedyś były bardziej zawoalowane, zniuansowane niektóre przekazy. Czasami trzeba było coś odczytać z kontekstu i też, proszę Państwa, żebyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą. Nie każde przykre słowo jest hejtem, czy jest mową nienawiści, prawda? Natomiast teraz idzie to bardzo w taki bardzo prosty, toporny przekaz i do tego jest uruchamiana cała kampania trollingu, bottingu. Mamy praktykę martwego internetu, czyli szacuje się w tym roku, w pierwszym kwartale, że już ponad 52% ruchu w sieci to jest ruch wygenerowany przez boty. Czyli jak my widzimy naprawdę bardzo przykre komentarze pod danym postem, które idą w kierunku wzniecenia agresji, emocji, skrajnych emocji, żeby zaczepić, żeby sprowokować do przykrych słów, bo to robi zasięgi, bo algorytmy prognostyczne, rekomendacyjne, polaryzacyjne za nas robią dobrą, w cudzysłowie oczywiście, robotę, no to my mamy szansę w takiej próbce komentarzy napotkać na połowę treści wygenerowanych przez boty, nie przez człowieka.
0: Jak już pani profesor wspomniała, to zauważalna jest ta tendencja, że algorytmy platform promują kontrowersyjne treści, to bardzo aktywnie, właśnie sprzyjające polaryzacji społeczeństwa. Dlaczego zdaniem pani profesor użytkownicy chcą czytać i komentować takie posty? Dlaczego chętnie sięgają po tego typu treści?
1: Ja nie wiem, to jest też chyba trochę taki paradoks, nie wiem, jajka i kury albo dylemat. To znaczy z jednej strony wiele osób nie chce tego, a z drugiej strony ekranu ten rewers wydaje się, że właśnie ludzie tego oczekują i chcą. No nie ma pojęcia. Krótki test. Jak jest na przykład cisza wyborcza, i nie możemy agitować, publikować różnych treści politycznych. I dziennikarze tak bardzo szukają tematów jakichś i znajdują bardzo dużo ciekawych, radosnych, dobrych newsów. I naprawdę przecież wielokrotnie wiele osób słyszy, ojejku, ale fajnie, dzisiaj mogłem usłyszeć to i tamto, zobaczyć to i tamto w medium. To jest pewien paradoks. Natomiast na pewno szokujące, tabloidalne, żeby nawet nie powiedzieć patostream również, to już jest w ogóle oddzielna puszka Pandory, gdzie możemy wskazać wiele przepisów kodeksu karnego czy kodeksu wykroczeń, które są naruszane. W każdym razie na tym się robi grube pieniądze, to się monetyzuje, prawda? Ktoś na tym zarabia. Parę lat temu Francis Haugen, jedna z sygnalistek Facebooka, zasygnalizowała, prawda, że Facebook w latach, chwilę przed pandemią i pandemicznych, świadomie ustawiał algorytmy polaryzacyjne po to, aby właśnie monetyzować, bo to się nim bardziej sprzedawało. No, takie zapotrzebowanie też na to jest. Pamiętajmy, że w wielu ludziach jest coś takiego homo crudelis, człowiek okrutny, chęć oglądania, słuchania czegoś okropnego. Stąd patostream, stąd, nie wiem, FPS, gierki. Nie mam nic przeciwko grom, to żeby też wybrzmiało jasno. To kiedyś były te publiczne egzekucje. Gdzieś w niektórych ludziach taka tęsknota, chęć do oglądania okropnych rzeczy jest. I to też pytanie jest na przerobienie, socjalizowanie dzieci, wychowanie, na ile my jesteśmy wychowywani od wczesnych lat ku bardziej empatii społecznej, a nie ku takiej sensacyjności oglądania, że komuś jest bardzo źle i to nas jakoś, nie wiem, ekscytuje niezdrowo, bym powiedziała.
0: Poruszając właśnie ten temat empatii, czy możemy powiedzieć, że decydującą rolę w szerzeniu krzywdzących treści w mediach społecznościowych odgrywa pewien stopień anonimowości oraz komunikacja przez ekran, która sprawia, że ludzie łatwiej zapominają o tym, że po drugiej stronie również znajduje się żywy człowiek?
1: Tak, tak. To bardzo dużo psychologia społeczna by też powiedziała. No jest coś takiego jak efekt kabiny pilota, czyli jeśli my cały czas mamy kontakt w ramach na przykład gier sieciowych z awatarami ludzi, a nie prawdziwymi ludźmi, to nasza empatia maleje. To znaczy w realnym kontakcie, jeśli my zrobimy krzywdę, oby nie, prawda, drugiemu człowiekowi, to mam informację zwrotną, ból, krzyk, tu nie. I mamy ten efekt kabiny pilota. Mamy też... Pani wspomniała o
0: anonimowości.
1: To jest pozorna anonimowość. To znaczy pamiętajmy, że każdy sprzęt wpięty w system ma unikalne numery IP i to co najmniej dla organów ścigania, proszę mi wierzyć, dla służb specjalnych, to nie jest naprawdę problem do namierzenia. Więc my żyjemy w takiej iluzji pozoru anonimowości, ale też oczywiście był taki eksperyment Milgrama, autorytet posłuszeństwa, gdzie respondenci w jednym pokoju zamknięci mieli zadawać ból w tym sensie, że razić prądem z każdym kolejnym pytaniem i złą odpowiedzią. Czyli ten brak kontaktu z drugim człowiekiem powodował, że my sobie pozwalamy na więcej. Proszę Państwa, 70 około procent respondentów, którzy w każdej chwili mogli wyjść, bo to jest czas pokoju i za wynagrodzeniem i ja mogłam, ale nie musiałam tego robić, podkreślam. To nie jest czas wojny i za wszelką cenę chronimy swoich najbliższych, gdzie mamy innego rodzaju dylematy. Prawie 70% respondentów doszła do najwyższej dawki prądu 450 V. Czyli ten pozór anonimowości, ja nie widzę nikogo po drugiej stronie, więc łatwiej mi jest dokuczyć. Ale pamiętajmy, szanowni państwo, że to jest tylko pozór. Nie wiem, czy dalej to wybrzmi, ale bardzo chciałabym też państwu powiedzieć, że my też mamy przepisy kodeksu karnego, które regulują te kwestie, chociaż one moim zdaniem i nie tylko moim, wielu ekspertów od lat stwarzają pewien problem, bo my mamy artykuł 256, 257 kodeksu karnego, w którym propagowanie ustroju faszystowskiego albo znieważenie grupy osób z pochodzenia narodowego, etnicznego, rasowego, religii bądź bezwyznaniowość, czyli 5 kryteriów, nawet do roku, czy jeśli jest nietykalność cielesna naruszona, to wyżej do lat 3. I od wielu lat postuluje się, żeby rozszerzyć ten katalog o różne inne cechy, orientację seksualną i płeć. Jest tak wiele bardzo agresywnych, seksistowskich i w jedną i w drugą stronę narracji nienawistnych, niepełnosprawność, wiek, prawda? Były w tamtym czy 2 lata temu próby zmiany, nowelizacji, to się nie udało. Te osoby muszą zmagać się z dłuższą drogą prawa cywilnego, postępowania cywilnego. Wydaje mi się, że to jest niewłaściwie ustawiony przepis. Nie wiem, dlaczego wciąż nie mamy tej nowelizacji. Także na skrajne formy tego typu znieważania mamy nawet karę pozbawienia wolności.
0: Właśnie kontynuując ten temat z zakresu prawnego, w publicznej dyskusji zauważyć można, że co jakiś czas powraca pytanie o granicę między mową nienawiści a wolnością słowa, gdzie ona właściwie przebiega i jak właśnie na to zagadnienie patrzy polskie prawo.
1: Proszę Państwa, to nie jest prosty temat i też jak ja tutaj staram się Państwu pewne sprawy, doskonale Państwu znane różne, jakoś jeszcze raz rzucić na to światło. Ja przegrywam z krótkimi postami dwuzdaniowymi i już, a my musimy trochę na tym posiedzieć i to objaśnić, porozmawiać o tym. I tak samo jest z tą granicą. To nie jest tak, że to jest taki pewien konkretny algorytm biało-czarny. Poza tym też granica jest bardziej w naszych głowach. My mamy pewne ograniczenia w prawie. No, na przykład znieważenie prezydenta RP jest przestępstwem. Znieważenie organu konstytucyjnego jest przestępstwem. Znieważenie, tak jak mówiłam, 256, 257 kodeksu karnego, znieważenie osób bądź grupy osób ze względu na te cechy. Znieważenie funkcjonariusza publicznego na służbie. Także sporo my mamy ograniczeń normatywnych, które wyznaczają te limity dla wolności wypowiedzi. Oczywiście królową, nie zmienną demokracji jest wolność wypowiedzi, wolność prasy i niezależność mediów. Natomiast to też pojawia się bardzo często w sieciach tych antyspołecznościowych. Mit absolutyzacji wolności wypowiedzi, czyli ja mogę wszystko, nie mogę wszystkiego. Mam kontakt ze studentami, wielokrotnie na wykładach mówię, szanowni państwo, przecież gdyby ktoś dokonał spalenia symboli narodowych Polski, to przecież byśmy się oburzali słusznie, chociaż w Polsce, bo to jest ciekawe, że w Stanach jest trochę inne podejście. Sąd Najwyższy trochę inaczej na to patrzy, ale to już jest oddzielna kwestia tamtej pierwszej poprawki. W każdym razie wielu rzeczy my nie możemy w ramach wolności wypowiedzi. No, dlaczego się upieramy, że my możemy kogoś hejtować i to jest takie fajne? No nie.
0: I tą ważną refleksją kończymy dzisiejszą poranną rozmowę Radia Centrum. W studiu mieliśmy przyjemność gościć dr habilitowaną Agnieszkę Demczuk, profesor UMCS z Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Państwu i miłego dnia.
0: Kolejny program już jutro o tej samej porze. Była z Wami Krystyna Awramienko. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.
2: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: na zegarach 30 minut do godziny 9. Także sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Uwaga, Aleje Racowickie zakorkowane. Patrząc dalej, Krakowskie Przedmieście, tam też nie jest najlepiej. 3 maja i Okopowa, pojawia się tutaj coraz więcej pojazdów, tak samo na ulicy Lipowej. Wileńska, Głęboka i Pagi, tutaj również postoicie chwilę dłużej. Tak samo Narutowicza, okolice Ronda Bohaterów, Monte Cassino, tam też jest coraz większy ruch. Podobnie turystyczna, gorzej jest w stronę Grafa. Aleja Kraśnicka, no i patrząc dalej, Jana Pawła II. Unii Lubelskiej również nie w najlepszej sytuacji. Tak samo Prusa i Jaczewskiego. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
4: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej lokalnie!

Shinedown z kawałkiem Deep End jako nowość w akademickim Radiu Centrum. A ja teraz przychodzę do Was z informacją, która może większości z Was nie zaskoczy, ale będzie w tym roku kolejna edycja sceny ad hoc w Chatce Żaka. Także jeżeli chcielibyście wybrać się na naprawdę świetne koncerty, to w tym roku 24 czerwca właśnie na małej sali widowiskowej Chatki Żaka odbędzie się o godzinie 19 koncert. Przypominam, że wstęp jest darmowy i wystąpią w tym roku tak, uwaga, Nikodem Paśnicki z Piotrem Paśnickim. Chłopaki robią świetną muzykę, występowali już na przykład w TVP Lublin, w Fabryce Kultury Zgrzyt również mieli swój koncert, robią muzykę instrumentalną, ale jest ona cudowna, także polecam bardzo wszystkim wybrać się na ten koncert. Kolejny, który odbędzie się właśnie 24 czerwca podczas sceny ad hoc, to Mateusz Andrzejewski z zespołem, także jeżeli chcielibyście posłuchać tutaj takiej inspiracji od rocka i ballady po funk i soul, no to jest to też coś dla Was. Potem zagrają Winiraż, także to też będzie całkiem ciekawe, i Poducha. Tutaj zespół powstały z potrzeby mówienia o sprawach, które często pozostają takie niewypowiedziane, także jeżeli czujecie, że to jest coś, co Was zainteresuje, no to 24 czerwca nie może Was wtedy zabraknąć w Chatce Żaka na małej sali widowiskowej.

0: Na zegarach 8:44, także mamy 15 minut około do godziny 9:00. Idealna pora na naszą imprezę FM. Moi drodzy, co się będzie działo w naszym kraju niedługo, jeżeli chodzi o wydarzenia muzyczne? Uwaga, uwaga! W środę 24 czerwca, wtedy kiedy u nas odbywa się w Chatce Żaka scena ad hoc, to w Sopocie w Operze Leśnej gra Sting. Także jeżeli ktoś chciałby posłuchać klasyki od właśnie Stinga, no to trzeba chyba wybrać się nad morze. Sopot, Opera Leśna, 24 czerwca. Przechodzimy dalej. 28 czerwca w niedzielę, tak na zakończenie tygodnia, bracia Kawalera, KSAD, w Warszawie, w warszawskim klubie Progresja. Właśnie tam odbędzie się koncert. Z tego, co widziałam, to jakieś ostatnie bilety jeszcze były możliwe do zgarnięcia. Także, moi drodzy bracia Kawalera, jeżeli nie udało wam się być nad morzem na początku czerwca na Mystic Festiwalu, no to macie teraz okazję zobaczyć ich w klubie Progresja w Warszawie właśnie 28 czerwca. No i na sam koniec wrócimy do naszego miasta, bo w sierpniu, 23 sierpnia dokładniej, Soen zagra w Fabryce Kultury Zgrzyt. W tamtym roku pojawili się oni przed CSK podczas naszego festiwalu, który odbył się właśnie Rock the Square w tamte wakacje. No a w tym roku zagrają oni w Fabryce Kultury Zgrzyt, także 23 sierpnia. Zapiszcie sobie tę datę w kalendarzach.
1: Radio Centrum.

Szywel z kawałkiem Pink Prone na antenie Akademickiego Radia Centrum. I ja, moi drodzy, przypominam po raz kolejny, bo dostajemy od was też pytania, że jutrzejsza scena w Centrum jest niestety odwołana. Z przyczyn od nas niezależnych, tak samo od zespołu, niestety ten koncert się jutro nie odbędzie. Także, moi drodzy, 18 czerwca scena w Centrum niestety została odwołana.

0: Him i Wicked Game na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 9:00, także to pora na wydarzenia.
1: Trwają utrudnienia w związku z przebudową Alei Warszawskiej. O tym za chwilę. Powiemy też o stworzeniu Narodowego Biura Śledczego Policji oraz bolidach przyszłości skonstruowanych przez studentów Politechniki Lubelskiej.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Wykonawcy, przesyłajcie oferty. Komplikacje w transporcie związane z zaprojektowaniem i przebudową Alei Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skowronkową w kierunku ulicy Głównej ruszyła wczoraj. Możliwe są lokalne zawężenia oraz czasowe wstrzymania ruchu. Warto dodać, że miasto Lublin ogłosiło postępowanie na modernizację kolejnego odcinka Alei Warszawskiej o długości 300 metrów. Zmiany mają dotyczyć m.in. regulacji wysokościowej istniejących zjazdów, wykonania oznakowania drogowego czy odtworzenia obustronnych poboczy skruszywa łamanego. Termin składania ofert przez wykonawców upływa 1 lipca, zaś podmiot, który wygra przetarg, będzie miał 21 dni na realizację zadania od daty zawarcia umowy. Powstanie Narodowe Biuro Śledcze Policji to odpowiedź na nowe zagrożenia XXI wieku. Przestępczość zorganizowana coraz częściej przenosi się do świata cyfrowego, wykorzystując kryptowaluty, sztuczną inteligencję oraz cyberataki do realizacji swoich działań. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia hybrydowe policja planuje utworzenie Narodowego Biura Śledczego, które połączy doświadczenie śledczych z nowoczesnymi narzędziami analitycznymi i technologicznymi. Nowa jednostka zajmie się zwalczaniem najpoważniejszych form przestępczości, w tym terroryzmu kryminalnego, sabotażu, cyberprzestępczości oraz działalności zorganizowanych grup przestępczych. W strukturach NBŚP znajdą się m.in. zespoły analizujące obrót kryptowalutami, pracownie informatyki śledczej oraz centrum koordynujące działania operacyjne w całym kraju. Zarządy terenowe powstaną we wszystkich garnizonach policji, co ma usprawnić reagowanie na zagrożenia, niezależnie od miejsca ich wystąpienia. Projekt utworzenia jednostki znajduje się obecnie na etapie prac legislacyjnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wystartowały i nie mają zamiaru spocząć bez podium. Lubelskie bolidy wkrótce sprawdzą swoją moc. W dniach 24-28 czerwca odbędą się międzynarodowe zawody Shell Eco Marathon, poświęcone innowacyjności w inżynierii pojazdów. Po raz kolejny z rzędu będą miały miejsce w Polsce w Kamieniu Śląskim. Jak co roku Politechnika Lubelska wystawia dwa pojazdy w kategoriach Prototype i Urban Concept.
2: My jesteśmy jedynym polską drużyną, która wystawia dwa pojazdy. Zarówno Hydrosa w wersji prototypowej, jak i Hydrę jako Urban Concept. Oba pojazdy są pojazdami elektrycznymi, ale z napędem wodorowym, czyli z wodoru wyprodukujemy prąd i na tym jedziemy. Liczymy na to, że pójdzie nam lepiej niż w tamtym roku. Zawsze na to liczymy. Jesteśmy przygotowani. Tym razem bardzo duża ekipa, 25 osób łącznie na zawody pojedzie, ale pracowało przy tym trochę więcej.
1: Mówi profesor doktor habilitowany inżynier Jacek Czarnigowski, który nadzoruje innowacyjne projekty studenckie. W tegorocznej 41. edycji weźmie udział około 150 drużyn z całej Polski i części Afryki, z czego 10 drużyn z Polski. Na zawody pojedzie około 25 osób z lubelskiej uczelni.
3: Te pojazdy są naprawdę wdzięczne do kierowania lekiem, ale rzeczywiście sterowanie szczególnie mniejszym bywa ciężkie ze względu na to, na ich wielkość, właśnie na gabaryty. Większy może przypominać właśnie pojazd miejski, ale mniejszy jest naprawdę wyzwanie, szczególnie właśnie jak mówię gabarytowe, dlatego mniejsza ode mnie koleżanka go prowadzi.
1: Mówi Aleksandra, kierowczyni większego bolidu. Zawody polegają na tym, żeby przejechać określony dystans w czasie nie dłuższym niż wymagany i zużyć przy tym jak najmniej energii. W tym sezonie Hydra i Hydros mają wdrożone nowe systemy zarządzania energią.
4: Ignac Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. W ciągu ostatniej doby swoje zmagania w turnieju Mistrzostw Świata rozpoczęli mistrzowie i wicemistrzowie globu. Francuzi, czyli srebrni medaliści ostatniego mundialu, pokonali 3-1 Senegal. Dwie z bramek dla trójkolorowych zdobył Kylian Mbappe. Zawodnik Realu stał się dzięki temu najskuteczniejszym strzelcem w historii swojego kraju. W ramach spotkania tej samej grupy Norwegia pokonała 4-1 Irak. Dublet zanotował Erling Haaland. Jeśli chodzi o mistrzów, można tylko krzyknąć: Argentyno, co ty robisz? Dzisiaj nad ranem drużyna prowadzona na boisku przez Leo Messiego pokonała Algierię 3-0. Autorem każdej z trzech bramek był właśnie siedmiokrotny zdobywca złotej piłki. Messi tym samym zrównał się liczbą bramek na mundialu z Miroslawem Klose i został najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Obaj panowie mają po 16 trafień. W tej samej grupie Austria wygrała z Jordanią 3-1. Na dzisiaj natomiast zaplanowane są jeszcze dwa spotkania. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, a o 22:00 Anglia zagra z trzecią drużyną poprzedniego turnieju, Chorwacją. Przejdźmy do siatkówki. Już dzisiaj reprezentacja Polski kobiet rozpocznie zmagania w drugim turnieju Ligi Narodów, który zostanie rozegrany w Tajlandii. Na początku rywalizacji zawodniczki Stefana Lavariniego zagrają z Bułgarią. Mecz rozpocznie się o 12:00 czasu polskiego. Na koniec koszykówka. Dzisiaj wieczorem na miłośników polskiego basketu czeka kolejny mecz finałowy Orlen Basket Ligi Mężczyzn.

Dzisiaj porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Przypominam, że jutrzejsza scena w centrum niestety się nie odbędzie, ale my zostajemy z wami z najlepszą muzyką, tak czy siak. Także już teraz Kaiser Chiefs w waszych głośnikach.

Stoic Starless od zespołu A Perfect Circle na antenie Akademickiego Radia Centrum. A wiecie, co jest jeszcze idealne, okrągłe, pyszne i po prostu nie da się o tym zapomnieć, zwłaszcza jeżeli jest się z Lublina? Cebularz, dokładnie tak, cebularz. I już niedługo, bo 19 i 20 czerwca będziemy mieli w Lublinie święto cebularza, będą dni cebularza i będzie można zrobić po prostu wszystko. Wszędzie będą cebularze na... W bramie krakowskiej będą wyświetlane różne rzeczy, będzie mnóstwo imprez, koncertów, także moi drodzy, będzie to cudowny, piękny weekend, plus ma być ciepło, także uważajcie na siebie, smarujcie się kremem z filtrem, no i oczywiście jedzcie cebularze.

0: Thin Lizzy i The Boys Are Back in Town. No i ja też już tutaj wróciłam z moim ulubionym gościem, jak co środę, Mikołaj Borowiec razem ze mną w studiu.
1: Witam, dzień dobry.
0: No właśnie, mamy 23 minuty po godzinie 9 i to jest idealna pora na przegląd naszych ogólnoświatowych mediów. Także Mikołaj, co tam znalazłeś? Bo siedzisz i śmiejesz, także jestem ciekawa.
1: Tak, na pewno przynajmniej raz w swoim życiu zadaliście sobie pytanie, dlaczego język żyrafy jest fioletowy. I na to pytanie udzielili odpowiedzi pracownicy łódzkiego zoo w swoich mediach społecznościowych. I jak odpowiadają?
0: Dlaczego?
1: Zwierzęta te spędzają kilkanaście godzin dziennie na obrywaniu liści z wysokich drzew. W palącym słońcu Afryki ich język jest więc wystawiony na bezpośrednie działanie piekących promieni, mówi w nagraniu opublikowanym na Facebooku Zoo Łódź jedna z pracowników placówki. Ciemny kolor to zasługa wysokiego stężenia melaniny, która działa jak potężny filtr przeciwsłoneczny, chroniąc język przed poparzeniem. Tłumaczy, co ciekawe, tylko przednia część języka jest fioletowa. U nasady jest on różowy, jak u ludzi.
0: O kurde, już się bałam, że to jakieś śniaki przez to, że one tak zrywają te listki, ale to dobrze, że mają taką ochronę. To się akurat przyda taka ochrona, bo uwaga, moi drodzy, ja znalazłam taki artykuł na stronie dobrapogoda24.pl. Mamy artykuł, że upał będzie ogromny, temperatura sięgnie 43 stopni, piekielna fala upałów potrwa długo, ale spokojnie, 43 stopnie to nie u nas, to ogólnie
1: w Europie.
0: Mam
1: nadzieję, że Fahrenheita.
0: W Europie, Celsjusza, ale to w innych częściach Europy. W Hiszpanii, w Portugalii, we Francji i we Włoszech będą nawet 43 stopni, rozumiesz to? Niedługo, między 19 a 22 czerwca, a w Polsce w niektórych miejscach będzie od 30 do 36 stopni, ale to u nas nie potrwa tak długo, jak na przykład właśnie za granicą. I w Hiszpanii, w niektórych miastach, ludzie normalnie wyszywali takie ala osłony, ochrony, daszki, kobiety dziergały po prostu na całe ulice, że na przykład całe stare, tak jakbyś miał stare miasto. I na wysokości 2 metrów masz wszędzie rozwieszone po prostu takie ala baldachimy, żeby słońce po prostu aż tak nie prażyło.
1: Powiem ci, że te 36 stopni to małe pocieszenie.
0: No ale lepsze niż 43. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy, tak? Ale słuchajcie.
1: Ja bym się cieszył z mniejszej temperatury.
0: Jest, nie, słuchaj tego uważnie. Będzie 30 stopni, ale wiesz co też będzie w weekend? Będzie Dzień Cebularza. 19-20 czerwca mamy Dzień Cebularza w Lublinie, także to powinno wszystkich pocieszyć.
1: I to są wieści, na które czekaliśmy.
0: No właśnie. I jeszcze lepsza, dżem. No bo do cebularza może za bardzo nie pasuje, ale wokół nas sami lunatycy już teraz w waszych głośnikach.

0: Promocja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Phantom Planet i Kalifornia na 98 i 2 FM. I ja, moi drodzy, dzisiaj po raz ostatni przypominam wam, że niestety jutrzejsza scena w centrum się nie odbędzie. Także jeżeli mieliście wejściówki na scenę w centrum 18 czerwca, to niestety jutro pod sceną się nie spotkamy na koncercie zespołu Damask. Niestety z przyczyn niezależnych od nas ani od zespołu koncert jest odwołany. Także, moi drodzy, bardzo was przepraszamy jeszcze raz. No ale jesteśmy tutaj dla was. Zawsze mamy nadzieję, że od października powrócimy z nowym sezonem sceny w centrum i wszyscy będziemy się znowu bawić świetnie. No a niedługo też wakacje, także koncertów będzie mnóstwo. A teraz Perfect i Lokomotywa z ogłoszenia.

Dziwna wiosna z kawałkiem No, no, no na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i ja właśnie się z wami żegnam, kochani, bo mamy już 4 minuty do godziny 10, także nasza audycja Głowa do Góry dobiega końca. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Dziękuję wam bardzo za te spędzone razem ze mną 3 godziny. Przypominam, że w weekend mamy Dzień Cebularza. Będzie też gorąco, także smarujemy się kremem z filtrem. Siedzimy raczej w cieniu, ale z cebularzem w ręce. No i słuchamy najlepszej muzyki, takiej jak na przykład teraz Rammstein i Du Hast. Także, moi drodzy, do usłyszenia wieczorem. Cześć i pa, pa.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Pracownicy ZUS wracają do pracy po strajku, o tym za chwilę. W wydarzeniach również o dzisiejszych cenach paliw oraz Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Strajk ostrzegawczy w ZUS dobiegł końca. Pracownicy nadal będą walczyć o wyższe płace. Ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zakończył się o 10 po dwóch godzinach protestu. Związkowcy zdecydowali się na akcję w związku z trwającym sporem płacowym, domagając się podwyżki wynagrodzeń o 1200 zł brutto dla wszystkich pracowników. Według organizacji związkowych dotychczasowe negocjacje i mediacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a propozycje pracodawców uznano za niewystarczające. Protest stanowi kolejny etap sporu, który objął ponad 43 tysiące zatrudnionych w ZUS. Równolegle prowadzone jest referendum strajkowe, które ma wyłonić stanowisko pracowników w sprawie dalszych działań. Związkowcy zapowiadają, że po zakończeniu głosowania i ogłoszeniu wyników 6 lipca podejmą decyzję dotyczącą ewentualnego strajku na szerszą skalę. Dziś kierowcy znów dostaną po portfelu. Ile zapłacimy za paliwo? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś za benzynę PB95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 10 groszy, za PB98 6 zł i 75 groszy, a za olej napędowy 6 zł i 44 grosze. W porównaniu do wtorku maksymalne ceny detaliczne paliw są wyższe. Dzisiaj benzyna 95 i 98 zdrożały odpowiednio o 13 i 23 grosze na litrze. W przypadku diesla wzrosła ona o 7 groszy. Ceny maksymalne wyznaczane codziennie przez ministra energii z uwzględnieniem jedynie niższej stawki VAT będą obowiązywały do 30 czerwca. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Z tej okazji podczas porannej rozmowy Radia Centrum przyjrzeliśmy się bliżej temu zjawisku. Pojęcie to obejmuje komunikaty rozpowszechniające, podżegające lub usprawiedliwiające różne formy nietolerancji skierowane zarówno przeciwko jednostkom, jak i wybranym grupom. Wiążą się z cechami osobistymi lub społecznymi, takimi jak rasa, płeć, orientacja seksualna czy wyznanie religijne. Rozwój mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji wpłynęły na wzmocnienie istniejących mechanizmów rozpowszechniania kontrowersyjnych treści, m.in. za pomocą farm troli oraz kampanii uruchamiających boty. Szacuje się, że w pierwszym kwartale tego roku ponad 52% ruchu w sieci zostało wygenerowane przez boty, zaznacza dr habilitowana Agnieszka Demczuk, profesor UMCS z Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka.
1: Jak my widzimy, naprawdę bardzo przykre komentarze pod danym postem, które idą w kierunku wzniecenia agresji, skrajnych emocji, żeby zaczepić, żeby sprowokować do przykrych słów, bo to robi zasięgi, bo algorytmy prognostyczne, rekomendacyjne, polaryzacyjne za nas robią dobrą, w cudzysłowie oczywiście, robotę, to my mamy szansę w takiej próbce komentarzy napotkać na połowę treści wygenerowanych przez boty, nie przez człowieka.
0: Więcej o granicy między wolnością słowa a mową nienawiści, a także o obszarach przeciwdziałania szerzeniu krzywdzących treści usłyszycie w porannej rozmowie Radia Centrum. Dostępna jest ona na naszej stronie centrum.fm. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy w tej chwili 16 stopni. Jest słonecznie. Dziś maksymalnie do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością około 20 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Biometr i jakość powietrza są korzystne.
2: Najwięcej loka w mieście.

0: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: Dzieje złotego w okresie międzywojennym rozpoczęły się od hiperinflacji, która dotknęła Polskę z dużą mocą i osiągnęła swoje apogeum w 23 roku, ale szczęśliwie w 24, a tak naprawdę w 25 ta historia inflacji i stabilizowania systemu finansowego znalazła swój happy end. No, oczywiście autorem sukcesu w opanowaniu inflacji był Władysław Grabski, który przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego został powołany na stanowisko premiera w grudniu 23 roku. Premiera, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, rządu mniejszościowego. Rządu, który nie miał poparcia w Sejmie, za którym nie stała żadna partia polityczna, a przed którym zadanie było gigantyczne, czyli opanowanie inflacji. Nie udałoby się to zapewne, gdyby nie uchwalona w połowie 23 roku reforma podatkowa, ustawa o nadzwyczajnym podatku majątkowym nałożonym na właścicieli właściwie wszystkiego, gospodarstw rolnych, kamienic, zakładów przemysłowych, która zapewniała dodatkowy zastrzyk finansowy, dodatkowe wpływy do budżetu państwa już od 24 roku. Grabski, wiedząc jak wygląda sytuacja, że nie ma poparcia parlamentarnego, zaproponował Sejmowi w ekspoze wygłoszonym w styczniu 24 roku, aby nadano mu uprawnienia do wydawania dekretów działających z mocą ustawy, aby Sejm wyposażył go w takie pełnomocnictwa i Sejm na takie rozwiązanie przystał. Grabski zaczął więc przede wszystkim równoważyć budżet. Grabski był jednym z niewielu polityków gospodarczych, który zdawał sobie sprawę z tego, że inflacja jest skutkiem niezrównoważonego budżetu i finansowania tej dziury budżetowej, tego deficytu budżetowego przez bank centralny. Uważał więc słusznie, że skoro budżet uda się zrównoważyć, nie będzie potrzeby dalszego drukowania przez bank pieniędzy, przez bank, czyli ówczesną Polską Krajową Kasą Pożyczkową, i problem inflacji zostanie opanowany. No i faktycznie tak się udało. No, reformy budżetowe i ograniczanie wydatków zawsze są bolesne. Grabski był w o tyle luksusowej, komfortowej sytuacji, że były te dodatkowe wpływy z ekstra podatku majątkowego. Ale niemniej trzeba było ograniczać wydatki. No, Grabski rozpoczął od ograniczenia wydatków na armię. Piłsudski nigdy nie wybaczył tego Grabskiemu, pamiętał mu to zawsze. Zresztą i poglądy polityczne obu panów były dość skrajne. Drugim kierunkiem działań Grabskiego było ograniczenie wydatków na kolej, subwencji do kolei. Dlaczego ta kolej była ważna? Pomysłem na połączenie trzech różnych organizmów państwowych, jakie tworzyły fragmenty Polski wchodzące przed pierwszą wojną w skład różnych zaborów, była kolej. To kolej miała stać się tym kośćcem, który umożliwia połączenia między dawnymi zaborami, który umożliwia transport towarów, ale i przemieszczanie się ludzi. Ta kolej miała być łatwo dostępna i tania, czyli subwencjonowana przez państwo. Grabski, uważając, że interes państwa rozumiane przez opanowanie inflacji, ustabilizowanie gospodarki jest ważniejszy niż idea kolei jako kośćca nowego państwa, ograniczył subwencje do kolei. I kolejnym elementem były redukcje urzędników państwowych, czyli ograniczenie administracji publicznej. Pomocnikiem, wykonawcą idei Grabskiego w tym obszarze był Stanisław Moskalewski, ówczesny wojewoda lubelski, który uzyskał, no nieprzychylny, co tu dużo mówić, przydomek Moskalini. Bo to on był twarzą tych okrutnych zmian, zwolnień urzędników, ograniczania wynagrodzeń, redukcji kosztów. Grabski wiedział, że Polska w tym okresie nie może liczyć na żadną pożyczkę z zagranicy, no bo kto udzieli pożyczki państwu, które nie istniało przez 120 lat, teraz raptem od kilku lat istnieje i jeszcze na dodatek ma tak gigantyczne problemy gospodarcze. Wiedział więc, że trzeba się oprzeć na własnych zasobach. Po okres międzywojenny, żeby wyemitować pieniądz, potrzeba mieć kruszec w skarbcu albo przynajmniej banknoty innych walut, które są na kruszec wymienialne. Grabski więc uciekł się do ofiarności Polaków i do ich poczucia patriotyzmu, ogłaszając zapisy na akcje przyszłego Polskiego Banku Centralnego, Banku Polskiego. Początkowo wpłaty na akcje można było wnosić tylko w walutach albo w złocie, ale po ustabilizowaniu w lutym 1924 roku kursu marki również przyjmowano te wpłaty w markach polskich. Ponad 180 tysięcy akcjonariuszy, z czego 150 tysięcy miało nie więcej niż dwie akcje. akcje. Więc bardzo silnie rozdrobniony akcjonariat i taki akt patriotyzmu. No i udało się. Reformy Grabskiego skończyły się sukcesem. 28 kwietnia 1924 roku rozpoczął działalność nowy polski bank centralny, Bank Polski, działający w formie spółki akcyjnej, a do obiegu została wprowadzona nowa polska jednostka walutowa, złoty polski, który dzielił się od tegoż roku na 100 groszy.
2: Autopromocja. Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście!

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.

0: Fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Przed mikrofonem Gabriela Wolińska, a do kociołka dorzuciłam książkę, którą obiecałam w innym odcinku. Przeminęło z Wiedźmą Magdaleny Kubasiewicz, która co prawda ukazała się w 2024 roku, ale jej korzenie sięgają 10 lat wstecz. Trudno jest być nastolatką, ale chyba jeszcze trudniej jest być wiekową wiedźmą zamkniętą w ciele nastolatki. Długo odrzucała wszelkie imiona, jakie nadawali jej inni, dopóki nie spotkała Boreasza, magicznego stworzenia, które tak jak ona szukało swojego miejsca na ziemi. Podczas ich podróży zwał ją Sara, to też przyzwyczaiła się do tego imienia, którego użyła również w Krakowie. Nie planowała zabawić w nim dłużej, ale niechcący wplątała się w szemrane interesy alchemików, a do tego przyciągnęła uwagę pierwszej czarownicy kraju. Wracamy zatem do uniwersum Polani. Omawiałam je przy okazji serii o studentach, która rozpoczęła się w Czarodziejce z ulicy Reymonta. W Przeminęło z Wiedźmą widzimy tego świata nieco więcej, ponieważ część historii rozgrywa się poza Polanią, a do tego główna bohaterka przypomina sobie ważne momenty z poprzedniego życia. W tej książce jest o wiele mniej urban fantasy, a więcej klasycznego fantasy, opierającego się na legendach i wierzeniach oraz, co charakterystyczne dla tej autorki, mechanizmach niesprawiedliwego świata. Powieść podzielona jest na dwie główne części, aby lepiej zrozumieć serce fabuły rozgrywającej się w Krakowie. W pierwszym opowiadaniu jesteśmy daleko na wschodzie, ale było konieczne do wytłumaczenia relacji Boreasza i Sary. Odgrywa ona dużą rolę w drugiej części, natomiast oprócz tego obserwujemy ciekawy wątek tajemnicy mrocznych sił w mieście, charakterystyczny dla urban fantasy. Wszystko ze sobą łączy oczywiście postać Sary, która próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kto czytał już książki Kubasiewicz, ten wie, że autorka bardzo nie lubi posługiwać się naiwnymi postaciami. Sara może nam trochę przypominać Jagodę z innej serii tej twórczyni, natomiast jest zdecydowanie bardziej pewna siebie. Cykl Królewskiej Wiedźmy to bardziej studium przypadku, dlatego to wokół Sary skupia się cała fabuła. I choć mamy kilka interesujących innych bohaterów, no to ona kradnie całe show. Wspomniałam o cyklu Królewskiej Wiedźmy. Ta powieść bowiem nie jest pierwszą wydaną w tej serii, ale rozpoczyna fabułę, dlatego od niej najłatwiej zacząć. Następna w kolejności Spalić Wiedźmę jest z kolei pierwszą, która ukazała się właśnie niemal 10 lat temu i otrzymała kontynuację w postaci Wiedźma Jego Królewskiej Mości. Jak wspomniałam przy serii o studentach, cykl ten poprzedza przygody Lady i jej przyjaciół. Przeminęło z Wiedźmą Magdaleny Kubasiewicz jest pozycją krótką, acz interesującą, która ukazuje nam nieco więcej z tego świata zwanego Polanią. Nie jest może łatwa i przyjemna, raczej dosyć smutna, ale jak najbardziej warto ją przeczytać w wolnej chwili, zwłaszcza kiedy rozpoczną się upały. Większość dzieje się w raczej mroźnym klimacie, to też nieco schłodzi przynajmniej nasz mózg. Następną ciekawą propozycję przedstawię już za tydzień w Fantastycznym Kociołku, a była z wami Gabriela Wolińska. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z pradawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.
3: Autopromocja. Centrum.
4: Najwięcej loka w mieście!

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

3 minuty po godzinie 13. Red Hot Chili Peppers gorąco nas i was witają w dzisiejszym Ośrodku Rocka. Ja również gorąco witam, Emilia Bukowska przy mikrofonie. Zachęcam do zostania z nami przez kolejne 2 godziny. A od początku zaczynamy hiciorem. Beat It, jednak nie od Michaela Jacksona, a od Fall Out Boy.

11 minut po godzinie 13. Mam nadzieję, że dobrze nas słychać, no bo w mieście dzisiaj wieje tak, że chyba można by robić jakieś regaty, chociaż kto wie, czy coś nie pływa aktualnie po zalewie. No i nie chcę was dobijać, drodzy słuchacze, ale tak za około 4 dni. Dzień się już zacznie niestety skracać. Już w tę niedzielę powitamy lato. Możecie pisać pod 515-515-982. Jak wy świętujecie i czy świętujecie to w ogóle? Pierwszy dzień lata, no rok temu na przykład my świętowaliśmy na Rock the Square, a w piątek za to świętowaliśmy też ostatni koncert Lechy Energii, który już teraz.

21 minut po 13, a co w dzisiejszej kartce z kalendarza? O ironio, dzień walki z pustynnieniem i z suszami. No tylko, że ja nie wiem, kto ma z nimi walczyć i jak walczyć. Na pewno nie pogoda, no bo deszczu do końca tygodnia nie spadnie ani kropla. Krople, myślę, potu za to mogą spaść z waszych czół, bo temperatura w weekend skoczy aż do 30 stopni. Także, drodzy słuchacze, będzie okazja trochę, żeby się opalić i może komuś zaimponować, żeby było się na jakimś All Exclusive za granicą.

0: Stacja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Evanescence na antenie Akademickiego Radia Centrum. I jak już przy kobiecym głosie jesteśmy, no to nie mogę nie wspomnieć o naszej gwieździe tenisa, nowej gwieździe, czyli Mai Falińskiej, która została doceniona, słuchajcie, przez organizatorów Wimbledonu i oni przyznali jej dziką kartę do turnieju głównego, no dzięki czemu nie będzie musiała grać w kwalifikacjach. A co to oznacza? No ja myślę, że oznacza to to, że Robert Lewandowski chyba już jednak może zacząć się obawiać kolejnej dziewczyny z paletką.

kwadrans do godziny 14. Może jeszcze warto wspomnieć o ważnym komunikacie, że koncert sceny w centrum, który był zaplanowany na jutro, niestety się, moi drodzy, nie odbędzie. Bardzo nam przykro z tego powodu, że nie możemy pożegnać tego sezonu jak należy, no ale takie to życie już jest przewrotne niestety, ale... Jeśli jednak was nosi, jeśli już czujecie lato, chcecie trochę wyjść z domu, no to myślę, że nie ma tego złego. Może nie jutro, ale już dzisiaj jest taka okazja, żeby wybrać się do Chatki Żaka na koncert sceny ad hoc, na której usłyszycie, no myślę, różnorodne brzmienia od poetyckiego rocka po rap, czy też będzie taka gitarowa energia młodych, bo przy okazji właśnie też poznacie młodą krew Lublina. No a to wszystko już dziś na małej sali widowiskowej Chatki Żaka o godzinie 19:00.

Nie kto inny jak Ozzy Osbourne na 982 FM, I Don't Wanna Stop. No my też nie chcemy się oczywiście zatrzymywać i nie przestajemy dla was grać. Jedyne co się kończy, no to pierwsza godzina ośrodka rocka, także jesteśmy w półmetku. 5 minut już prawie do godziny 14. Przenosimy się, słuchajcie, do wakacji. Ja już czuję taki wakacyjny klimat, czuć to też za oknem, no bo i paruwa. No i lato już prawie w pełni, na naszej antenie również ptaki i kawałek sierpień na sam koniec.

3 minuty po 14 wybiły właśnie w tym momencie. Wysłuchacie niezmiennie Akademickiego Radia Centrum, no chyba, że zmiennie. No to w takim razie witam się ponownie. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Słyszymy się dzisiaj w ośrodku roka do godziny 15. No a co słyszymy aktualnie w naszych głośnikach? Muzykę prosto ze Szwecji. Avatar już teraz.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

jakby to krakowiaki powiedziały, a ja właśnie mam dla Was propozycję aktywności na tym dworze wśród natury, słuchajcie, dokładnie w Parku Ludowym, w którym od jutra odbywa się Lublin Yoga Festival, dokładnie 18-28 czerwca. Codziennie tam będą jakieś różne zajęcia z jogi, będzie można się trochę poruszać, będą też różne medytacje, także będzie można sobie pomedytować, porelaksować się, a nawet można to zrobić teraz do muzyki Kalio.

Już prawie 22 minuty po godzinie 14. Myślę, że teraz jest odpowiedni czas na wypicie kawy, słuchajcie, tak żeby później móc usnąć w nocy. No i temat też właśnie kawowy znalazłam. Jest taki nowy raport, który skupił się na dzieciach w wieku szkolnym. No i nikogo to nie powinno dziwić, ale jak się okazuje, młodzież sięga po kofeinę coraz wcześniej. No nie chodzi o wczesną godzinę, chodzi niestety o wiek. 85% uczniów w szkołach prawie codziennie odczuwa zmęczenie i właśnie prawie codziennie sięgają po tę kawę. Sięgają po kofeinę nie tylko w formie kawy, ale też napojów energetycznych, na przykład czy maczy, czyli tego takiego popularnego napoju teraz. Ten taki zielony, to jest po prostu zwykła, zmielona, zielona herbata, no ale też potrafi dać kopa, jak to herbata. Młodzież też, z tego co piszą, używa saszetek kofeinowych jako wsparcie dla koncentracji. Na te zmiany widać chociażby w nowych formach rozrywki, takich jak coffee rave. Co to ten coffee rave? To jest taka impreza techno, tylko że nie w nocy i bez alkoholu, nie w nocy, tylko rano i nie z alkoholem, tylko z kawą w ręce, w jakiejś takiej pobliskiej kawiarni. Dziwne? No, można powiedzieć, że może takie mamy czasy, taki mamy klimat. Ja za to wam, jeśli teraz wam brakuje energii, to możecie sobie taki właśnie rave zrobić. Uwaga, wystarczy, że weźmiecie kawę w ręce, a po drugie wystarczy, że pobujacie się razem z nią do Rage Against the Machine, którzy już teraz.

0: Wow! Autopromocja.
1: W czym ty tak grzebiesz?
2: Płyty znalazłam na strychu.
1: Pokaż to. Perliam van Halen de Perhamode.
2: Darek, nie osłabiaj mnie, pracujemy w radiu rockowym.
1: O! Metallica! To znam, koszulkę z tego miałem.
2: Darek, ty...
3: Nie bądź jak Darek i słuchaj audycji z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum.
2: Co tydzień w środę o 20:00 największe hity wszechczasów.
3: Zapraszamy. Zapraszamy.
2: Agnieszka Piechota
3: i Jakub Gryz.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

21 minut do godziny 15. Za nami Republika z kawałkiem Mamona. No i powiem wam, że czuć pieniądz ze stolicy. Stolicy, czyli z Radomia oczywiście, bo niebywały news taki huczy w internecie, że kilka dni temu z lotniska w Radomiu odleciał lot do Madagaskaru. Jak to się stało? No po prostu przez brak dostępności infrastruktury na lotnisku Chopina w Warszawie. Tak to uzasadnili, no i właśnie przez to nie wyleciał z Warszawy, wyleciał z Radomia do tego Madagaskaru. No i w internecie śmiechom nie ma końca, no bo ludzie piszą, że to pierwszy lot w historii portu lotniczego Radom, ale też ludzie wysyłają zdjęcia zdziwionego króla Juliana. No ale powiem wam, że miło słyszeć, że ludzie nie śmieją się tylko z lotniska w Świdniku, ale i z Radomia również.

0: Jak to zwykle bywa, na pożegnanie sprawdzimy sobie jeszcze najciekawsze koncerty, które nas czekają. Dzisiaj w Imprezie FM powiem wam, że prawdziwa impreza, prawdziwie duże nazwy, które już za niedługo przyjadą do Polski na koncert. Pierwszy z nich, Lenny Kravitz. Może i daleko, bo gra na gdańskiej Ergo Arenie, ale za to 16 lipca, więc myślę, że i małe wakacje można sobie strzelić wtedy nad morzem. No a z jakiej racji w ogóle ten koncert? Jest on częścią europejskiej trasy promującej jego ostatni album Blue Electric Light. No i już ostatnie bilety znajdziecie na stronie organizatora. Kolejna duża nazwa to System of a Down, którzy zagrają 18 i 19 lipca, a ich specjalnymi gośćmi będą Queens of the Stone Age czy Acid Bath. Myślę, że na sam support już się warto wybrać, a co mówić o gwieździe głównej. No więc jeśli macie ochotę trochę pokrzyczeć razem z Sergem Tankianem, no to można już za miesiąc. Bilety są cały czas dostępne. I tu teraz na sam koniec dam wam zagwozdkę, bo tego samego dnia co System of a Down w Warszawie gra w Polsce Marilyn Manson. Po ostatnim koncercie w zeszłym roku wraca dość szybko do nas ponownie. Na szczęście nie na żadne stadiony, a do Atlas Areny w Łodzi, w której zagra właśnie 18 lipca. Jeszcze nie ma soldoutu, więc jest szansa na zdobycie biletu.
1: Radio Centrum.

Już tylko 7 minut pozostało do godziny 15, no więc ośrodek Roka dobiegł końca, lecz od godziny 15, godziny szczytu, które poprowadzi Jakub Gryz, także koniecznie zostańcie z nami, a przy mikrofonie przez te ostatnie 2 godziny była z wami Emilia Bukowska. Ja życzę miłego dnia i do usłyszenia.

0: niezły pocisk od zespołu Editors, czyli Bullets. Jeszcze na chwilę w naszych głośnikach, a za chwilę co? No, mam na zegarach już godzinę 15, więc drodzy słuchacze, zaczynamy wydarzenia na 98 2FM.
1: Nowe informacje w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. O tym za chwilę. Powiemy także o nowej przestrzeni przy lubelskim lotnisku oraz o dniu cebularza.
0: Wydarzenia przygotowała Maria Mąsior.
1: Na początek wracamy do zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Dwaj obywatele Białorusi zatrzymani w sprawie zostali przesłuchani i zwolnieni do domu. Jak się okazało, nie mieli oni związku z poniedziałkowym zdarzeniem. Na razie nie ma innych zatrzymanych, a prokuratura rozważa kilka wersji śledczych. Dzisiaj podczas konferencji prasowej do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk. Według niego wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne, jednak zaznaczył, że trzeba poczekać na dowody i konkretne przesłanki. Dzisiaj rano rozpoczęła się sekcja zwłok zamordowanego obywatela Rosji. Jej wyniki nie są jeszcze znane. Dobra wiadomość dla tych, którzy planują podróż samolotem. Rozbudowa parkingu przy porcie lotniczym Lublin została zakończona. Pasażerowie mają do dyspozycji dodatkowe 262 miejsca zlokalizowane przy terminalu, powiększając parking po stronie odlotów. Oznacza to, że kierowcy mogą teraz skorzystać łącznie z 727 miejsc. Lubelskie lotnisko oferuje połączenia między innymi z Turcją, Grecją, Chorwacją, Hiszpanią czy Wielką Brytanią. Nowa przestrzeń ma poprawić komfort podróżujących i ułatwić logistykę przed wylotem na urlop. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak wiadomo, Lublin cebulą stoi. Po raz trzeci mieszkańcy złożą hołd najsłynniejszej regionalnej przekąsce. Już w tę sobotę odbędzie się Dzień Cebularza. Plac po farze od godziny 13 zamieni się w centrum wiedzy i atrakcji związanych właśnie z tym przysmakiem. Jednak wydarzenie zostanie zainaugurowane dzień wcześniej w postaci cebulowego mappingu wyświetlanego na bramie krakowskiej.
2: To jednak nie koniec cebularzowych atrakcji. W piątek, 19 czerwca, na terenie boiska szkoły nr 15 odbędzie się Dzień Cebularza na Kośminku, a z kolei w poniedziałek, 22 czerwca, Dzień Cebularza w Głusku. Na mieszkańców będą czekać m.in. gra terenowa, warsztaty rysunku i tworzenia komiksów, malowanie kamieni czy różnego rodzaju konkurencje sportowo-rekreacyjne. Więcej informacji znajduje się na stronie www.lublin.eu.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Dla uczestników przygotowano dwa spacery inspiracji. Pierwszy zatytułowany Lubelski cebularz na okrągło oraz drugi pod nazwą Zasmakuj w Lublinie, a także warsztaty kulinarne. Nie zabraknie także kulturalnego komponentu. Lublinianie stworzą własne artystyczne magnesy inspirowane cebularzem i wysłuchają występu Sylwetty Księżniczki Wiatru. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy organizują szkolenie. Trwają zapisy na spotkanie. Wydarzenie jest kierowane do przedsiębiorców i pracodawców oraz zainteresowanych ubezpieczonych. Głównym tematem rozmów z ekspertami będą wypadki przy pracy oraz to, jak zwiększyć bezpieczeństwo, by im zapobiegać. Szkolenie zostanie przeprowadzone 25 czerwca o godzinie 10 w formie online za pośrednictwem platformy Webex.
3: Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Wydarzenie jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmuje inspektorat ZUS w Chełmie na dedykowany adres mailowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w kalendarium wydarzeń na stronie zus.pl.
0: A teraz zrobimy inspekcję pogody. Sprawdźmy, co takiego się dzieje za naszymi oknami. No można powiedzieć, że za owymi oknami w całej swojej okazałości panuje lato. 21 stopni Celsjusza, jest słonecznie, gorąco, ciśnienie atmosferyczne natomiast wynosi 1016 hektopaskali. Biometr na ten moment jest korzystny, natomiast jakość powietrza dobra.
4: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
0: No i też czas, żeby się z naszymi słuchaczami przywitać oczywiście. Jakub Grys z tej strony. Mamy już 5 minut po godzinie 15, środa 17 czerwca i zaczynamy właściwie takie środkowo-tygodniowe godziny szczytu już teraz. Zaczynamy od absolutnego klasyka, jednego z najlepszych kawałków wszechczasów, czyli Sex on Fire od Kings of Leon już teraz.

Złoto w muzycznej postaci, czyli ostatni numer od zespołu Weezer, We Might As Well Be Strangers, oczywiście na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nowość, która zapowiada też ich następny i też oczywiście najnowszy album pod tytułem Gold Album. Premiera 21 sierpnia i zobaczymy, czy to będzie udany powrót muzyczny, bo panowie z Weezera troszeczkę zrobili się od sobie, no, maleńką przerwę, jeżeli chodzi o wydawanie nowej muzyki. Ale drodzy słuchacze, bo nam się trochę zrobiła taka Kalifornia na antenie Radia Centrum, pogoda w końcu taka jest, zobowiązuje, prawda? Wróćmy jednak do naszej ojczyzny. Już teraz kawałek Polski od zespołu Humane.

klasyk przez wielkie K. Bon Jovi i Bad Medicine na 98.2 FM. 20 minut po godzinie 15, a ja mam dosyć nieprzyjemną informację dla naszych kierowców. Drodzy słuchacze, jeżeli planujecie wybrać się w stronę ulicy Filaretów, a konkretnie z Filaretów w stronę Jutrzenki albo Radości, no to polecam wam tego teraz nie robić. A dlaczego? Bo dostaliśmy informację przed chwilą o stłuczce w tamtych okolicach, więc robi się nam już korek. Drodzy słuchacze, przypominam też, że oczywiście możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982, a po pozostałych informacjach drogowych usłyszycie już za niecałe 9 minut. Zostańcie z nami!

0: 29 minut do godziny 16. Ruszamy z pierwszym już przeglądem informacji drogowych i zaczynamy od przypomnienia o tym, że na pewno napotkacie korki na ulicy Filaretów w związku ze stłuczką, więc już teraz szukajcie objazdów w tamtych okolicach. Mam też informację o tym, że dziś drogowcy wchodzą na ulicę Puławską, gdyż rozpoczyna się dziś już frezowanie nawierzchni, więc w tamtych okolicach też na pewno napotkacie ogromne problemy z przejazdem. Dalej widzę, że ulica Nadbystrzycka jest zakorkowana, jeżeli chodzi o skrzyżowanie z Głęboką oraz z Narutowicza. Lipowa jest całkowicie zakorkowana w każdą stronę. No i klasycznie widzę, że w Alejach Racławickich na pewno napotkacie problemy, jeżeli chodzi o przejazd w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Wiele się dzieje na naszych ulicach, dlatego przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Lubisz zupę grzybową? A może pierogi z grzybami? A może lubisz sery pleśniowe? Chciałbym zainteresować Cię najnowszym produktem Radia Centrum. 100% grzyba w grzybie w każdą środę o godzinie 21. Dla każdego zaawansowanego oraz początkującego grzybiarza. Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź.
3: Przed odsłuchaniem skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą, gdyż każda audycja niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu byciu i zmianom nastroju. Czy wybranie spółka redakcyjna nie odpowiada za ewentualne poszerzenie świadomości muzycznej?
4: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

Jaka pogoda, taka muzyka. Kid Rock i All Summer Long na 98 2 FM 17. Już właśnie, no 17 minut do godziny 16. No i w końcu mogę to powiedzieć, drodzy słuchacze. Lubelskie psy z naszej komendy są najlepsze w naszym województwie i nie jest to żadna gra językowa, gra słowna, ani żadna szpilka, bo jak się okazuje, Wiza i Tajga okazały się najlepszymi psami lubelskiej policji. No i nasze czworonożne funkcjonariuszki zwyciężyły w 23. wojewódzkim finale kynologicznych mistrzostw policji. No i właśnie dzięki temu zwycięstwu będą mogły teraz reprezentować lubelski garnizon podczas ogólnopolskiego finału w Sułkowicach, który odbędzie się swoją drogą we wrześniu. No ja mam ogromną nadzieję, że we wrześniu powiemy wszyscy razem, że lubelskie psy są najlepsze w całym kraju. A właśnie o nadziei. Moja i twoja nadzieja od zespołu Hej. Już teraz na 98.2 FM.

minut do godziny 16. Lenny Kravitz i kawałek Fly Away na 98.2 FM. A my nie będziemy mówić o próbie odlotu, tylko o próbie odpłynięcia. A o co chodzi? Znalazłem news, którego nagłówek jest przerażający na pierwszy rzut oka. Żona dryfuje po Zalewie Zamborzyckim. Ale już uspokajam was, chodzi o łódź o nazwie Nowa Żona, która dryfuje bez męża. Mąż, który chyba się zagubił i chyba żona próbuje w tęsknocie zerwać się właśnie ze swoich zabezpieczeń, o czym poinformowała policja. Policja też poszukuje właśnie samego małżonka. Nie ustalono jeszcze, do kogo należy ta łódź. No i niestety chyba żona będzie musiała sobie jeszcze na chwilę poczekać po swojego męża, który chyba wyruszył po zakupy. No ale dobra, o czekaniu. Waiting Room, już teraz, od Fugazi.

Misfits na Psocili na 98.2 FM, kawałek Last Caress za nami, a drodzy słuchacze, to też ostatni raz, kiedy słyszymy się oczywiście w pierwszej części godzin szczytu, już za chwilę godzina 16 i wydarzenia. Wspominałem wcześniej trochę o małżonce, wspominałem trochę o psach, to teraz może coś naprawdę przyjemnego, czyli tulipany. Tulipany lubelskie, które pojawiły się przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystko to, cała ta kompozycja powstała po to, żeby promować Lublin jako Europejską Stolicę Kultury 2029. Mała ciekawostka.

0: zespół Hook i kawałek Cień za nami. Godzina 16 już teraz na naszych zegarach, dlatego drodzy słuchacze, zaczynamy wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: CBA zatrzymało lubelskiego kuratora oświaty. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o zbliżających się piknikach edukacyjnych oraz o jutrzejszych cenach paliw.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali lubelskiego kuratora oświaty. Działali na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. CBA poinformowało, że śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień, przyjmowania korzyści majątkowych i ustawiania wyników postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W ramach czynności przeszukano m.in. Kuratorium Oświaty w Lublinie i Lubelski Urząd Wojewódzki. Kurator usłyszał już zarzuty przedstawione przez prokuratora. Ponadto zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w formie dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zawieszenia w czynnościach służbowych. Jest to kolejny etap śledztwa w związku z nieprawidłowościami przy zamówieniach publicznych realizowanych przez Urząd Miasta Lublin oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. W weekend cała Polska przystąpi do szkolenia. Miasto przygotowało zestaw praktycznych działań w celu uniknięcia zagrożenia. W tę sobotę w całej Polsce zaplanowane są pikniki edukacyjne zorganizowane w ramach programu Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Odbędą się one jednocześnie w 40 miejscowościach w regionie. Mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Wydarzenia rozpoczną się między godziną 11 a 14. Uczestnicy dowiedzą się, jak używać defibrylatora, czy jak uratować życie innej osobie. Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny, w ramach którego wdrażane są przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. A teraz dawka informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro za tankowanie? Jak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii, w czwartek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,06 zł, benzyny 98 6,72 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Oznacza to, że względem dzisiejszych kwot ceny maksymalne będą niższe. Przypomnijmy, że sprzedaż powyżej limitu jest zagrożona karą do 1 miliona. Złotych. W miniony piątek została opublikowana nowelizacja rozporządzenia wydłużającego obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa do 30 czerwca. Po zakończeniu epidemii COVID-19 spadła na nas plaga samotności. Jak poradzić sobie z cywilizacyjnym problemem? Według badań przeprowadzonych w 2025 roku wynika, że aż 10% mieszkańców Polski żyje bez jakiegokolwiek współlokatora. Z kolei prawie co trzeci obywatel naszego kraju w wieku od 18 do 44 lat jest singlem. Era lockdownów wywołała wśród ludzi skutki w postaci poczucia odosobnienia oraz chęci bliskości w kontaktach z drugim człowiekiem. O tym, jaki model przyjaźni jest najkorzystniejszy, mówi trener mentalny Jakub Bebączek.
2: Badania wskazują na to, że jeśli tych przyjaciół mamy 3 do 5, to jest taki najbardziej optymalny, ale też najczęściej spotykany model. Czyli raczej nie jest to 10 przyjaciół, no bo skąd mielibyśmy znaleźć tyle czasu, zwłaszcza kiedy już mamy pracę, rodziny, dzieci, dla 10 przyjaciół. Ale raczej też to nie jest jedna osoba lub dwie, bo to by oznaczało, że tego kontaktu z tym naszym dzieciństwem, wspomnieniami, z tą taką nostalgią, do której lubimy się odnosić, cofając się wspomnieniami, nie mielibyśmy za dużo.
1: Warto dodać, że pozytywne kontakty międzyludzkie normują poziom oksytocyny w organizmie, czyli hormonu odpowiedzialnego za odczuwanie szczęścia. Co więcej, nie należy zapominać, iż wsparcie bliskich może okazać się kluczowe podczas życiowych kryzysów.
0: A my sprawdźmy sobie jeszcze raz dzisiejszą pogodę. Co takiego się dzieje? No aktualnie jest słonecznie, 22 stopnie Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali. Biometr dalej jest korzystny, natomiast jakość powietrza również dalej jest dobra.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Piątka, czy też 5 minut po godzinie 16, a więc pora przywitać się ze słuchaczami Akademickiego Radia Centrum i wprowadzić was już w drugą część godziny szczytu. Jakub Grys z tej strony i znowu, jak zawsze, klasycznie zaczynamy z przytupem Kasabian i kawałek On The Dog już teraz. Yeah.

Pojawiło się zdjęcie z datum 2027. Co to będzie? Nowy album? Jakaś trasa koncertowa? Czy może zwykła reedycja? Absolutnie tego nie wiemy. Żadnych detali na ten moment nie ma. No i miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni. Informacja całkowicie znienacka i w sumie Faith No More nagrali o tym kawałek. From Out of Nowhere.

Jack Brango i numer pod powierzchnią na 98.2 FM, a spod powierzchni wyciągamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. 17 czerwca, środa, dziś swoje imieniny obchodzi Laura, Agnieszka oraz Adolf. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, a przy Adolfie przypominam w ogóle, że w poniedziałek jest spotkanie, mecz Argentyny z Austrią, więc taka mała ciekawostka. Drodzy słuchacze, trochę dobrych życzeń, dobrego vibe'u, jak to mawia młodzież, to i też dobrej muzyki. The Snuts już teraz i numer Always.

0: ten numer można słuchać w nieskończoność. Perfekt, za nami z numerem. Oczywiście obracam w palcach złoty pieniądz. A drodzy słuchacze, w 17:30 dobiliśmy do półmetka naszej audycji. Sprawdźmy sobie informacje drogowe. Co takiego się dzieje? No na ten moment poinformuję na sam początek o tym, że sytuacja na filaretów się opanowała, więc teraz nie będziecie mieli problemu z przejazdem. Aczkolwiek nie mogę tego samego powiedzieć, jeżeli chodzi o ulicę Głęboką i skrzyżowanie z Sowińskiego. Podobnie jest ze skrzyżowaniem z Nadbystrzycką oraz Narutowicza. Fabryczna jest całkowicie zakorkowana w każdą stronę na ten moment. W Alejach Racławickich problem z przejazdem na pewno napotkacie, jeżeli chodzi o drogę w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców oraz na skrzyżowaniu Bohaterów Monte Cassino z Aleją Kraśnicką. Tyle, jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Przypominam po raz kolejny, że możecie wysyłać swoje informacje pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą środę o godzinie 19:00. Zaprasza Filip Lech.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

20 minut do godziny 17, a ten numer dedykujemy wszystkim paniom Girls, czyli zespół The 1975 na antenie Akademickiego Radia Centrum. A panowie, jeżeli nie macie pomysłu, jak zagadać do dziewczyny, która wam się spodobała, no to mam dla was naprawdę fajny temat, od którego możecie rozpocząć rozmowę. A o co chodzi? Chodzi o projekt zazielenia Sahary. Projekt, który przyspieszył, od kiedy pomagają żółwie. Wracając właściwie od początku, bo ten projekt rozpoczął się jeszcze w 2007 roku, ale początkowo był klapą w związku z nie tylko panującą na Saharze suszą, temperaturą, ale i również ze strukturą gleby, która jest taką skorupą, przez którą woda nie przepuszcza w głąb. No i tu pojawiają się właśnie wspomniane wcześniej żółwie. Żółwie, które w celu ochrony przed słońcem kopią dołki i tunele, więc chronią się przed upałem, a Sahara przyjmuje wodę. Mała ciekawostka, czy ten temat zadziała na podryw? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia.

poduszka aż sama tupta, trzeba przyznać. Rock and Roll All Night, czyli Kiss na 98.2 FM, a jeżeli ktoś z jakiegoś powodu ma dziś wolny, ale i też jutro i chciałby sobie jakoś poimprezować, spędzić dobrze czas ze świetną muzyką, no to mamy dla was bardzo ciekawą propozycję, która, przyznam, dopiero dziś się o niej dowiedziałem. Ale o co chodzi? Bo już dziś w parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta odbywają się uroczystości odpustowe pod hasłem Pod skrzydłami brata Alberta. No wydarzenie aktualnie już trwa i z tego co widzę aktualnie odbywa się tak zwany parafialny mundial, ale jeżeli nie obchodzi was sport, tylko sama muzyka, to po godzinie 20.30 odbędzie się koncert plenerowy Lux Torpedy. No jak sami organizatorzy zauważyli, teksty licy są mądre i życiowe. Czy to prawda? Sprawdzimy sobie to już teraz.

materia od Pearl Jam na 98.2 FM, czyli kawałek Zach Mace, a już za chwilę zmaterializuje się nam godzina 17, wydarzenia, no i też zespół System of a Down z kawałkiem Lonely Day. Ja tak przypomnę jeszcze, że System of a Down zagrają u nas w Polsce już niebawem, 18 i 19 lipca w Warszawie na Narodowym. To będzie przemocarny koncert. Jedyne, czego możemy życzyć, to że frekwencja będzie o wiele większa niż na ostatnim koncercie Foo Fighters.

0: Trochę melancholii nikomu nie zaszkodzi. System of a Down, Lonely Day za nami, a przed nami wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Piknik Zabierz Zdrowie na wakacje już za nami. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o możliwości wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Zabierz zdrowie na wakacje i przebadaj się. Za nami piknik zorganizowany przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4. Dziś na terenach zielonych pod namiotami stanęły stoiska, przy których uczestnicy mogli za darmo dokonać kontroli stanu swojego zdrowia. Zainteresowani mogli skorzystać z porad dietetycznych czy konsultacji z farmaceutą. Natomiast osoby planujące zagraniczne wakacje mogły wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przygotowany także został mobilny punkt poboru krwi.
2: Do akcji włączyło się wielu naszych lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników szpitala, żeby pokazać, że oddawanie krwi przed wakacjami jest bardzo istotne. Praktycznie przy każdym stoisku widać kolejki osób, które chcą skorzystać i z porad, i porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne jednostki naszego szpitala. Jest to po prostu dobry moment do tego, żeby zrobić sobie taki mały bilans zdrowotny.
1: Mówi Alina Pospisil, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Oprócz opieki medycznej na uczestników czekała strefa relaksu i zdrowe przekąski. Nasza reporterka Aleksandra Kozak zapytała gości o ich odczucia związane z wydarzeniem.
3: Ponieważ mam dzisiaj wolny dzień, to skorzystałam, no i przyszłam. I nawet zapisałam się na turnus rehabilitacyjny. Dostanę się także na wizytę do kardiologa.
4: Byłam ciekawa, co tutaj się będzie działo. Wracam z upominkami, przede wszystkim jeśli chodzi o opcję dezynfekcji, no bo to wiadomo, wszędzie panu różnego rodzaju wirusy, no i również z testem wykonanym na pomiar swojego ciała, na różnego rodzaju obszary. Jestem też miło zaskoczona.
5: Widzę panią atmosferę, miło. Można sobie zrobić EKG i ciśnienie, można sobie przejdę zrobić i się...
1: Należy pamiętać, że przeprowadzanie regularnych badań pomaga szybciej wykryć choroby i powikłania. Dbać o zdrowie powinniśmy cały rok, a nie tylko od święta. A teraz gratka dla miłośników klasyków. Przejazdy zabytkowym Ikarusem 280-26 powracają do Lublina. Przejażdżka będzie możliwa w każdą wakacyjną sobotę od 4 lipca do 29 sierpnia o godzinie 15 oraz 16. Pasażerowie będą podróżować z przewodnikiem. Opowie on historie i ciekawostki związane z miastem oraz z miejscami znajdującymi się na trasie. Bilety na przejazdy lipcowe są już dostępne i można je nabyć w Centrum Inspiracji Turystycznej lub online przez stronę przewodnik.lublininfo.com. Przypomnijmy, że linia pod nazwą Poznaj Lublin to wspólny projekt lokalnej organizacji turystycznej Metropolia Lublin oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Lublin i jest uzupełnieniem programu Poznaj Lublin z przewodnikiem. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Spędź bezpiecznie wakacje. W trakcie dwugodzinnych konsultacji będzie można bezpłatnie wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, a jeśli mają otrzymać pełnoletnie dziecko, to dodatkowo kopię aktualnej legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Eksperci wyjaśnią również, jak posługiwać się internetowym kontem pacjenta czy portalem Diety NFZ i Akademii NFZ. Więcej mówi Agnieszka Paluszek, organizator dyżuru z oddziału ZUS w Lublinie.
6: Eksperci z NFZ oraz studenci medycyny z organizacji IFMSA Poland odpowiedzą na pytania dotyczące profilaktyki cukrzycy i nadciśnienia. Na specjalnych modelach anatomicznych każdy będzie mógł się nauczyć prawidłowej techniki samobadania piersi oraz jąder. W trakcie dyżuru uzyskają Państwo również informacje o szczepieniach przeciwko wirusowi HPV oraz o programach profilaktycznych dla różnych grup wiekowych.
1: Konsultacje odbędą się już jutro w godzinach od 10 do 12. Eksperci będą przyjmować zainteresowanych w sali obsługi klientów ZUS w Lublinie.
0: Jeszcze raz sprawdźmy, co się dzieje za naszymi oknami. Prognoza pogody nie zmieniła się. Dalej jest temperatura w okolicach 21-22 stopni Celsjusza. Jest słonecznie, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza jest dobra.
7: Reklama.
8: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
7: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 17, pora przywitać się już właściwie po raz ostatni z naszymi słuchaczami. Jakub Gryz z tej strony, to jest ostatnia część Godzin Szczytu na 98.2 FM i zaczynamy od, można powiedzieć, szczyty herezji. Marilyn Manson i Personal Jesus.

Nowość w Akademickim Radiu Centrum.

25 minut po godzinie 17. Cepelini oczywiście, kawałek Immigrant Song na 982 FM. No i też odpalimy taką naszą radiową strzelbę Czechowa, gdyż wróćmy do tematu zespołu Faith No More. Wspominałem z godzinkę temu, że w swoich mediach społecznościowych zespół wrzucił tajemniczą grafikę z datą 2027. No to teraz basista tej formacji, czyli Bill Gold, dosłownie z pół godziny temu rozwiał wszelakie wątpliwości i wiemy, że ta owa zapowiedź to też i zapowiedź oczywiście koncertów. Ostatniej już swoją drogą trasy koncertowej, bo jak zauważył, muzyka tego zespołu jest bardzo wymagająca fizycznie i wkrótce nie będziemy w stanie jej grać, jak ją napisaliśmy, więc można powiedzieć, że ta trasa koncertowa, która najprawdopodobniej odbędzie się w przeciągu następnego roku, będzie takim trochę muzycznym last dance zespołu Faith No More.

0: Zostało nam 27 minut do godziny 18, dlatego ruszamy też z ostatnim przeglądem informacji drogowych. I na ten moment widzę, że sytuacja jest opanowana, jeżeli chodzi o centrum miasta. Mamy problemy z przejazdem na Podkacie w Alejach Sławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców, w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. No, nie zmieniła się sytuacja, jeżeli chodzi o skrzyżowanie w Wolskiej oraz Fabrycznej. No i mały problem z przejazdem na Podgacie, na ulicy Nadbystrzyckiej, w każdą stronę właściwie. Przypominam, że jeszcze możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982. A jeżeli nie macie już żadnych informacji, no to życzę Wam już bezpieczny powrót do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
2: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej rokowniście!

Nirvana i Smells Like Teen Spirit na 98 WFM, a ja w powietrzu czuję trochę post-metalu, no bo ostatnio w tym oceanie zapowiedzi koncertowych warto wspomnieć o koncercie formacji The Ocean, czyli właśnie niemieckiej formacji specjalizującej się w brzmieniu post-metalu, i zagrają 8 grudnia w krakowskim Hyde Parku oraz 9 grudnia w warszawskim klubie Proxima. Grają z okazji premiery ich nowej płyty, czyli Solaris. No tytuł już sugeruje inspirację oczywiście powieścią Stanisława Lema. Ale za chwilę, za niecałe 3,5 minuty sprawdzimy sobie w imprezie FM wydarzenia, które odbędą się w najbliższym

0: wracamy z Mysłowic w stronę Radia Centrum oczywiście. Impreza FM już teraz na 98.2 FM. Sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertowe. Zaczynamy od klubu Graffiti. 27 czerwca, czyli w sobotę o godzinie 19, odbędzie się impreza pod szyldem Female Vocal Night i usłyszymy wtedy trzy kapele. Seteist, Runika oraz Icon. Cała impreza jest skierowana do słuchaczy specjalizujących się w brzmieniach hutniczych czy też metalowych. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. W Graffiti dalej w sumie zostajemy, bo 30 czerwca, czyli we wtorek o godzinie 19 odbędzie się koncert, tym razem skierowany do słuchaczy punka. I to nie byle jakiego, celtyckiego. Mówimy tutaj o formacji The Clover House, czyli jeden z najnowszych i najszybciej rozwijających się składów na scenie wspomnianego wcześniej gatunku muzycznego. Więcej informacji na temat tego wydarzenia ponownie znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. No i ostatnia propozycja, coś dla nowofalowców można powiedzieć. Już 7 lipca we Wrocławiu oraz 8 lipca w Warszawie odbędzie się koncert zespołu New Model Army, formacji legendarnej, jeżeli chodzi o wspomnianą wcześniej nową falę, postpunk oraz rock alternatywny. Ponownie, jeżeli jesteście zainteresowani, no to tym razem odsyłam Was na stronę organizatora.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radzik chyba jest fanem spaghetti westernów. Ręce do góry od kultu na 98.2 FM. No i drodzy słuchacze, czas niezwykle szybko zleciał, bo już żegnamy się. 8 minut do godziny 18. Przed mikrofonem był Jakub Grys. Uciekam, ale na chwilę można powiedzieć, bo usłyszymy się ponownie w ramach audycji z roku na rok po godzinie 20. Do usłyszenia niebawem.

0: Za nami konferencja IT Unplugged. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o nietypowym znalezisku w miejscowości Osowa. Wybiła 18, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Lublin znowu wzbił się na wyżyny. W Centrum Spotkania Kultur zebrało się 1500 miłośników IT. Za nami ogólnopolska konferencja, która połączyła liderów biznesu, menedżerów i specjalistów tego sektora. W programie IT Unplugged znalazło się ponad 40 wystąpień. Zostały one podzielone na dwie ścieżki tematyczne związane z technologiami i trendami w branży.
1: Ale jedną z takich przykładowych, prostych, bo nie ukrywajmy, to są proste rzeczy, ale często w natłoku obowiązków trochę zapomnianych technik i narzędzi polegających na tym, aby przede wszystkim skupić się na zaobserwowaniu, zauważeniu tego, co może nam sprawić pewnego rodzaju dyskomfort. Jeden z moich podopiecznych kiedyś bał się, że będzie ktoś w niego rzucał pomidorami, więc wtedy miałem dla niego propozycję, żeby zabrał ze sobą pomidory właśnie na swoje wystąpienie i zaproponował, żeby w niego rzucali. Jak to mówił, był zawiedziony, że nikt nie rzucał, bo był przygotowany na rzucenie w drugą stronę.
0: O swoim wystąpieniu mówi jeden z prelegentów, Przemysław Wójcik. W konferencji wzięli udział m.in. Wojciech Sobieraj, przewodniczący Rady Nadzorczej Unicredit, Andrzej Dragan, profesor fizyki kwantowej oraz Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski. Nie zabrakło także stoisk lokalnych firm oraz tych ze specjalistycznymi robotami. W miejscowości Osowa dokonano nietypowego odkrycia. Ujawniono 3 granaty moździerzowe z okresu II wojny światowej. Natrafił na nie członek Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego podczas prowadzonych prac poszukiwawczych. Po zabezpieczeniu rejonu przez policjantów wezwano patrol minerski, który przyjął niebezpieczne przedmioty i sprawdził pobliski teren. Jak podkreślają służby, pociski, granaty czy inne elementy amunicji mogą mieć bardzo duże pole rażenia. W Osowie dzięki właściwemu zachowaniu znalazcy wszystko zakończyło się bezpiecznie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Podczas wycierania kurzu zacierają się granice. Polacy łączą home office z organizacją domowej przestrzeni. Badanie przeprowadzone na zlecenie grupy INCO wykazało, że 30% osób pracujących zdalnie uważa, iż wykonywanie obowiązków zawodowych online wpływa pozytywnie na zachowanie czystości w mieszkaniu. Ankietowani zwracają uwagę na korelację pomiędzy efektywnym wypełnianiem zadań a koniecznością unikania bałaganu.
2: Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę.
0: Mówi Sylwia Maj z biura prasowego grupy INCO. Nie należy jednak zapominać, iż dla 44% badanych home office nie ma wpływu na utrzymanie porządku w domu. Co więcej, 26% respondentów przyznaje, że praca zdalna uniemożliwia zachowanie odpowiedniej czystości. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Na zegarach 18:17, a to znaczy, że czas na sprawdzenie wiadomości ze świata kultury. Przed mikrofonem Paulina Czeryna
2: oraz Krystyna Awremienko. Zapraszamy.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
2: Fermentownia numer 2 nieustannie łączy odmienne składniki. Tym razem nie chodzi o produkty spożywcze, lecz światy biznesu i kultury. Już jutro na terenie lubelskich zakładów tytoniowych rozpocznie się konferencja Inwestycje w dzielnice kreatywne. Projekt tworzy przestrzeń do międzynarodowego dialogu, którego celem jest rozwój infrastruktury społecznej oraz kulturowej.
3: Jest to drugi rok, a widzę ogromny skok zainteresowania i pracy nad tą marką, więc warto posłuchać, w jaki sposób właśnie NGOsy, fundacje, stowarzyszenia, w ogóle kolektywy czy takie oddolne inicjatywy, w jaki sposób sobie radzą też, nawet i bez wsparcia samorządu, bo umówmy się, że nie tylko samorząd tutaj będzie mógł wspierać, mamy naprawdę wiele możliwości, tylko trzeba trochę o nich się dowiedzieć.
2: Podkreśla Barbara Sawicka, koordynatorka projektu. Podczas trzydniowych spotkań uczestnicy poruszą m.in. takie tematy jak inwestowanie w dzielnice kreatywne, rola artystów w kształtowaniu takich obszarów oraz trendy w rozwoju przemysłów artystycznych w miastach. Wśród zaproszonych gości będą eksperci związani zarówno ze środowiskiem biznesu, jak i kultury.
3: Dzięki takiej konferencji mamy też szansę bezpośrednio spotkać się z taką działalnością, z tymi osobami, które tworzą te miejsca w Polsce i na świecie, dzięki którym możemy też trochę więcej się dowiedzieć, skorzystać. Będą też obecni przedstawiciele różnych sieci międzynarodowych, które też wypuszczają własne programy wsparcia.
2: Dodaje Barbara Sawicka. Konferencja

0: Stanowi drugą odsłonę inicjatywy inkubatora Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie organizatorów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
1: Espresso kulturalne.
2: Chór Chłopięcy Słowiki Lubelskie świętuje swoje 40-lecie. Z tej okazji na mieszkańców czeka jubileuszowy koncert zespołu. Formacja powstała w 1986 roku z inicjatywy Bronisława Leszka Mikity. Od 2011 roku jej dyrygentem jest Irena Sołtan-Wąsik. W ciągu 4 dekad grupa występowała zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, w tym we Francji, Szwajcarii oraz Hiszpanii. Na repertuar chóru składają się utwory religijne z różnych epok, a także pieśni patriotyczne i ludowe. Koncert podsumowujący lata wspólnej pracy i muzycznej pasji rozpocznie się w piątek o godzinie 19 w Bazylice Ojców Dominikanów pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa Męczennika przy ulicy Złotej. Oprócz Słowików Lubelskich publiczność usłyszy również chór dziewczęcy Doremi oraz męski zespół wokalny Kairos. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
0: Zbliża się jubileuszowa edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Projekcje, koncerty i spotkanie z twórcami ponownie zagoszczą tego lata w Kazimierzu Dolnym. Motywem przewodnim 20. odsłony wydarzenia będzie hasło Mój wiek, XXI. Jak podkreśla dyrektorka artystyczna wydarzenia, idea ta stała się punktem wyjścia do przygotowania tegorocznych retrospektyw. Wśród nich znalazł się przegląd twórczości Jana Komasy, reżysera nominowanego do Oscara za film Boże Ciało.
3: To jest reżyser, który pokazuje, że dla tych młodych twórców, którzy weszli w swoje dorosłe artystyczne życie w XXI wieku, nie ma granic. Granice dla nich nie istnieją. Również w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Oni się też nie boją przekraczać tych granic. Więc to hasło Mój wiek XXI na pewno będzie towarzyszyć nam podczas rozmów na temat filmów, które zaprezentujemy.
0: Mówi Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna wydarzenia. W programie znajdą się również światowe produkcje prezentowane wcześniej na festiwalach w Berlinie i Cannes. Nie zabraknie także filmu nagrodzonego Złotą Palmą. Wydarzenie od lat przyciąga miłośników kina z różnych stron świata, łącząc twórców i publiczność we wspólnym przeżywaniu sztuki.
3: Staramy się, żeby ten dystans między widzem a artystą był jak najmniejszy, żeby widz też wtapiał się bardzo mocno w ten program artystyczny, żeby te dyskusje, które są po seansach, były inspirujące zarówno dla widzów, jak i dla twórców. I to się dzieje.
0: Dodaje Grażyna Torbicka. Z okazji jubileuszu przygotowano także wystawę na Placu Litewskim, prezentującą plakaty i fotografie dokumentujące 2 dekady historii inicjatywy. Ekspozycję można oglądać do niedzieli. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 9 sierpnia. Pełny program wydarzenia pojawi się 17 lipca na stronie internetowej organizatorów.
1: Espresso kulturalne.
2: Jak zilustrować to, co jest niewidzialne? Podczas zbliżającego się spotkania z cyklu Sztuka, która opowiada historię, uczestnicy poznają, jakie znaczenia symboliczne przypisowano powietrzu w kulturze. Mimo że jest ono najmniej materialnym żywiołem, inspirowało twórców z różnych epok. Artyści próbowali uchwycić go poprzez ruch drzew, chmur czy włosów postaci. Sięgali także po różne techniki, m.in. suffmato, czyli miękkie mieszanie kolorów, oraz perspektywę powietrzną, polegającą na rozjaśnianiu i ochładzaniu odległych planów. Podczas nadchodzącego wykładu Kamila Śpiewla-Kasperek opowie o roli motywu tego żywiołu w dziełach mistrzów malarstwa. Słuchacze przejdą się śladami historii sztuki, od scen mitologicznych po nowoczesne interpretacje. Spotkanie rozpocznie się jutro o godzinie 17 w Warsztatach Kultury w Lublinie. Udział w wykładzie jest bezpłatny. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowali dla Was Oksana Kostiuk, Dominika Podlaska i Jakub Jarzyna. Program realizowała Amelia Sulima. Przed mikrofonem Paulina Czeryna
0: oraz Krystyna Abramienko. Życzymy miłego wieczoru i do usłyszenia w piątek.
1: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście!

0: audycja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
2: Autopromocja. Reklama. Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. 98,2 FM.
5: Między nami... uczelniami.
6: Podsumowujemy wydarzenia, które miały miejsce na największych lubelskich uczelniach. W każdą środę o 18:30 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszają
7: Dominika Podlaska
8: i Szymon Pieszak.
6: Program powstaje we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
9: Jak co środę witamy Was w kolejnej odsłonie naszego programu. Przed mikrofonem Kuba Jarzyna, a razem ze mną osoba, której nie odmówiłbym złożenia urodzinowych życzeń na antenie, czyli nasza dzisiejsza solenizantka.
10: Gabriela Marszał.
11: Politechnika Lubelska.
10: Zacznijmy od najbardziej uroczej informacji, jaką dziś usłyszycie. Na Politechnice Lubelskiej od 3 lat odbywa się konkurs plastyczny, w którym udział biorą dzieci pracowników Politechniki. W tym roku tematem były kosmiczne historie i jestem pewna, że prace również były nie z tego świata. Gratulacje dla wszystkich małych artystów, których w tym roku zgłosiło się 63. I wszystkie te 63 prace można aktualnie obejrzeć na wystawie w Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej. Ale to nie wszystko, bo najlepsze z prac zostaną wykorzystane w oficjalnym kalendarzu Politechniki Lubelskiej na 2027 rok. Czuję, że potrzebuję takiego kalendarza.
9: Na kalendarz jednak trzeba będzie poczekać, więc wracamy z powrotem na planetę Ziemia, gdzie na międzynarodowej wystawie wynalazków naukowcy z Politechniki zdobyli aż 5 złotych medali. Najbardziej zaciekawił mnie wynalazek pod tytułem butelka do szybkiego napełniania. Ale nie dajcie się zwieść prostemu tytułowi, bo to innowacyjne rozwiązanie jest dedykowane biegaczom, dla których czasem o wyniku decydują sekundy. Wynalazek pozwala nie tylko błyskawicznie uzupełnić wodę podczas biegu, ale również zapewnia komfort picia małymi łykami.
10: Ja za to chciałabym nadać komunikat do autorów wynalazku pod tytułem przystawka do bagażnika rowerowego, który służy do stabilnego przewożenia dużych zakupów. Jeśli nas panowie słuchają, to bardzo przydałaby mi się taka przystawka i proszę o pilny kontakt.
9: No dobrze, była już sztuka i wynalazki, ale nie możemy zapomnieć o sporcie. A jest o czym mówić, bo reprezentanci z Politechniki Lubelskiej zajęli 6 miejsce w akademickich mistrzostwach Polski w piłce nożnej, a w kategorii uczelni technicznych drużyna wywalczyła srebro.
10: Czasami trudne sytuacje na boisku wymagają zachowania zimnej krwi. Nie wiem natomiast, jaka powinna być jej temperatura podczas akcji honorowego krwiodawstwa. Za to domyślam się, że wiedzą to członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi, który od 10 lat działa na Politechnice Lubelskiej. Zresztą, ta liczba mówi sama za siebie. 835 litrów krwi. Właśnie tyle oddali członkowie społeczności akademickiej. Wyobraźcie sobie, że podobna ilość paliwa pozwoliłaby dojechać osobówką z Lublina do Bangkoku. W związku z tym imponującym wynikiem zaangażowanie uczelni zostało docenione na uroczystej gali tytułem jednostki wspierającej krwiodawstwo.
11: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.
9: Wiesz co, odliczam już dni do zakończenia sesji, żeby gdzieś pojechać, bo odrobina resetu dobrze mi zrobi.
10: Masz jakiś konkretny kierunek? Czy w myśl zasady wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet?
9: Jeszcze nie wiem, ale dużo cennych wskazówek usłyszałem podczas konferencji, która odbyła się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Spotkanie o nazwie Współczesne trendy w turystyce, szanse, perspektywy, zagrożenia skupiało się na doświadczeniach i motywacjach, jakie kierują współczesnym podróżnikiem. Prelegenci wypowiadali się między innymi na temat wpływu mediów społecznościowych na wybór destynacji w turystyce, czy chociażby jej niszowych kategoriach, na przykład turystyce duchowej i winiarskiej. Co ciekawe, oprócz 17 referatów zaprezentowano namalowano 11 plakatów podczas sesji posterowej. Ale najlepiej o wydarzeniu opowie jedna z organizatorek, Oliwia Stawowa.
0: Są też tematy dotyczące regionu Lubelszczyzny, które skupiają się m.in. na Roztoczu. Mamy też właśnie obiekty muzealne oraz też w sesji posterowej mamy tematy dotyczące rozwoju turystyki kajakowej oraz trampingowej na przykładzie Roztocza. Wśród prelegentów mamy bardzo dużo uczestników, którzy zgłosili się do nas właśnie z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, z różnych wydziałów. Mamy m.in. właśnie nasz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz mamy także przedstawicieli z innych uniwersytetów, także w Lublinie, jest Uniwersytet Przyrodniczy oraz przyjeżdżają do nas turyści z różnych zakątków Polski. Mamy osoby z Uniwersytetu w Katowicach, w Suchej Beskidzkiej.
10: Wędrowcy muszą wykazać się wielką determinacją podczas podróży. Równie olbrzymią determinacją wykazują się sportowcy z UMCS-u, którzy nie rezygnują z zaplanowanych zawodów sportowych. WPID Cup 2026, który miał odbyć się w zeszły piątek, został przełożony na koniec tego tygodnia. Naprzeciwko siebie staną zarówno studenci, jak i pracownicy wydziałów uczelni, którzy zmierzą się w turnieju piłki nożnej oraz siatkówki plażowej. Dodatkowo na zainteresowanych będzie czekał grill i miejsce do relaksu, zaś śmiałkowie spróbują swoich sił w grze w bóle. Warto zaznaczyć, że zawodników do walki będzie zagrzewał Zygmunt, czyli maskotka Motoru Lublin. Co jeszcze nas czeka? Posłuchajcie sami.
3: Odwiedzi nas po raz pierwszy w historii turnieju Motor Lublin, ten piłkarski. Pojawi się ze swoją maskotką Zygmuntem, a więc jeśli ktoś ma dzieci, to warto, żeby przyszedł z nimi, bo Zygmunt na pewno coś dla nich przygotował. Będzie też mini motorowe miasteczko, gdzie motor przygotował różne niespodzianki gdzieś tam w swoim namiocie. Na pewno będą mieć, i to mogę zdradzić, bramkę taką dmuchaną, gdzie będzie można sobie przycelować do celu. Prawdopodobnie pojawi się też jakiś trener z akademii, który będzie pokazywał różne zabawy z piłką i ćwiczenia ruchowe.
9: Z tego co widzę, czeka nas intensywny piątek, dlatego warto pamiętać, że podawce sportu przyda się odrobina relaksu. Wszyscy chętni po zakończeniu WPID Cup mogą skierować się do Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, a dokładniej do Chatka Cafe. W piątek o godzinie 20 rozpoczną się wakacyjne bakcylianowe śpiewanki. To dobra okazja, aby poćwiczyć swój wokal przed zbliżającym się sezonem biwakowym.
10: Czyli nawet osoby ze specyficznym talentem do muzyki, jak ty, są mile widziane.
9: Dokładnie tak. Celem imprezy jest integracja i wspólna zabawa. Także zabierajcie ze sobą gitary, teksty piosenek, a przede wszystkim sporą dozę dobrego humoru i już za kilka dni przypomnimy sobie klasyki studenckiej muzyki biwakowej. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
10: Prędzej kaktus wyrośnie mi na dłoni, niż zobaczę ciebie z gitarą. Ale dobrze, trzymam za słowo. A skoro już mowa o kaktusach, to w najbliższy weekend od soboty do niedzieli entuzjaści fauny mogą udać się na wystawę tych pięknych roślin. W godzinach od 10 do 18 Ogród Botaniczny UMCS wraz z oddziałem Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów zaprasza na pokaz wspomnianych kwiatów. Dodatkowo podczas wydarzenia eksperci będą udzielać informacji oraz porad specjalistycznych dotyczących na przykład hodowli kaktusów. Ponadto wystawie ma towarzyszyć kiermasz roślin. Wstęp na imprezę jest w cenie biletu do Ogrodu Botanicznego.
9: Skoro tak bardzo zainteresowała Cię ta wystawa, to zagrajmy w skojarzenia. Z jakim krajem kojarzy Ci się kaktus?
10: Z Meksykiem?
9: Bingo! Meksyk leży obok USA. W takim wypadku jaka jest Twoja pierwsza myśl odnośnie Stanów?
10: Nie wiem, Rambo, muzyka na nowojorskim Harlemie, może żółte taksówki?
9: O tym, a także masie innych ciekawostek, mówił w poniedziałek Dave z Ameryki. Popularny youtuber, znany z charakterystycznego poczucia humoru, odwiedził Wydział Ekonomiczny UMCS. W trakcie spotkania zainteresowani mogli dowiedzieć się, jak wygląda amerykańska kultura oraz styl życia i czym różni się od polskich tradycji oraz przyzwyczajeń. Dodatkowo podczas sesji pytań od publiczności uwzględniono zagadnienia gospodarcze. Wydarzenie było szczególnie interesujące dla osób, które fascynują się krajem zza oceanu albo rozważają podróż do kraju koszykówki.
10: Skoro jesteśmy w tematach międzynarodowych, to na zakończenie segmentu informacji z UMCS przypomnijmy o podyplomowych studiach w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Zajęcia w wymiarze 230 godzin dydaktycznych potrwają od października 2026 do maja 2027. Obejmą od 7 do 8 zjazdów weekendowych w soboty oraz niedzielę. Spotkania będą odbywać się w formie zdalnej za pośrednictwem wirtualnego kampusu UMCS. Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, a rekrutacja rozpocznie się w połowie czerwca i potrwa do 30 września. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz wymagań dla kandydatów dostępne są na stronie umcs.pl.
9: Dużo informacji jak na jeden raz, dlatego teraz przyda nam się odrobina przerwy i zapraszamy Państwa na przerwę muzyczną.
4: Radio Centrum.

0: Między nami uczelniami.
1: Uniwersytet Medyczny.
2: Aktualnie na Lubelskim Uniwersytecie Medycznym trwa tydzień z ekspertem. Tym razem uczelnia gości profesor Amira Horama Manesha, czyli specjalistę w dziedzinie chirurgii, traumatologii i medycyny katastrof. Nadal możecie załapać się na wykład otwarty skierowany do licealistów, który odbędzie się jutro na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Spotkanie dotyczyć będzie reakcji na katastrofy oraz czynników decydujących o skuteczności działań ratunkowych.
3: Warto też wspomnieć o konkursie o nagrodę prezesa oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Wygrana, jak co roku, jest przyznawana za wybitną pracę naukową. Tym razem przewidziano 5 kategorii odnoszących się do różnych dziedzin nauki. W każdej z kategorii do wygrania jest nagroda o wysokości 4000 zł. Czas na składanie wniosków macie do 30 czerwca. Powodzenia!
2: I warto zapisać sobie tę datę, bo to również ostateczny termin składania wniosków o bon badawczy Proof of Concept. Finansowanie ma na celu wsparcie działań pilotażowych na badania biomedyczne i biotechnologiczne. I powiem Wam, że naprawdę jest o co walczyć. Nagroda może mieć wartość nawet 50 tysięcy złotych w formie usług badawczych i doradztwa ekspertów. Ta suma daje możliwość oceny potencjału projektu i przygotowania go do dalszego rozwoju. Regulamin i szczegóły znajdziecie jak zawsze na stronie Uniwersytetu Medycznego.
1: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
3: Patron KUL-u uwielbiał góry, zatem uczelnia idzie jego śladem. I to dosłownie. W dniach od 16 do 26 września organizowany jest trzeci obóz integracyjno-naukowy w Tatrach. Inicjatywa współtworzona przez Instytut Tetrio Milenio Teologię Polityczną oraz Watykańską Fundację Jana Pawła II ma na celu integrować osoby, które pragną połączyć pasję do górskich wędrówek z rozwojem intelektualnym. W programie akcji oprócz przemierzania tatrzańskich szlaków zaplanowano seminaria i debaty z m.in. teologii, polityki czy kultury. Warto zaznaczyć, że liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy przewidziano dla 30 osób, a rekrutacja trwa do 30 sierpnia.
2: Chociaż do września pozostało jeszcze trochę czasu, to Katolicki Uniwersytet Lubelski już teraz zaprasza na 6. Międzynarodową Konferencję Naukową pod tytułem Emigracja Rosyjska, Ukraińska i Białoruska. Doświadczenia, narracje, reprezentacje, rewizje. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 3 do 4 września. W trakcie serii spotkań zainteresowani będą mogli zapoznać się z tematyką emigracji w okresie II wojny światowej, twórczości kobiet na emigracji czy religii i duchowości w diasporze. Cała konferencja przybliży kwestie istotnych problemów społecznych w oparciu o m.in. aspekt kulturowy.
3: Warto jeszcze wspomnieć o wyróżnieniu, jakie otrzymał Katolicki Uniwersytet Lubelski. Uczelnia uplasowała się w gronie 10 uczelni, które uzyskały najwyższy wynik w ogólnopolskim rankingu Uczelnia Otwarta 2025. Celem inicjatywy jest promowanie dostępności i równych szans w szkolnictwie wyższym. Dodajmy, że na KUL-u studiuje około 230 osób z niepełnosprawnościami, a także studenci potrzebujący wsparcia i pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej. Lubelska placówka oferuje pomoc wspomnianym osobom za sprawą Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością. Ranking został zorganizowany przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Uniwersytet Przyrodniczy.
2: Zanim przejdziemy dalej, zaznaczam, że najwięcej rocka w mieście jest oczywiście w Radiu Centrum, ale rockową energię możecie też poczuć 22 czerwca w Centrum Kongresowym UP, gdzie wystąpi grupa Klasyczni w Roku. Zespół tworzony przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego zaprasza na koncert z okazji zakończenia roku akademickiego, na którym zagrają covery kultowych zespołów rockowych. Bierzcie znajomych i koniecznie wpadajcie.
3: Wpadajcie też do Centrum Kongresowego UP 25 czerwca na występ zespołu pieśni i tańca Jawor. Grupa przygotowała koncert pod tytułem Od świtu do zmierzchu, który łączy autentyczne elementy kultury ludowej z nowoczesną formą sceniczną, tworząc niezapomniany spektakl. Szczegóły, w tym dotyczące zakupu biletów, znajdziecie na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego.
2: Jednak na Uniwersytecie Przyrodniczym nie tylko muzycznie i tanecznie, ale też innowacyjnie. Naukowcy z uczelni zdobyli 2 medale na międzynarodowych targach wynalazków i innowacji INTARG. Złoto oraz Canadian Special Award of Excellence otrzymał wynalazek dotyczący pielęgnacji skóry u bydła, który zapobiega urazom i zapaleniom. Srebro natomiast przypadło projektowi jogurt o zwiększonej zawartości błonnika i przeciwutleniaczy. Aby uzyskać ten efekt, wykorzystano liofilizowane płatki kwiatów Habra Ławatka. Przyznam, że chętnie zjadłbym tą innowację na śniadanie. I tym smacznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Między nami uczelniami. Żegnają się z Wami
3: Gabriela Marszał
2: i Kuba Jarzyna. Do zobaczenia.
4: Program powstał we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 19, no a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Amelia Sulima. Przez najbliższą godzinę porozmawiamy o najnowszych wydarzeniach ze świata motorsportu. Program rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: No a dzisiejsze motorsportowe newsy rozpoczniemy od informacji o tym, że Pierre Gasly odzyskał podium w Grand Prix Monaco i o tym, że jest to decyzja na wielu poziomach kontrowersyjna. Jak informowaliśmy przed tygodniem, po zakończeniu Grand Prix Monaco zespół Alpine postanowił zakwestionować 2 5-sekundowe kary dla Pierre'a Gasly'ego za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, korzystając z prawa do rewizji wyników. Francuska ekipa przedstawiła ponoć jakiś nowy, kluczowy dowód, który rzucił zupełnie nowe światło na całą procedurę. Okazało się, że systemy pomiarowe Formuły 1 zawierały poważny błąd, błędnie określając długość pierwszego sektora pit lane, to już wspominałem tydzień temu. Okazało się, że pomiar prędkości w alei serwisowej nie dzieje się na takiej zasadzie jak na przykład fotoradar, tylko odcinkowy pomiar prędkości. Ze względu na to, że w stawce w tym sezonie pojawił się 11 zespół, no a aleja serwisowa w Monte Carlo jest bardzo ciasna, jest tam, nie ma tam za dużo miejsca, no to wszystkie te zasady zostały w pewien sposób zmienione, przez to taka biała linia, którą do tej pory można było ścinać, teraz absolutnie tego ścinać nie można było. Kilku kierowców tą białą linię teoretycznie przecięło, no i czas ten, który potrzebowali na pokonanie alei serwisowej, był mniejszy niż ten dopuszczalny, no i stąd 5-sekundowe kary. Tak jak już wspominałem, de facto kierowcy dostawali karę za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, mimo że żaden z nich tej prędkości w alei serwisowej nie przekroczył. No i wspominałem, że raczej FIA rzadko wycofuje się z kar, natomiast no, tym razem z tej decyzji się wycofano. FIA przyznała rację zespołowi Alpine. Pierre Gasly odzyskał 3. miejsce. To jest dla niego 6. podium w karierze. No ale sukces Alpine otworzył prawdziwą puszkę Pandory w padoku, ponieważ na wadliwym systemie ucierpieli także inni kierowcy, z tym, że ci inni kierowcy zjeżdżali na pit stop i byli w stanie, no i jakby odsłużyli już tą niesłusznie nałożoną 5-sekundową karę, w związku z tym no tutaj dużo większe trudności w ich przypadku są, jeżeli chodzi o usunięcie tej kary, no bo tutaj nie było tak jak w przypadku Gasly'ego, po prostu doliczone 10 sekund, tylko stracili de facto pozycję na torze. Największym przegranym okazał się Isaac Hadjar z Red Bulla, który stracił wywalczone wcześniej podium, a pozycję w oficjalnych wynikach stracili też Piastri, no i duet Racing Bulls. McLaren i Red Bull tutaj znaleźli się w kropce, no bo ich reprezentanci, zarówno Hadjar, jak i Piastri, niesłusznie kary odbyli w trakcie wyścigu. Obie poszkodowane stanie natychmiast złożyły zawiadomienie o odwołaniu się od tej decyzji arbitrów. Dyrektorzy sportowi obu ekip argumentowali, że system pomiaru działał tak samo przez cały weekend, a obowiązkiem zespołów było dostosowanie się do znanych wcześniej niedokładności procedury. Do walki niespodziewanie włączył się także Mercedes, reprezentowany przez swojego bossa Toto Wolffa. Niemiecki zespół złożył własny wniosek o prawo do rewizji, no bo tutaj de facto na tej karze i potem nieosłużeniu w prawidłowy sposób tej kontrowersyjnej kary prawdopodobnie George Russell stracił podium w tym wyścigu. Sytuację w Barcelonie zaognił fakt, że Red Bull wbrew tradycji wciąż nie przekazał Alpine fizycznego trofeum za 3. miejsce. No i to mówi nam, że sprawa jest jeszcze rozwojowa. Jeżeli chodzi o moją opinię na ten temat, no to FIA trochę skompromitowało się na wielu poziomach, no bo najpierw daje niesłuszne kary za coś, czego de facto kierowcy nie zrobili. Potem cofa tę karę, ale tylko dla jednego kierowcy, gdzie kilku było poszkodowanych. No tutaj oni się tłumaczą, że tylko Alpine złożyło wniosek o rewizję wyników wyścigu, no ale w innych przypadkach to by było bardzo ciężkie, no bo tak jak mówię, tamci inni kierowcy już zjeżdżali na pit stopy i tą karę odsłużyli. Bardzo kontrowersyjna, bardzo nietypowa sytuacja, no tutaj mamy protesty od protestów, no i w związku z tym oficjalne wyniki, te finalne Grand Prix Monaco możemy poznać dopiero za jakiś czas. Szczerze powiedziawszy, jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko się zakończy. No i ciekawi jesteśmy, w jakim zespole zakończy się również kariera Fernando Alonso. Temat dalszych startów Hiszpana w F1 mocno rozgrzewa padok. No a weekend w Barcelonie, którego ambasadorem jak co roku był właśnie 44-letni hiszpański dwukrotny mistrz świata, przyniósł w tej sprawie niezwykle ciekawe plotki. Hiszpan potwierdził, że prawdopodobnie po raz ostatni będzie rywalizował już w trakcie weekendu na katalońskim torze. Serwisy takie jak Motorsport czy Racing News 365 zaczęły głośno łączyć go z transferem do Alpine, czyli zespołu, z którym no, de facto Fernando Alonso największe sukcesy w swojej karierze święcił. Francuska ekipa, która jak pamiętamy ogłosiła niedawno tytularne partnerstwo z luksusową marką Gucci, no ściągnięcie takiej marketingowo gigantycznej gwiazdy, jaką jest Fernando Alonso, no mogłoby to ten cały deal z Gucci bardzo mocno pchnąć do przodu. Spekulacje podgrzewa fakt, że Alonso jest no, wielokrotnym gościem Motorhome Alpine, no bo takim głównym zarządzającym francusko-brytyjskiej ekipy jest Flavio Briatore, czyli no, człowiek bardzo blisko związany z Fernando Alonso, jego menadżer, wielki przyjaciel, no i ponoć Flavio Briatore no, chciałby widzieć jeszcze raz Fernando Alonso w stajni Zenston. No przypomnijmy, jeżeli to by się spełniło, no to Fernando Alonso już po raz czwarty jeździłby w barwach tego zespołu pod różnymi nazwami. Najpierw to było między 2002 a 2006 rokiem, kiedy też zdobywał tytuły mistrzowskie, między 2008 i 2009 i ostatnio 2021-2022. Czy to będzie last dance, czy dłuższa współpraca i czy w ogóle nastąpi, tego jeszcze nie wiemy, no ale to o czym jeszcze będziemy mówić, a więc katastrofalna forma Astona Martina w tym sezonie, jak najbardziej no, sprawia, że te plotki wydają się być no, na miejscu. No, Alpine jest w tej chwili piątą siłą w stawce. Kierowcy, no Gasly ostatnio wywalczył, tak jak mówiłem, wywalczył co prawda przy zielonym stoliku, ale jednak podium w Monte Carlo. Kierowcy Alpine, zarówno Gasly, jak i Colapinto regularnie punktują. Alpine ma za plecami, kierowcy Alpine mają bardzo konkurencyjny oczywiście silnik Mercedesa. No Aston Martin i Honda trochę kopią się po czole w tym sezonie, mówiąc kolokwialnie. Nic nie idzie w dobrą stronę, a wręcz mam wrażenie, że ta strata robi się pomału coraz większa. No i Fernando Alonso chyba jest już trochę tym wszystkim zmęczony. Zobaczymy, jak ułoży się kariera Hiszpana. Ja chyba chciałbym, żeby już Alonso być może pomału zaczął myśleć o emeryturze, żeby nie rozmieniał swojej wspaniałej kariery na drobne, no ale zobaczymy, jak cała ta saga transferowa i potencjalny powrót Fernando Alonso do Alpine się zakończy. Jeszcze w ramach tego zeszłego tygodnia FIA ogłosiła dwuetapową zmianę rozkładu mocy silników na lata 2027-2028, no czyli ta cała saga związana z tymi nowymi kontrowersyjnymi przepisami w Formule 1 pomału chyba zbliża się już ku końcowi. Tutaj pojawiały się plotki, że ponoć Ferrari nie jest do końca zainteresowane tymi zmianami mającymi na celu w głównej mierze zmianę tych proporcji, jeżeli chodzi o udział mocy. Miałby się zwiększyć udział jednostki spalinowej, a zmniejszyć tego komponentu elektrycznego, żeby to nie było blisko 50-50, a inny. No i tutaj prześledźmy sobie sobie jeszcze na szybko te najważniejsze podpunkty tego planu. No jest, ten plan jest oczywiście odpowiedzią na krytykę, która się spotykała również, z którą te nowe przepisy się spotkały również na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jeżeli chodzi o te korekty, no to wypracowany pakiet zmian obejmie jednocześnie regulamin techniczny, sportowy i finansowy. Odejdzie Formuła 1 od obecnego podziału 55-45 na rzecz stosunku w 2027 roku 58-42 i docelowo w 2028 60-40. Więcej mocy z benzyny, moc silnika spalinowego wzrośnie do 420 kW, a w 28 do 450. Większy przepływ paliwa zmianom tym towarzyszyć będzie o 5% w przyszłym roku i aż o 13% za 2 lata. Słabsza hybryda podstawowa, będzie to właśnie konsekwencją tej modyfikacji, będzie spadek bazowej mocy części hybrydowej do około 300 kW. Mocniejszy tryb wyprzedzania. Mimo ograniczeń ten specjalny tryb utrzyma moc na poziomie 350 kW. Maksymalny limit odzyskiwania energii wzrośnie do 375 kW w sezonie 2027 i w 2028 do 400 kW. No i teraz na koniec jeszcze powiemy sobie o tej zmianie, która chyba tak najwięcej mówi, no bo jeżeli tutaj zagłębimy się w tych takich wszystkich kilowatów, watach, procentach, odzyskiwaniu mocy, no to na pierwszy rzut ucha, że tak powiem, nie jest zbyt takie intuicyjne. Natomiast bardzo, bardzo działającą na wyobraźnię zmianą jest prawdopodobne zmiany w formacie weekendu. Nieoficjalnie mówi się, że w ramach tych zmian, w przyszłym roku przynajmniej, ma ulec skróceniu dystans samych wyścigów i wprowadzeniu limitu okrążeń wyjazdowych na pola startowe. Wiąże się to z tym, o czym mówiliśmy już jakiś czas temu, że mamy w tym roku mniejsze baki paliwa, mniej tej mieszanki wchodzi do bolidu, przez co, no jeżeli zwiększymy moc jednostki spalinowej z automatu, spalanie będzie większe, no i mogą tam się pojawiać na niektórych torach problemy z przejechaniem tych regulaminowych plus minus 300 km, bo taki jest oficjalny dystans prawie każdego wyścigu w kalendarzu, no i ponoć na 4 torach w kalendarzu od 1, 2, nawet 3 okrążenia ma zostać skrócony dystans wyścigu, żeby zespoły nie musiały nowych baków paliwa już na przyszły sezon szykować i żeby trochę oszczędzić pieniędzy. Jeżeli chodzi o oficjalne zatwierdzenie całego pakietu nowych przepisów, ma on zostać ostatecznie przegłosowany przez Światową Radę Sportów Motorowych całkiem niedługo, już 23 czerwca w Makau. Całkiem ciekawe jest to wszystko, ewidentnie presja ma sens, Formuła 1 idzie w tym kierunku, w jakim iść powinna, czyli nieco mniej elektryki, a więcej starych, dobrych silników spalinowych. No i cóż, no, tym pozytywnym akcentem kończymy segment Motorsportowe Newsy. Program Hot Lab wróci po bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lab.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lap i przechodzimy do segmentu
0: Ostatni wyścig F1.
1: Królowa sportów motorowych pojawiła się w Europie już, można powiedzieć, w pełnej krasie. Za nami wyścig na torze Circuit de Barcelona Catalunya, no ale nie było to klasycznie jak przez ostatnie 30 parę lat Grand Prix Hiszpanii, a Grand Prix Katalonii. No wiąże się to z tym, że ten nowy, niby hybrydowy, a tak naprawdę uliczny tor Madryng w Madrycie jako Grand Prix Hiszpanii pojawi się w tym roku w kalendarzu, więc no wyścig na torze pod Barceloną to jest teraz Grand Prix Katalonii. Wyścig ten był naprawdę dobry. Wnioski, które można po nim wyciągnąć, też moim zdaniem są bardzo na plus. No i przejdźmy do tego, co działo się w ten weekend. Zaczniemy sobie od kwalifikacji. No i zaczniemy od tego, że kwalifikacje oglądało się naprawdę dobrze. Super clipping był obecny, no słychać było na tych przejazdach, ale nie narzucał się on aż tak dramatycznie. Te różnice prędkości nie były już takie, że odechciewało się żyć. Kierowcy mogli cisnąć w zakrętach. Oznacza to jedno, no te zmiany w Miami, te niby drobne zmiany, no ale jednak pomogły. Ten plaster na ranę jednak trochę ją zaleczył. Wreszcie naprawdę można emocjonować się czasami w F1. Jeżeli chodzi już o tą czasówkę na torze pod Montmelo, no to kwalifikacje do Grand Prix Katalonii przyniosły porażkę Fernando Alonso. Hiszpan, no ten gospodarz, no można powiedzieć osoba, dla której głównie hiszpańscy kibice od lat przychodzą na wyścigi. Po raz pierwszy od Grand Prix Wielkiej Brytanii 2024, czyli prawie dwóch lat, przegrał w czasówce z Lancem Strollem. Po zakończeniu jazd Hiszpan zasugerował w mediach, że był to prawdopodobnie jego ostatni występ na tym obiekcie w roli kierowcy F1. Oznacza to, że gdzieś tam już z tyłu głowy rutynowanego Hiszpana pojawia się to, że no emerytura chyba już jednak coraz bliżej. Trzeci segment kwalifikacji został przerwany czerwoną flagą po tym, jak Charles Leclerc stracił panowanie nad bolidem w zakręcie numer 4, uderzył przodem w bandę. Nakiczyk nie zdołał ustanowić żadnego pomiarowego czasu w ostatecznej części czasówki, zamknął przez to czołową dziesiątkę. Po wznowieniu sesji na pozycję lidera wskoczył na moment Kimi Antonelli, poprawiając czasy we wszystkich sektorach. Jego rezultat to ponad 0,3 sekundy pobił George Russell, zapewniając sobie pole position, no ale nie było tak pięknie, jeżeli chodzi o właśnie o to, jak wyglądał Mercedes w tych kwalifikacjach, no bo całą tą imprezę dla kierowców Stanis Brackley przerwał, no była największa gwiazda zespołu Mercedesa, więc Lewis Hamilton. Brytyjczyk, można powiedzieć, że trochę odżył, no bo w tych treningach faktycznie nie spisał

0: zapisywał się aż tak rewelacyjnie w porównaniu do Charlesa Leclerca, ale w tym ostatecznym przejeździe w kwalifikacjach przegrał z Georgem Russellem tylko 64 tysięczne sekundy i po raz pierwszy w trakcie swojej przygody w Ferrari był zakwalifikował się w kwalifikacjach do wyścigu głównego w pierwszym rzędzie. Przechodzimy teraz już do głównego wyścigu. Wyścig dostarczył nam dosyć dużo zwrotów akcji. Kluczowe okazały się strategiczne szachy z oponami Pirelli, czyli tak jak już tor w Barcelonie przyzwyczaił nas przez lata. Sam start w ścisłej czołówce przebiegał zaskakująco spokojnie. George Russell utrzymał prowadzenie przed Lewisem Hamiltonem i Antonellim. No to tutaj największy spadek, no to fatalny i zakadżar. Od razu spadło 8 pozycji. Leclerc szybko przebił się na miejsce 7. Wracając jeszcze do tego Adżara, no to jest problem gigantyczny z tymi startami Red Bulla. Max Verstappen też miał z tym problemy niejednokrotnie. No i dalej ekipa z Milton Keynes nie uporała się z tym problemem. Czołówka zaczęła zjeżdżać po nowe opony już w okolicach 12 okrążenia. Russell zdołał obronić pozycję przed podkręcającym tempo Lewisem Hamiltonem na pierwszym stincie. No, prawdziwa walka w Mercedesie rozgorzała jednak na 32 kółku. Antonelli ostro, agresywnie zaatakował prowadzącego Russella. W międzyczasie Hamilton jadąc na alternatywnej strategii, bardzo agresywnej strategii na trzy pit stopy bezproblemowo mijał kolejnych rywali, no i można powiedzieć, że latał po to, że Lewis Hamilton był w niesamowitej dyspozycji w tym niedzielnym wyścigu. Kluczowy moment nadszedł na 40. okrążeniu. Na torze z powodu awarii baterii, nowej baterii, nawiasem mówiąc, zatrzymał się wspominany już tutaj kilkukrotnie Fernando Alonso. Sędziowie natychmiast zarządzili wirtualną neutralizację, co wykorzystał Lewis Hamilton. Zjechał sobie na może nie darmowy, ale bardzo lekko obciążający czasowo jego wyścig pit stop. No i wrócił na tor jako lider na świeżych oponach. Błyskawicznie uciekł Mercedesom na bezpieczne 4 sekundy, no i zaczął konsekwentnie budować przewagę. Nie byli w stanie kierowcy Mercedesa, ani Russell, ani Antonelli utrzymać tempa Lewisa, no i on sobie spokojnie tutaj przed nimi uciekał. No ale pod koniec rozegrał się prawdziwy dramat. Najpierw Kimi Antonelli po brawurowej akcji wyprzedził George'a Russella na torze. Bardzo wyglądało to spektakularnie, no ale po chwili jego bolid odmówił posłuszeństwa. Tym razem to Antonellemu przytrafiło się trochę pecha. Młody Włoch został wyeliminowany z wyścigu, a chwilę później z powodu awarii wspomagania w garażu musiał poddać się także Charles Leclerc. Lewis Hamilton minął linię mety z naprawdę dużą przewagą. Ta przewaga to prawie 20 sekund. Trzecie miejsce odziedziczył po Kimi Antonellim Lando Norris, czwarty Max Verstappen, piąty Oscar Piastri. Na szóste miejsce ostatecznie zdołał przebić się Isa Kadżar, Pierre Gasly siódmy, ósmy Lawson, dziewiąty Lindblad, dziesiąty Franco Colapinto. Tak ta rywalizacja na torze pod Barceloną się wyglądała. Teraz przejdźmy sobie już do wniosków po wyścigu, no i klasycznie do tych, których możemy zaliczyć na plus i na minus po tym wyścigu. No i na plus oczywiście Lewis Hamilton. Siedmiokrotny mistrz świata absolutnie wrócił do formy. Wszyscy łącznie ze mną jeszcze kilka miesięcy temu wysyłaliśmy go na sportową emeryturę. No a on może jeszcze w tym roku włączyć się w walkę o mistrzowski tytuł, o czym powiemy później. Świetnie wyglądał Lewis. W kwalifikacjach niewiele zabrakło do pole position. W wyścigu no można powiedzieć, że wygrał to tylko i wyłącznie dzięki wirtualnemu samochodowi bezpieczeństwa, ale uważam, że wcale nie było takie pewne. Gdyby tego VSC nie było, to dzięki tej fajnej, bardzo dobrej i dobrze zrealizowanej strategii Ferrari, tutaj trzeba ich pochwalić, no Lewis czystym tempem też naprawdę mógł to wygrać. Absolutnie był to najszybszy kierowca na torze w tym wyścigu, no i miło patrzeć, jak Lewis Hamilton no po tylu problemach znowu wygrywa po raz pierwszy w barwach Ferrari. W zeszłym sezonie wyliczaliśmy te wyścigi bez podium, a teraz pierwsze zwycięstwo, no i zmniejszająca się strata do lidera klasyfikacji generalnej. Na plus również Ferrari przywiozło duże poprawki do Barcelony, które zadziałały. Jeśli naprawdę do Austrii przywiozło pierwszy upgrade silnika, może się zrobić ciekawie. Tutaj Andrea Stella i Lando Norris z McLarena dosyć wokalni byli w taki sposób, mówiąc, że Ferrari, jeżeli chodzi o ten komponent aerodynamiczny, jeżeli chodzi o nadwozie, jest zdecydowanie najlepszym zespołem w stawce. No i gdyby mieli tylko troszeczkę mocniejszy silnik, to naprawdę mogliby dominować. No i jeżeli ten mocniejszy silnik w Ferrari się pojawi, no to ten sezon może zrobić się naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Na plus również Kimi Antonelli, pomimo awarii pokazał bardzo dobre tempo na torze, pomimo że startował niżej, wyprzedził Russella czystym tempem, no i taką psychologiczną przewagę ma po tym wyścigu. Na plus Lando Norris, bardzo dobry, solidny, wywożący maksimum z tego, co było w zasięgu. Na tym etapie uważam, że jest to lepszy, bez dwóch zdań, lepszy z pary McLarenów. Naprawdę wyluzował Lando Norris po tym mistrzowskim tytule. Bardzo dobrze się go ogląda, bardzo dobrze się go słucha. No i to jest ten Norris, którego myślę chcielibyśmy oglądać. Na plus Alpine, znowu punkty, znowu podwójne punkty. Stajnia z Enstone wyrosła na zdecydowanie najlepszych z tej, można powiedzieć, reszty stawki. Szkoda tej kary dla Franco Colapinto za niedostosowanie się do podwójnych żółtych flag, ale utrzymał się w punktach. On tam do mety dojechał 8, finalnie pokaże spadł na 10 miejsce, ale znowu podwójne punkty. Podwójne punkty również dla ekipy Racing Bulls. Tutaj trochę fartowne, no bo te dwa nieukończone wyścigi kierowców z czołówki, no ale juniorska ekipa Red Bulla spisuje się na tym etapie bardzo dobrze. Zajmują 6 miejsce w klasyfikacji generalnej, no i cały czas punktują. I Lawson, który zalicza sezon życia, i Lindla, który jest genialnym debiutantem, jak najbardziej na plus. Wielki pech Nico Hulkenberga, no i tutaj ta afera kamykowa. No a w pewnym momencie spod kół Liama Lawsona, który wyjechał na żwir, wyleciał kamyk, no i ten kamyk bardzo pechowo uderzył w tak zwany kill switch, czyli tą linkę, która awaryjnie wyłącza bolid w trakcie jazdy, no i bolid Hulkenberga, Lawson wyłączył bolid Hulkenberga za pomocą kamienia. Sytuacja jedna na milion, naprawdę to jak dostać, nie wiem, utopić się na pustyni. Bardzo dużo pecha ma Nico Hulkenberg, a szkoda, bo on jechał w tym wyścigu po punkty. No i naprawdę wielka szkoda, nie potrafię dalej tego pojąć, jakim cudem Audi ma tylko jeden punkt więcej niż Aston Martin w tym sezonie. No i wreszcie przechodzimy do kierowców na minus. George Russell, pomimo dobrego tempa w treningach i kwalifikacjach, w wyścigu był dużo wolniejszy od Antonellego. Gdyby nie awaria partnera, skończyłby za nim. No po wyścigu wyglądał na pokonanego. No tutaj patrząc tylko i wyłącznie na mimikę, na ruchy, na postawę ciała, no to można by powiedzieć, że było odwrotnie, że to Antonelli był drugi, a Russell nie ukończył. Ewidentnie no George Russell na takim torze, gdzie to wyprzedzanie jest trudne, startując z pole position w najszybszym bolidzie, powinien wygrać, a gdyby nie to, no to gdyby nie awaria, byłby trzeci. Co prawda odrobił punkty do Kimiego, ale tutaj no George Russell bardzo zawodzi w tym sezonie, no i bardzo wiele musi się wydarzyć, żeby Russell jeszcze realnie zaczął się liczyć w walce o tytuł. Leclerc na minus, fatalny błąd w kwalifikacjach, w treningach był naprawdę szybki, dodatkowo no jeszcze ta awaria na koniec, no i Leclerc przeżywa teraz trudny okres. Jego strata punktowa do Hamiltona wynosi obecnie 40 punktów i teraz uwaga, nigdy wcześniej w żadnym sezonie, ścigając się z Markusem Ericssonem, Sebastianem Vettelem czy Carlosem Sainzem, Leclerc nie miał na żadnym etapie sezonu tak dużej straty do drugiego kierowcy w tym samym garażu. Do tej pory największym kryzysem była pogoń za Sainzem w 23 roku, kiedy na pewnym etapie sezonu tracił 19 oczek, więc tutaj Charles Leclerc naprawdę musi wziąć się w garść, no bo trzeci weekend z rzędu pojawiały się jakieś błędy, Lewis Hamilton błyszczy, wszystko poustawiał pod siebie w tym w garażu Ferrari, nowe klocki, nowe tarcze hamulcowe Carbon Industries, no i tutaj jak najbardziej no Charles Leclerc musi wziąć się do roboty. Oscar Piastri na minus, Red Bull na minus, Williams fatalny przez cały weekend, taki no można powiedzieć brutalny reality check, jeżeli chodzi o kierowców Williamsa, zarówno Carlos Sainz, jak i Alex Albon, no jakby zdali sobie sprawę, że na takim torze, który pokazuje realną formę zespołów, no to tutaj nie mają czego szukać. No i największy minus wśród zespołów Aston Martin, zespół w całkowitej rozsypce. Lance Stroll w kwalifikacjach, 21 Lance Stroll stracił do 20 Walteriego Bottasa równo sekundę, sekundę jedną tysięczną. To pokazuje, jak fatalny jest, jak po prostu traktorem jest Aston Martin. Alonso dostał nową baterię przed startem, przez co startował z alei serwisowej. Ta nowa bateria wytrzymała 40 okrążeń. No Aston Martin latami będzie podnosił się z tego kryzysu. Tutaj weźmy pod uwagę jeszcze kłopoty Hondy, która niewykluczona, że znowu opuści Formułę 1, no więc jak najbardziej tutaj Aston Martin w gigantycznym kryzysie, no i na razie światełka w tunelu nie widać, co tu dużo mówić, jeżeli chodzi o stajnie w Silverstone, co biorąc pod uwagę, ile pieniędzy w ten projekt wpakował przez ostatnie lata Lawrence Stroll, no robi bardzo fatalne wrażenie. Na koniec zerknijmy sobie jeszcze do klasyfikacji generalnej. Kimi Antonelli 156 punktów, 41 tylko za nim Lewis Hamilton, 106 punktów, trzeci George Russell, dalej Charles Leclerc, Lando Norris, Piastri, Verstappen, Gasly, a Jari Lawson. No i to pytanie najważniejsze, które możemy sobie zadać po tym wyścigu, czy Lewis Hamilton, czy w ogóle Ferrari da radę nawiązać walkę z Mercedesem. To jest też to, co wspominał obóz McLarena, że Ferrari, jeżeli chodzi o ten pakiet nadwoziowy, jest bardzo, bardzo mocne. Największym piętą achillesową, największą tego samochodu jest słaby silnik. Pierwsze poprawki silnika wiążące się z tym nowym systemem Aduo mają pojawić się już w Austrii, już na torze Red Bull Ring. No i jeżeli faktycznie tak będzie, że te czerwone samochody będą miały nieco lepsze, nieco więcej mocy pod maską, no to tutaj sytuacja może być bardzo, bardzo interesująca. No i może być, że nie będziemy mieli walki Antonelli-Russell o tytuł mistrzowski, a Antonelli na przykład Hamilton, co byłoby idealnym scenariuszem dla Formuły 1. Walka uczeń kontra mistrz o tytuł mistrzowski. Jak najbardziej bierzemy to w ciemno, tym bardziej, że to byłaby walka nie wewnątrz Mercedesa, a rywalizacja między Mercedesem a Ferrari. A to zawsze walka dwóch zespołów wygląda nieco lepiej. Na tym kończymy omówienie Grand Prix Katalonii, ale nie kończymy jeszcze programu Hot Lap, który wróci po krótkiej przerwie.
1: Hot Lap. Autopromocja.
2: Grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z pradawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21:00. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.

0: Hot Lap.
1: Wraca program Hot Lap do Akademickiego Radia Centrum i przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: No a w nim porozmawiamy o wyścigu, który jest uważany za jeden z najważniejszych w świecie sportów motorowych. Mówimy tutaj oczywiście o 24-godzinnym wyścigu Le Mans. W tym roku miałem przyjemność komentować całodobowe zawody na Circuit de la Sarthe na antenie YouTube'owego kanału Contramoto. Z tego miejsca pozdrawiam chłopaków, ale o Le Mans nie będę mówił sam. Skoro wyścigi długodystansowe, no to oczywiście już można powiedzieć stały ekspert Hot Lap od tychże, a więc Damian Siodłowski. Witaj, Damian.
2: Witaj, Filipie.
1: No i sporo tematów dzisiaj do omówienia. Ja bym zaczął tak na luzie. Jak się czujesz po tym Le Mans? Czy masz jakieś ogólne wnioski, zanim zaczniemy wgryzać się w szczegóły?
2: No to tak, właśnie nie wgryzając się w nic, to chciałbym zaznaczyć, że wyścig bardzo spokojny, w niektórych momentach wręcz bym powiedział, że troszeczkę nudny. Nie działo się w tym roku aż tak wiele, bardzo właśnie spokojnie, dużo jednak aut dojechało do mety.
1: Zwłaszcza te pierwsze godziny tam.
2: No tak naprawdę pierwsza doba to nic większego się nie działo, z takich ważniejszych rzeczy też praktycznie tam nic nie było, więc bardzo, bardzo spokojnie. Co jeszcze chciałbym dopowiedzieć, to oczywiście narodowa duma, bo Polacy dwa pierwsze miejsca, w sensie polski zespół, dwa pierwsze miejsca w kategorii LMP2. No i mam nadzieję, że FIA dojdzie do, rozum do głowy dojdzie im w końcu i usuną BOP, bo zabija to, to co jest piękne w tym sporcie.
1: No tutaj niestety nie mam dla ciebie dobrych informacji, no bo jeszcze przed startem wyścigu Le Mans pokazał się ten cały plan rozwojowy, ta roadmapa całej serii WEC, no i kilka tam bardzo ciekawych rzeczy było, być może jeszcze będziemy mieli okazję przy innej okazji o tym porozmawiać, bo tematów związanych stricte z Le Mans będzie bardzo dużo, no ale niestety znalazł się tam zapis, że no BOP nie znika i co najmniej do 2030 roku, a nawet chyba dalej ten system z nami zostanie. Przejdźmy już do tego, co działo się na Circuit de la Sarthe, no i zacznijmy od kwalifikacji w serii w klasie właśnie Hypercar. No a tam przez moment były gigantyczne emocje, bo przez moment mieliśmy Cadillaca na pole position z przewagą, uwaga, 0,005 sekundy. No i w sytuacji takiej, gdzie mamy Circuit de la Sarthe, tor mający nitkę ponad 13 km, to jest niesamowicie mała różnica, ale no ostatecznie z pierwszego miejsca startowało BMW. Powiedz, Damian, co tam się w zasadzie wydarzyło?
2: Został usunięty czas. Skasowali czas Cadillacowi numer 38. On też ma bardzo dużą stratę do pierwszego miejsca, jak możemy zobaczyć na wynikach, bo aż 7,5. Więc no to jest sporo, jeżeli chodzi w tym momencie o kwalifikacje, bo jednak ta stawka jest bardzo wyrównana, bardzo zbita. Jest parę sensacji, mógłbym tak powiedzieć, ponieważ oba Genesisy weszły do Hyperpola dwójki. No więc tu można się zaskoczyć tym, bo raczej ludzie obstawiali, że odpadną jako pierwsi. No a tutaj raczej Ferrari zaskoczyło, które no tak naprawdę tylko jeden samochód dotarł do tej trzeciej części kwalifikacji. Z jakichś takich większych zaskoczeń raczej można tutaj dodać to też, że Alpina 36 odpadła wcześniej. No i tak naprawdę tyle. No tutaj musimy pamiętać, że kwalifikacje na wyścigach długodystansowych nie są aż tak kluczowe, właśnie w szczególności na Le Mans. W tym roku może troszeczkę bardziej były kluczowe, ale to dalej jest margines. No naprawdę samochody z dalekich miejsc mogą się na spokoju przebijać, to jest ponad doba, dużo rzeczy się dzieje. No te kwalifikacje nie są aż tak kluczowe. Tutaj fajnie, że niektóre zespoły lepiej się pokazały, w szczególności właśnie Cadillac czy też BMW bardzo dobrze wypadły, także super dla nich. Też dobrze, że Cadillac numer 101 dobrze się zaprezentował, bo to jest zespół z Ameryki. Dużo ludzi często mówi, że te zespoły, można powiedzieć częściowo fabryczne, ale no patrząc na łeka, to troszeczkę jednak klienckie. nie odnajdują się najlepiej, w szczególności na Le Mans, jak przyjeżdżają z Ameryki. No a tutaj Cadillac bardzo dobrze się pokazał w kwalifikacjach, więc to duży plus dla nich.
1: Dość powiedzieć, że w tym Hyperpol 2, czyli w tej ostatniej części czasówki do wyścigu Le Mans, Genesis miało więcej samochodów niż Ferrari i Toyota. To sporo nam mówi o tym, jak to się tam układało.
2: A nawet Aston Martin, co też jest warte znaczenia.
1: A nawet Aston Martin. Jakie były nasze typy przed wyścigiem? W jaki sposób przed samym startem wyścigu Le Mans kogo obstawiałeś, że będzie najszybszy? Bo nie ukrywam, że ja, jadąc na komentowanie tego wyścigu, miałem w głowie też po kwalifikacjach, patrząc, że to będzie raczej walka BMW i Cadillaca, dopuszczałem jeszcze do siebie ewentualność, że może zaskoczyć Alpine, może gdzieś tam pozytywnie zaskoczyć Toyota, ale głównie myślałem, że będzie to rywalizacja BMW i Cadillaca. Jak było u ciebie?
2: To widzę, że mieliśmy bardzo podobne typy, bo uważałem tak samo. No, jednak te plotki, które krążyły w tych kuluarach, o których też mówiłem przed tygodniem, że FIA może nie dopuścić do tego, żeby Ferrari ponownie wygrało Le Mans, no, prawdopodobnie okazały się prawdą, bo nie wierzę, że tak dobry samochód jak właśnie hypercar Ferrari nagle tak źle się zachowuje, jest tak niestabilny, ma dużo problemów z przyczepnością, jest słaby, po prostu jest słaby, nie wierzę w to. Wydaje mi się, że dostali mocny pakiet BOP, no niestety nie możemy tego sprawdzić, bo w tym sezonie BOP nie jest jawne, ale no nie wierzę w to właśnie, żeby Ferrari było aż tak słabe, więc tu się bardzo zdziwiłem, no a typy miałem bardzo podobne. No myślałem, że Cadillac może w końcu przełamie swoją klątwę, uda im się wygrać ten wyścig. Nie dało rady. BMW no walczyło do końca. Do końca aż walczyli, bardzo dobrze im szło. No ale wygrało doświadczenie Toyoty.
1: A co spodziewałeś się od ekipy AF Corse? Tak na szybko przypomnijmy, bo o tym chyba nie wspomnieliśmy. Bardzo słabo poszły te kwalifikacje Philowi Hansonowi. Przedostatni, zdaje się, 17 czas, zgadza więc się. Tutaj nie za dobrze.
2: No jakby no nie poszło najlepiej, ale tak jak mówię, to są kwalifikacje. No kwalifikacje nie są aż tak istotne. W tym roku jednak to się zmieniło, no bo jednak samochody są tak blisko siebie, że w niektórych etapach wyścigu auto drugie miało 0,2 sekundy przewagi, a nie było w stanie wyprzedzić na prostej, na dohamowaniu, więc okazało się, że jednak kluczowa była ta pozycja na torze.
1: Jakie były najważniejsze wydarzenia w trakcie tego wyścigu według ciebie? Gdybyś tak miał z głowy na szybko przytoczyć kilka momentów, które według ciebie zdefiniowały ten wyścig.
2: Odpadnięcie samochodu 91, to było Porsche w klasie LMGT3 nad ranem drugiego dnia, bodajże koło 9:10. To był drugi safety car, bardzo długi, ponieważ była zniszczona bariera. Bardzo mocno zbiła się tam stawka i Toyota bardzo na tym zyskała. W mojej opinii to był trochę też moment, w którym Toyota wygrała ten wyścig. Bardzo dobrze sobie ona radziła właśnie strategicznie od początku. W mojej opinii też wczesna odwrócona strategia Toyoty. Chwilę po starcie.
1: Właśnie do tego chciałem przejść. Czy to był dla ciebie decydujący czynnik, poza oczywiście świetną jazdą i świetnym tempem, czy to właśnie ta strategia, że oni dużo wcześniej zaczęli te sekwencje, ustawiło ich to w niezłej pozycji na torze, czy to był ten aspekt, który dał Toyocie końcowo triumf, bo tutaj już możemy zaspoilerować, że to właśnie Toyota wygrała?
2: Wydaje mi się, że tak, ponieważ no tak po tym stopie ósemka wyskoczyła do czołówki, ósemka już zaczęła się bić o podium praktycznie. Później siódemka tylko dojeżdżała, bardzo dobrze sobie tam radzili, no wydaje mi się, że to był taki jeden z kluczowych momentów. Mechanicy Toyoty zaskoczyli, czy tam zespół strategiczny, bardzo zaskoczyli rywali, widać było, że pojechali inaczej. Wydaje mi się właśnie, że to była genialna decyzja. Startowali z odległych miejsc, bo Toyota również sobie nie poradziła aż tak dobrze w kwalifikacjach. No ale właśnie to dużo im dało. Były lekkie problemy Cadillaca ze zjazdami, ponieważ wszystkie zespoły mają bardzo blisko siebie boksy, więc oni nie mogli zjeżdżać po kolei, w szczególności, że byli na pierwszych czterech pozycjach, w sensie no tam trzy samochody, ale w pierwszej czwórce, w pierwszej piątce w pierwszej dobie mniej więcej to oni tam się znajdowali, więc też nie mogli zjeżdżać po sobie, a odległości były bardzo małe i Toyota ograła strategicznie połowę stawki tak naprawdę. To był majstersztyk w mojej opinii i jeden z ważniejszych momentów podczas tego wyścigu.
1: Mi osobiście dwukrotnie serce pękło w klasie Hypercar, jak Genesisy odpadały, bo jednak tutaj trzymałem kciuki za nich i miałem nadzieję, że przynajmniej jedno auto w pierwszej dziesiątce dowiozą, co patrząc na 24-godzinny wyścig Le Mans dla debiutanta byłoby gigantycznym sukcesem. No i ten drugi moment to było te gigantyczne problemy nocne Cadillaca z numerem 38, który też tam bardzo dobrze sobie radził, bardzo wysoko jechał. Przejdźmy już właśnie do końcowych godzin i do tego, co się działo w klasie jeszcze Hypercar. No i tutaj już możemy powiedzieć, że w tym roku zwycięzcą 24-godzinnego wyścigu Le Mans została Toyota z numerem 7, tam w składzie bodajże Kamui Kobayashi, Mike Conway i Nick DeVries, o ile się nie mylę.
2: Zgadza się.
1: Więc no tutaj Toyota czekała i się doczekała na powrót na najwyższy stopień podium.
2: Tak naprawdę jest to też jedno z lepszych zwycięstw Toyoty, bo oni przez kilka lat jeździli tak naprawdę niezagrożeni. Kilka zwycięstw, które mają, to dosłownie mieli jednego rywala, czasami nawet zero, bo nie były to najlepsze samochody, które wystawiano przeciwko nim, więc niektóre z tych zwycięstw są, można powiedzieć, troszeczkę puste, a to jest jedno chyba z ich najlepszych zwycięstw w historii, jeżeli chodzi o Le Mans.
1: Bo też po kwalifikacjach nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak dobrze. Swoją drogą, tak jeszcze wracając do tego składu kierowców, nieźle się układa ta kariera Nicka DeVriesa, który został tak odrzucony bardzo brutalnie przez Formułę 1, a tu odnalazł swój dom w wyścigach długodystansowych, no i wygrał najważniejszy wyścig w tej klasie.
2: No to jest dobra droga dla wielu kierowców, jeżeli już tam sobie nie radzą w niektórych seriach albo nie ma dla nich miejsca. Wyścigi długodystansowe są bardzo dobrą opcją dla nich. To on też nie jest pierwszy, przecież mamy też na przykład Logana Sargenta w stawce, to jest taka pierwsza osoba, którą mogę sobie przypomnieć, ale też wielu byłych kierowców Formuły 1, przecież nawet Antonio Felix da Costa w Alpinie 35 też swego czasu starał się o Formułę 1, właśnie Sebastian Buemi, zwycięzca tegoroczny Kamui Kobayashi, przecież też jest byłym kierowcą Formuły 1.
1: Sporo był tutaj tych nazwisk znanych z F1, a powiedz, czy uważasz, że BMW mogło wygrać?
2: Tak, myślę, że tak. Tak samo zresztą jak Cadillac 12, bo wydaje mi się, że gdyby nie kara drive-thru, którą dostali, to mieliby szansę normalnie, żeby powalczyć. Przy końcówce było gorąco. Gdyby Kamui troszeczkę szybciej pojechał i dołożył jeszcze jedno okrążenie, bo tam były minimalne różnice czasowe, jeżeli o to chodzi, to mogliby nie dojechać. Tam było bardzo na styk, jeżeli chodzi o paliwo, wszystko było dobrze wyliczone i margines błędu był bardzo mały. Ale tak, BMW dobrze sobie radziło, mieli bardzo dobre tempo. Robin Frantz bardzo dobrze sobie radził, w mojej opinii, miał bardzo dobre stinty.
1: Ale co ciekawe, o zwycięstwo nie walczyła ta ekipa BMW, która zgarnęła pole position, bo tamta ekipa miała dosyć duże problemy i ostatecznie...
2: Od startu tak naprawdę.
1: Tak,
2: piętnastka się od razu po starcie...
1: Tamten Kevin Magnussen w tym tłoku nie poradził sobie za dobrze na samym początku.
2: Później szybko tracił
1: pozycję.
2: Tak, tam 5-6 pozycji straconych od razu na starcie. To widać było od początku, że coś jest nie tak z samochodem. Oni go później tylko tak trzymali. Przez bardzo długi czas w ogóle go nie wycofali, bo też komunikaty z garażu były takie, że będą to utrzymywać, żeby... będą to utrzymywać do końca, żeby jeszcze spróbować wyjechać i przetestować nowe komponenty samochodów, które mają, ale no... Tam były problemy od początku, coś było nie tak z samochodem, no i tak się zdarza, no taki jest urok wyścigów długodystansowych.
1: A tak na koniec jeszcze tej naszej historii, bo mamy jeszcze dwie klasy do obgadania, czas nas goni, szybko na koniec tej opowieści o klasie Hypercar, co tam u Roberta Kubicy?
2: No nie było źle, w sensie patrząc na ogólne tempo Ferrari, nie było źle. No bardzo mocne BOP oni dostali, nie mogli praktycznie o nic walczyć. Też Phil Hansson przez długi czas nie mógł wyjechać z tłoku między Peugeotami i Genesisami oraz Astonami. Bardzo długo się utrzymywali tam na dole. Było parę kar, które rujnowały to, co odrobili. Robert Kubica, z tego co wiem, miał dobry stint w nocy. Ja niestety nie miałem przyjemności go oglądać. Oglądałem go tylko częściowo z powtórek.
1: Nie zaskoczyło cię, że Robert Kubica w tym roku nie kończył Le Mans?
2: Troszeczkę mnie zaskoczyło. Nie powiem, że nie, troszeczkę mnie to zaskoczyło, ale wydaje mi się, że też próbują szukać jakichś nowych rozwiązań u siebie w samochodzie, bo podział godzinowy był zupełnie inny, więc tutaj też jakaś inna strategia. Może też widać było, że nie ma tylko tempa w Le Mans, więc może próbowali też przystosować się, no WEC jest długi, tak? WEC to nie tylko jeden wyścig, oni też muszą myśleć na przestrzeni całego sezonu, zostały jeszcze 3 wyścigi i prawdopodobnie Katar. Więc no to tutaj myślę, że już testowali raczej inne rozwiązania.
1: Tutaj jeszcze możemy powiedzieć, że Robert Kubica dosyć wyraźnie dawał do zrozumienia, że w tym wyścigu to raczej było minimalizowanie strat. To wszystko z powodu BOP. No i czas oddać piekarzom, co piekarskie. Inter Europol Competition nie dość, że obronili tytuł w klasie LMP2, no to jeszcze wygrali dubletem.
2: Zgadza się, no upiekli, można powiedzieć. Upiekli naprawdę w tym roku. Ja byłem lekko w szoku, bo nawet obstawiałem, że będą walczyć o zwycięstwo, ale raczej obstawiałem inne zespoły. Na przykład IDEC albo United Autosport, które jednak w swoich poszczególnych seriach radzą sobie bardzo dobrze. Inter Europol radzi sobie również dobrze, ale nie aż tak. No i zdominowali. Oczywiście mieli tam rywalizację z numerem 30
1: samochodem. Z numerem 30 to jest ta ekipa, gdzie Dorian Pain, ta francuska zawodniczka, świetnie sobie radziła w kwalifikacjach, ale na 307 okrążeniu Oreca z numerem 30 niestety stanęła, no niestety dla Francuzów, bardzo dobrze dla Polaków 30 stanęła.
2: Zgadza się i to tak naprawdę oni, no 30 prowadziła przez praktycznie cały dystans, Inter Europol próbował nadganiać, później jedynym zagrożeniem tak naprawdę był numer 29 i to było wszystko. Rozegrali to świetnie, bardzo dobre zarządzanie, bardzo dobra strategia, równi kierowcy, bez większych incydentów. Jak ktoś nie wiedział, jak ktoś na przykład nie oglądał polskiej emisji, to mógł nie słyszeć wielu szczegółów, bo była też rozmowa z szefem zespołu, z Wojciechem Śmiechowskim, który tam zdradzał troszeczkę, jak to wyglądało od zaplecza. To mógłby powiedzieć, że ten wyścig tak naprawdę był bezbłędny. My jednak wiemy, że było tam parę niedociągnięć i parę problemów z samochodami, które mogły nawet skończyć przedwcześnie ich występ. Także tym bardziej gratulacje dla całego zespołu, ponieważ to jest trzeci raz, jak wygrywają, drugi raz z rzędu. Kuba Śmiechowski w tym momencie jest jednym z najbardziej utytułowanych kierowców.
1: Właśnie do tego chciałem przejść. Kuba Śmiechowski to jest w tej chwili najbardziej utytułowany Polak, jeżeli chodzi o Le Mans.
2: Zgadza się. Naprawdę wielkie brawa dla niego.
1: Polska ekipa, no jeszcze w takiej bardzo wymagającej konkurencji, jako wyścigowej, jaką jest Endurance, te wyścigi długodystansowe.
2: Endurance, no i LMP2
1: bardzo konkurencyjna przecież klasa na całym świecie, no a polska ekipa od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce. To musimy dodać, że jest można być dumnym, można było być dumnym i to biało-czerwone serduszko na pewno zabiło mocniej w niedzielę około godziny 16. Na koniec jeszcze z kronikarskiego obowiązku wspomnijmy o klasie LMGT3, triumfowała tam Corvetta. Czy to jest niespodzianka?
2: Nie powiedziałbym. Bardzo, bardzo dobry skład mają, bo w 33 jeździ jeden z najbardziej uzdolnionych brązowych kierowców, też znany w środowisku Endurance, Ben Keating, bodajże 55-latek chyba, czy coś takiego, tak no już w podeszłym wieku, ale jeden z najlepszych.
1: Tam podeszłym. Fernando Alonso jest debiutantem, mając 44 lata. Więc.
2: No, debiutować można całe życie, prawda? No ale tu jest bardzo dobrze, bardzo dobry skład. Katzburg też jeden z lepszych kierowców, jeżeli chodzi o Corvette na świecie oraz o całą klasę GT3, więc no to jest bardzo mocny skład, jeżeli o to chodzi. Zasługiwali na zwycięstwo, dużo akcji na przestrzeni całego wyścigu działo się w tej klasie, chyba najbardziej zacięta rywalizacja mi się wydaje, jednak z tych trzech klas.
1: Tak, tam bardzo mocny był ten Aston Martin z numerem 27, oni prowadzili przez dużą część wyścigu, ostatecznie chyba awaria tam zakończyła, już nie pamiętam do końca,
2: co tam się
1: wydarzyło. Lexusy też bardzo mocne były,
2: przez
1: większość wyścigu utrzymywali się w czołówce, no i dlatego pytam, czy ta Corvetta nie zaskoczyła cię, że jednak oni wyszli na pierwsze miejsce.
2: Ja bardziej byłem zdziwiony, że Ferrari tak źle sobie poradziło ponownie, bo oni również raczej są utytułowanym zespołem, jeżeli chodzi o tą kategorię, więc tutaj byłem mocno zdziwiony, że tak słabo sobie poradzili, ale bardzo fajne podium, bardzo mi się to podobało. W numerze 23 też taka ciekawostka, syn założyciela Steama jechał, Nick Newell, więc też taka fajna ciekawostka. Młody się rozwija. Bardzo, bardzo przyjemny wyścig. Bardzo przyjemny Le Mans. Troszeczkę...
1: Właśnie, co zapamiętamy najbardziej z tego Le Mans?
2: No, ta siódemeczka bardzo ładnie wyglądała. Jak widziałem tą końcówkę, dwa, trzy ostatnie okrążenia, jak już jechali, łzy Nicka de Vriesa w garażu, no przepięknie to wyglądało. Polacy też, Jakub Śmiechowski już na ja ziemi, chyba, nie patrzący w ogóle.
1: Chyba najbardziej tych piekarzy będę
2: tak,
1: jednak
2: już nawet nie patrzący
1: wspominał.
2: Na telewizor, tylko łzami w oczach, no widać, że pomimo tego, że trzeci raz już to się dzieje, to emocje dalej są takie same, więc bardzo, bardzo fajna edycja, jeżeli o to chodzi, tak.
1: Dostarczyło nam to Le Mans trochę emocji, ale zdecydowanie więcej w drugiej części pod koniec niż w tej pierwszej, bo ten początek był naprawdę bardzo, bardzo spokojny, ale mimo wszystko emocji w końcówce nie zabrakło. Tutaj mamy jeszcze sporo pytań, jeszcze sporo moglibyśmy porozmawiać, no ale w kolejnych odcinkach programu Hot Lap na pewno jeszcze będzie na to czas i przestrzeń. Bardzo ci dziękuję, Damian, za to podsumowanie wyścigu Le Mans. Mamy nadzieję, że nie ostatni raz jesteś tutaj już nie gościem, a stałym ekspertem naszego programu.
2: Ja jak zawsze dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: No i co? I na tym kończymy dzisiejszy odcinek programu Hot Lap. Słyszymy się za tydzień klasycznie o tej samej porze, środa godzina 19. No a dzisiaj przy mikrofonie był dla was Filip Lech. Do usłyszenia. Hot Lap.

0: Nóżka aż sama tupta, o czym za chwilę sobie oczywiście pogadamy. Agnieszka już wybuchła śmiechem, a ja nawet się
1: nieprawda,
0: z
1: nie wybuchłam. To ty się zaśmiałeś bardziej niż ja. Przepraszam bardzo.
0: Tak,
1: Moi drodzy, audycja z roku na rok w waszych głośnikach już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum, a przed mikrofonem Jakub Gryz.
0: I Agnieszka Piechota, która już z wami się przywitała wcześniej śmiechem. Zaczynamy.
1: To ty się śmiałeś? Dobra, zaczynamy. Który rok dzisiaj?
0: 2003 oczywiście. Druga połowa. W tamtym tygodniu były mocniejsze brzmienia, a w tym tygodniu luźniejsze.
1: Takie wakacyjne jest dzisiaj ta składanka nasza.
0: No lato już niebawem w końcu.
1: No już, prawie. Ale jest gorąco. Uważajcie, w ogóle w ten weekend będzie strasznie ciepło.
0: To prawda. Pamiętajcie, żeby się nawodnić odpowiednio.
1: Czapka z daszkiem, krem z filtrem.
0: Tak.
1: W cieniu siedzieć.
0: I absolutnie nie zakładajcie cebulki. Ale dobra, przejdźmy już do konkretu.
1: Ale będzie święto cebularza, więc trzeba zjeść cebularza. Dobra, wracając z roku na rok, 2003. Zaczęliśmy od Fall Back Down.
0: Zespół Rancid. Ja trochę kontrowersyjnie rozpocznę naszą dzisiejszą audycję, a mianowicie gdyby pop-punk na początku lat zerowych brzmiał tak jak ten zespół w tym utworze,
1: to
0: bym powiedział, że ten gatunek wstałby z kolan.
1: Cóż. Ale jest to jeden z najbardziej pozytywnych kawałków w ogóle od nich. Jest taki bardzo uroczy w swoim przesłaniu i kochany, bo jest o takiej lojalności i wspieraniu swoich przyjaciół, kiedy mają trudne chwile. Także to całkiem ważne.
0: To jest świetny numer. Nie pamiętam już go, kiedy go usłyszałem, ale to było naprawdę lata temu. To jest z płyty Indestructible, która jest w ogóle, warto zauważyć, pierwszym albumem wydanym przez pełnoprawną mainstreamową wytwórnię, Warner Brothers oczywiście. Mhm. Oczywiście też, jak można się domyślić, biorąc pod uwagę, że zespół punkowy, no to nie spodobało się sporej części słuchaczy tej formacji, ale kombinowali tak, że ostatecznie jak ta płyta została wydana w sklepach, to loga Warnera nie udało się znaleźć na płycie.
1: Okej. Okay. A, no to dobrze wykombinowali.
0: Wykombinowali bardzo dobrze. No.
1: Dobra, my teraz przechodzimy do kolejnego zespołu, bo my mamy dzisiaj naprawdę sporo muzyki dla was. Za chwilę posłuchamy sobie Jet i Are You Gonna Be My Girl? To chyba większość z nas zna. Też takie do potu pytania.
0: Na pewno jak słuchacie Radio Centrum, praktycznie codziennie leci, ale to jest taki przeogromny hit, powiedziałbym. Jeden z największych, jeżeli chodzi o lata zerowe. Jet to jest zespół z Australii. To jest z ich debiutanckiej płyty Get Bone, która brzmi... No brzmi trochę, szczerze powiedziawszy, jak Iggy Pop na przykład. No ten numer brzmi to jak Last for Life.
1: Dla mnie to brzmi jak takie właśnie wakacje na studiach.
0: Wakacje
1: tak
0: na
1: jak
0: studia.
1: Teraz, tak, tak.
0: Wakacje w akademiku.
1: Że jedzie... Nie wiem, w akademiku nigdy nie mieszkałam.
0: Też
1: tak
0: nie.
1: Do tego... A to się wypowiadają, no. Dlatego mówię, że nie wiem, jak jest
0: ale
1: w akademiku,
0: na
1: ale byłam na... jestem nadal na studiach nawet. Jesteśmy w końcu radiem akademickim. Także to brzmi jak takie bardzo fajne wakacje studenckie, także może posłuchajmy. Kto nie jest aktualnie na studiach, bo już skończył, to niech się trochę odmówi. Młodzi.
0: Jet, are you gonna be my girl?

0: Co za przyjemny kawałek. Pozostajemy w tym takim wakacyjnym klimacie chyba, Kuba, co przed chwilą leciało.
1: The White Stripes oczywiście. The Hardest Button to Button w audycji z roku na rok. Wakacyjne, garażowe w szczególności brzmienie, ale ten zespół w tym się specjalizował. To z płyty Elephant. Legendarny krążek, prawdopodobnie najlepszy w dyskografii tego zespołu. Czy to prawda? Nie za bardzo, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że oni wydali albumy, które były na bardzo równym poziomie.
0: To prawda, ale tu jest jeden z tych najbardziej znanych riffów Jacka White'a właśnie.
1: Tak.
0: Także to jest ważne w tym kawałku. No i on tak brzmi pozytywnie, ale jak się wczytacie w tekst i wsłuchacie, to on jest o rozpadzie rodziny i o takim poczuciu po prostu zagubienia, że nie wiecie w ogóle, co się dzieje i nie wiecie, co macie robić ze sobą.
1: Ale to jest piękne, właśnie taki kontrast. Z jednej strony muzyka, jak mówiłaś, taka letnia trochę, a z drugiej strony mamy tekst, który, no nie chcę mówić, że przygniata, ale zdecydowanie nie należy do przyjemnych.
0: Lata 2000 tak bardzo często robiły.
1: Tak, to zdecydowanie masz pod tym względem prawdę. Warto zaznaczyć jeszcze kwestię teledysku. Znowu Michel Gondry nakręcił kawał świetnego teledysku. Tam jest wykorzystana technika stop motion, czyli animacja poklatkowa.
0: Tam było

0: jednak nie dogadali się, konkretnie Julian Casablancas, bo obaj byli, jak to mówili, control freakami. Mhm. I chcieli wiedzieć, wiadomo, mieli swój własny pomysł na ten zespół.
1: To nie zadziała, to nigdy nie zadziała, jak są takie, jak są ponad jedna osoba, nie da rady.
0: Zdecydowanie.
1: Nie da rady.
0: Nie
1: w ogóle ta piosenka jest strasznie popularna w tych takich grach rytmicznych, co musisz wybijać rytm albo właśnie, nie wiem, grać na pianinku albo na czymś innym, na gitarze, także to całkiem ciekawe.
0: Nigdy nie słyszałem tego w żadnej grze, ale muszę ci przyznać, że...
1: Naprawdę?
0: Nie, naprawdę. Mhm. Ale rzeczywiście, utwór, który wydaje mi się, że jest dosyć prosty do zagrania.
1: No dobra, to posłuchajmy.
0: Posłuchajmy.

0: pozdrawiamy wszystkich kartografów. Maps, czyli kawałek od zespołu Yes na antenie Akademickiego Radia Centrum. Agnieszka złapała się za głowę.
1: Album Fear to Sell. No bo on tak mówi takie rzeczy, no nie ustalamy nic, on potem mówi takie rzeczy, to się łapie za głowę, musicie mi wybaczyć. Czasami szkoda, że tego po prostu nie widzicie, jak to tutaj wygląda.
0: Mnie to niesamowicie satysfakcjonuje. Także...
1: Wróćmy, tydzień temu zapomnieliśmy, że mamy audycję, dzisiaj się nie możemy skupić. Ja też się śmiałam z tego, że ten kawałek to był generalnie trend na TikToku.
0: A ja
1: ostatnio
0: w ogóle nie skumałam, że taki trend istnieje.
1: On nie wie, o co chodzi.
0: Nie wiem, o co chodzi. Przypuszczam, że większość słuchaczy nie wie, o co chodzi. Wytłumacz, Agnieszka, może.
1: Też nie wiem, o co chodzi, ale był taki trend i był do tego taniec. Także tak
0: serio?
1: Było. Tak,
0: ja
1: dobra.
0: To nie jest... wiem, czy się da tańczyć w ogóle do kawałka Maps.
1: Było, dobra, nie mam jak pokazać słuchaczom, także...
0: Zaraz odpalimy streama.
1: Zrobimy tak, dobra, zacznijmy od tego. Tytuł Maps generalnie oznacza, to jest skrót od My Angus Please Stay.
0: A o tym nie wiedziałem.
1: No.
0: Wiedziałem o tym, że to jest numer bardzo o osobistych relacjach.
1: Tak, Karen bo to było o jej związku i w tym teledysku w ogóle ona płacze i ludzie myślą, że to są takie sztuczne łzy, a ona się naprawdę rozpłakała.
0: To jest
1: i
0: to są. Ty, nie, teraz mówię poważnie tak, całkowicie.
1: No ja nie wiem, nigdy nie mogę wyczuć, jakbyście zobaczyli do mnie, to
0: teraz
1: też byście stwierdzili, że mówi to sarkastycznie, ale nie mówi tego sarkastycznie, jednak ona się rzeczywiście popłakała w tym teledysku, on jest bardzo przykry. I właśnie ten album Fever to Tell pomógł tak naprawdę zdefiniować tą nowojorską scenę indie,
0: właśnie,
1: która tak rozkwitła.
0: Strasznie się zagnieździliśmy w tym Nowym Jorku, jeżeli chodzi o rok 2003. To jest album, który ich wybił i to nawet nieźle. No i jeżeli chodzi o zespół czy też generalnie o twórczość Karen Lowe, no to ona bardzo przytacza, mam wrażenie, z mojej perspektywy, połączenie PJ Harvey oraz Suzy Sue.
1: Masz rację.
0: Mam rację, jak zawsze.
1: Jezus Maria, przechodzimy dalej.
0: Właśnie uciekamy z tego
1: Maybe
0: Nowego Jorku.
1: Maybe tomorrow. To jest
0: może jutro.
1: Tak przyjemne. To jest tak przyjemna piosenka, ja ją uwielbiam. To jest idealny, po prostu, jak patrzę teraz za okno, to idealnie by mi to teraz siadło, jakbym jechała gdzieś autem i słońce by zachodziło.
0: To jest klasyk absolutny. Stereophonics wydali w 2003 album pod tytułem You Gotta Go There To Come Back. No i to jest krążek, za którym w ogóle cały zamysł był taki, żeby nagrać album bardziej spontaniczny, personalny, ale nie w tym sensie, że chodzi o jakieś relacje miłosne, tylko chodzi o muzykę bardziej wycofaną, spokojniejszą i na pewno im się to udało. Agnieszka, zdecydowanie masz rację, jeżeli chodzi o to, że to jest taki kawałek na letni wieczór.
1: No bo to jest takie połączenie Britpopu z amerykańskim rockiem i ten wokal Jonesa jest taki, taką ma chrypkę charakterystyczną, także mi się wydaje, że już nie mamy co przedłużać, tylko musimy tego po prostu posłuchać. Maybe Tomorrow już teraz w waszych głośnikach.

0: Hysteria od Muse w waszych głośnikach. To jest dobry kawałek. To jest taki klasyczek, ale taki...
1: O mało nie wpadłem w histerię, słuchając tego.
0: On się starzy jak takie dobre wino. Im więcej czasu mija...
1: Przyjmuję to jako komplement.
0: Kawałek, nie Kuba. Jezu! Co tu się dzisiaj dzieje? Kawałek. To jest jeden z najbardziej znanych riffów basowych w ogóle chyba w historii rocka. I utwór ten zdobył też nagrodę Grammy, także to jest bardzo ważne.
1: A to jest niesamowita sprawa. To jest z albumu Absolution, jak też przypominam, 2003 rok. Kolejny krążek, który powstał z... Co ty robisz teraz?
0: Pukam się w głowę, jak się na niego patrzę. Tekst generalnie opowiada o obsesji i o takim...
1: Przerwałaś mi.
0: Wiem, silnym pożądaniu i absolutnie... No mów.
1: Krążek, który powstał w ogóle na prędce, podobnie jak ze Strokes, bo generalnie Muse miało, jak to mawia młodzież, przypał z wytwórnią z Sony. No i Serge Tankian chciał wykupić ich kontrakt, ale pojawiły się problemy, jak Sony sobie zażyczyło $500,000. No i generalnie produkcja, sesje nagraniowe tego albumu przeszły mniej więcej w czasie, kiedy trwała trasa koncertowa promująca Origin of Symmetry. I to jest niesamowita sprawa, że płyta, która została właśnie tak na prędce, na kolanie można powiedzieć, napisana i wyszedł jeden z tych najlepszych projektów.
0: No właśnie, to jest takie bardzo charakterystyczne połączenie rocka progresywnego z alternatywą i w ogóle nie wiem, czy słyszałeś wersję na żywo.
1: Na żywo nie.
0: Tego kawałka, jak są różne nagrania, bo niestety ja ich na żywo nie widziałam. Ale może kiedyś mi się uda jakimś cudem. No to te koncertowe wykonania są często o wiele cięższe niż ta wersja studyjna. To brzmi fantastycznie.
1: No, już wersja studyjna ma pazura, to dopiero na koncercie.
0: Właśnie.
1: No niesamowita sprawa. No Muse, miejmy nadzieję, że kiedyś jeszcze sobie sprawdzimy. Na żywo.
0: A my teraz sprawdzamy kawałek, który ma jeszcze więcej pazura, jest jeszcze mocniej. Out of Control od Huba Stank.
1: Tak, to jest z drugiego albumu tego zespołu, czyli The Reason. Ciekawa propozycja, jeżeli chodzi o muzykę. No, na pewno pod względem krytycznym, artystycznym została przyjęta bardzo dobrze, ale też komercyjnie świetnie się przyjęła. 2,5 miliona egzemplarzy poszło.
0: No, bo to był ten najbardziej popularny gatunek w latach 2000, alternatywny metal połączony z post-grunge'em, także słuchajmy już teraz Out of Control.

0: Agnieszka, mam do ciebie pytanie. Opamiętaj się. Jak myślisz, jaka jest teraz aktualnie temperatura w cieniu?
1: Oj.
2: Teraz?
0: Teraz? Nie mamy termometra chyba jakiegoś.
2: 15.
0: 15 myślisz, mi się wydaje.
2: W cieniu że... już słabo, nie cień prawie.
0: Ale na antenie Radia Centrum temperatura jest umiarkowana, można powiedzieć. In the Shadows, kawałek od The Rasmus na 98.2 FM.
2: Taki żarcik kosmonauci.
0: Kłaniam się.
2: Tak, to jest największy międzynarodowy hit po prostu tego fińskiego zespołu i fińskiego rocka chyba w latach 2000. Bardzo charakterystyczny refren i przez to to był taki wielki, gigantyczny przebój w radiach, w MTV w ogóle, jak to zaczęło lecieć, to powiedziałam, że się czuję, jakbym była znowu w przedszkolu.
0: Przedszkolu. Dla mnie to już podstawówka, ile się nie mylę.
2: No ta.
0: Początek
2: ta,
0: podstawówki. No kawałek, przeogromny hit, taki jeden z hymnów, jeżeli chodzi o mainstream lat zerowych. Zresztą album sprzedał się, jaki kawałek, sam singiel, przepraszam, 6 milionów kopii, więc to dosyć sporo, trzeba przyznać.
2: Szaleństwo, ale kolejny album, o którym sobie porozmawiamy, też sprzedał się bardzo dobrze. Fallen od Evanescence, a kawałek, który dla was wybrał Kuba, to Going Under. Dlaczego ten akurat?
0: Dlaczego? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, wylosowało się po prostu. No,
2: a ja myślałam, że to dlatego, że to pierwszy singiel promujący ten album.
0: Absolutnie nie ma żadnego powodu.
2: Okej, no dobra. Generalnie w Going Under tekst opisuje wychodzenie z takiej toksycznej relacji. Lata 2000 z tego chyba słynęły, że oni lubili o tym śpiewać.
0: Bardzo.
2: Że są w toksycznych związkach i ludzie byli emo.
0: Smutne
2: tak to
0: czasy
2: wyglądało.
0: Przyznać,
2: no, czy, nie wiem, czy smutne. To było takie połączenie gotyckiej atmosfery z nu metalem i to było bardzo popularne, charakterystyczne i cieszyło się dobrą sławą. Także
0: ja
2: może...
0: bym coś powiedział o tym połączeniu, ale z czasu nie mamy absolutnie. Going Under, już teraz.

0: Jakby tu skwitować ten numer w jednym zdaniu? Mucha wyleciała od środka, czyli Fly From The Inside, zespół Shinedown.
1: Ojciec wstał po prostu. No on dzisiaj takie ojcowskie żarty dzisiaj. Cały dzień po prostu.
0: Nie da się.
1: Dobra, to był debiutancki singiel zespołu Shinedown i generalnie on zaczął... Wokalista zaczął pisać ten tekst jeszcze przed w ogóle powstaniem całego zespołu i przed tym sukcesem. I to jest takie bardzo charakterystyczne połączenie post-grunge'u i hard rocka, które też w Stanach w latach 2000 było bardzo popularne w Stanach i to pomogło im właśnie bardzo mocno zaistnieć w amerykańskim radiu, no a potem na całym świecie.
0: Wiele fanów uważa... No i w Radio Centrum oczywiście.
1: No tak, no wiele fanów uważa w ogóle to za jeden z najlepszych debiutanckich w ogóle singli epoki. Także... Z tym nie wiem, czy się zgadzam, ale możliwe, że
0: kawałek
1: tak jest.
0: Kawałek świetny. I tak możemy podsumować, jeżeli chodzi o Fly From The Inside od Shinedown, a my będziemy powoli się żegnać i zakończymy formacją...
1: Ważną.
0: Ważną bardzo, chociaż utwór, który sobie sprawdzimy, jest kompletnie, jakby to powiedzieć, nie odzwierciedla takiej muzyki, jaką zwykle grają.
1: Tak, ja ich widziałam na żywo dwa lata temu albo rok temu. Mówimy o zespole Opeth i jest to bardzo charakterystyczne brzmienie. I wybraliśmy dla was jeden z takich najbardziej melancholijnych kawałków tak naprawdę od Opeth, In My Time of Need.
0: Tak, to z płyty Damnation, 2003 rok oczywiście. A jeżeli, Krzysiek, mogę zaspoilerować, co będzie? Mogę. Jeżeli lubicie Opeth, ale w mocniejszym wydaniu, no to spokojnie już za chwilę grzybobranie po naszej dzisiejszej audycji. I tyle z naszej strony. Jakub Gryzos był z tej strony.
1: I Agnieszka Piechota. Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia za tydzień w 2004 roku.
0: Na razie.

Hangman's Chair Naive. Tak rozpoczynamy dzisiejsze grzybobranie. No jako, że Hangman's Chair na początku, to możecie się spodziewać, że dzisiejszy nastrój będzie nieco wisielczy. Faktycznie dzisiaj dumowo, ale też z dużą ilością eksperymentu. To nie będzie tylko dum, będzie trochę progu, trochę nawiązań nawet do defu, co w kontekście tej audycji nie jest wcale oczywiste. Krzysiek Walter Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że postanowiliście spędzić ten bardzo ładny wieczór. O dziwo, po opadach wszystkich dzisiaj jest naprawdę ładnie i przyjemnie. Cieszę się, że ten wieczór chcecie spędzić właśnie ze mną, właśnie z grzybobraniem. Jeżeli akurat nie wybraliście tego wieczoru do spędzenia z grzybobraniem, to zostańcie. Być może będzie coś, co was zainteresuje, zaciekawi. Być może będą to moje historie, być może będą to piosenki i historie opowiedziane przez same zespoły. Tak więc startujemy już z przedostatnim w tym sezonie grzybobraniem, z numerkiem 37, czwarty sezon. Zapraszam. Tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie wisielczo i tak jak zapowiadali moi przedmówcy, przedaudycjonowicze, Agnieszka i Kuba, o, może w ten sposób, będzie opew. No więc będzie. Z roku 2008 album Watershed. Przez niektórych następna piosenka jest uważana za jedną z najdziwniejszych w dorobku tego szwedzkiego zespołu.

Opef, The Lotus Eater. Opef to jest zespół, który chyba mnie nakierował na doom metal. Tak, zdaję sobie sprawę, że Opef z doom metalem zupełnie nie jest raczej kojarzony. To jest zespół progowy, często też właśnie kojarzony z death metalem przez wzgląd na blasty, czy też właśnie wokale Michaela Akerfelta. Natomiast faktycznie przez Opef zacząłem szukać brzmień cięższych, wolniejszych, być może też, no nawet nie być może, na pewno nawet prostszych w strukturze niż brzmienia progowej. To był ten zespół, który właśnie przeniósł mnie z muzyki czysto progresywno-metalowej do muzyki właśnie doom-metalowej, nawet być może stonerowej z czasem również. Ale myślę, że Opeth był takim bardzo, bardzo ważnym zespołem i bardzo ważnym, myślę, etapem w mojej muzycznej podróży, który na trwale odcisnął się piętnem pewnego rodzaju w moim mózgu, w mojej bibliotece muzycznej i bardzo, bardzo cenię sobie powroty do tego zespołu. Jak jesteśmy w klimacie death metalu, to następny zespół nazywa się Melpomene. To jest zespół, którego nazwa pochodzi od mitologicznej muzy tragedii, tragedii greckiej oczywiście. I zespół Melpomene pochodzi z Minneapolis, z Minnesoty i to jest zespół tworzony przez duet. Jest to duet, który właśnie zajmuje się tematyką właściwie

tekstową, której w przypadku tego zespołu nie ma. Nie odczuwamy jej, natomiast jest masa połamanych rytmów, bardzo ciekawe zabiegi gitarowe i zapraszam Was na piosenkę School Resonance. Mówienie piosenka w tym kontekście jest wręcz pewnego rodzaju eufemizmem, mam wrażenie. To jest utwór. To jest chyba lepsze słowo. Zapraszam więc Was na utwór Skull Resonance od zespołu Melpomene.

Mel Pomenes, Cool Resonance. To jest muzyka, która, gdy już ma się wrażenie, że łapie się, o co w niej chodzi i dokąd ona zmierza, to nagle się zmienia i tak ciągle i ciągle i ciągle, i tak właściwie przez całe wszystkie 6 piosenek na albumie A Body Is A Suggestion. Sam zresztą zespół podkreśla, że ich celem jest uchwycenie bardzo gwałtownego katarzis i tego, co po nim zostaje. No i zdecydowanie w tym natłoku gatunków, zmian metrum, zmian melodii właśnie kryje się to katarzis i to, ta gwałtowność, właściwie taki huragan, w którym bardzo łatwo się zgubić i bardzo łatwo się w nim pomieszać, ale właśnie być może o takie skołowanie lekkie słuchacza chodzi. Zdecydowanie wymagająca muzyka, ale jednocześnie pokazująca bardzo duży kunszt muzyków, którzy ją wykonują. Przeniesiemy się do Danii. Dania. Mnie się zawsze Dania kojarzyła z tym państwem, w którym produkują te ciasteczka, z które zawsze miało się wrażenie, że one są gdzieś w szafce, a później się otwierało to pudełko metalowe i się okazywało, że w środku są nitki i całe zestawy do szycia, które mama tam schowała, a ciastek nikt nigdy nie widział. Ale jeżeli chodzi o zespół Alchemist, to ich prawdopodobnie zobaczyć gdzieś można. Może nie w Polsce, ale gdzieś zapewne są. Nie jest to muzyka produkowana przez AI, na całe szczęście. Jest to zespół, który tworzy gatunki, które się w sumie wykluczają trochę. To znaczy określają siebie jako progresywno-sledge'owych. Natomiast muzyka sledge'owa z zasady miała być totalnie wyprana z jakichkolwiek eksperymentów. No ale z drugiej strony progresja właśnie opiera się na tym eksperymencie. No i jak to Alchemistowi ta progresywna sledge'owość wychodzi? No muszę przyznać, że jest to taki trochę rower z kwadratowymi kółkami, ale o dziwo porusza się on całkiem sprawnie.

Muszę się lekko zreflektować, bo tak powiedziałem, że dzisiaj będzie dumowo, a faktycznie dzisiejsza audycja raczej bardziej sledżowa niż dumowa. No ale, te gatunki z siebie wynikają, więc znaczy bardziej sledż z dumu. No ale tak, one są blisko siebie, ale nie są tym samym, także kajam się, jeżeli ktoś poczuł się oszukany, że przyszedł słuchać doom metalu, a ja tutaj puszczam jakichś chłopów, co drą mordy i grają mocne riffy. No, troszkę może się, może troszkę was złapałem na tak zwany dziennikarski bait, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Alchemist, no trzeba przyznać, że jest to bardzo, bardzo ciekawa formuła. Czy jest to formuła zamieniająca ołów w złoto? Mam wrażenie, że nie, że ciężar pokazuje jednak, że panowie zostali przy ołowiu i są z niego bardzo zadowoleni i złota nie potrzebują, ale być może, kiedyś zdecydują się również na złoto, ale chyba wtedy trzeba będzie dodać trochę jeszcze więcej elementów progresywnych. Moim zdaniem Alchemisty zdecydowanie sprawdza się w tej wersji, którą przed chwilą usłyszeliście. Jeżeli chodzi o zespoły, które zapisały się w historii muzyki tego typu, bardzo mocnym, wyraźnym podpisem, taką parawką, której nie da się nie rozpoznać, to myślę, że zespół Kailiza bardzo wyróżnia się na tle innych zespołów, tym bardziej, że jak na zespoły sledżowe, które istniały, bo trudno powiedzieć, że Kailiza istnieje, biorąc pod uwagę, że ostatni album wydali w 2015 roku, to jest to zespół, który no naprawdę już można datować na zespół dawny, bo powstał 24 lata temu w 2002 roku, a właściwie wtedy ukazała się pierwsza płyta tego zespołu, również o nazwie Kailiza. No i pierwsze trzy albumy tego zespołu były zdecydowanie sledżowe, mocne, bardzo mocne, a pozostałe wydawnictwa, szczególnie trzy ostatnie, które ukazały się przy Season of Mist, już mają bardziej stonerowe oblicze i miało się wrażenie, przynajmniej ja takie wrażenie mam, ale chyba jest ono podzielane przez wielu słuchaczy, że Kailiza sobie spiłowała zęby. Na rzecz czego zapytacie? No na pewno na rzecz tego, żeby te kompozycje były bardziej czytelne, na rzecz tego, żeby nie działo się tam wszystko naraz i zawsze i na pewno na rzecz tego, żeby ich muzyka mogła być odebrana bardziej komercyjnie. Mam takie wrażenie, że te trzy ostatnie albumy Kailizy, czyli Spiral Shadow z 2010, Ultraviolet z 2013 i Exhausting Fire z 2015 są zdecydowanie takimi albumami, które na spokojnie można grać w radiach rockowych i nikt się nie obrazi i nie powie, że jest za ciężko, chociaż faktycznie energia cały czas pozostaje, natomiast bardzo przerobiona. Pierwsze trzy albumy, czyli Kailiza, The Walk, A Middle Course i na końcu Time Will Fuse Its Worth są zdecydowanie albumami bardzo mocnymi i typowo sledżowymi. No więc ja wybrałem album To Walk a Middle Course z 2005 roku, żeby pokazać wam trochę inne oblicze Kailizy niż zdarzało mi się pokazywać w audycjach wcześniej, bo zwykle pobierałem właśnie te albumy na rzecz audycji, brałem ze sobą te albumy z tych trzech ostatnich, od 2010 do 2015. Tym razem zdecydowałem się na mocniejsze oblicze, no bo i audycja jest mocniejsza. Where the Horizon Unfolds z płyty Kailizy z 2005 roku.

przyrównując ze sobą właśnie albumy, jeden z 2005, drugi z 2015 roku, Kaliji, ma się wrażenie, że to jest kompletnie inny zespół, a jednak ten sam. I co więcej, sprawdziłem, bo takie właśnie miałem przeczucie, że Kaliji powstała w 2001 roku, co by oznaczało, że w tym roku mają 25-lecie, które świętują. Oni się reaktywowali w 2024 roku po to, żeby grać koncerty, no i właśnie w tym roku grają koncerty urodzinowe swoje. Nie ma tych dat dużo, ale grają przede wszystkim w sumie w Holandii, trochę koncertów w Niemczech, no i też jeden wyjazd do Chicago tak zwanego. To jak ktoś jest w Chicago, bo diaspora polska tam dość spora, to myślę, że warto się wybrać. A od Kaliji przejdziemy sobie teraz do postaci bajkowych. Franklina pewnie kojarzycie, to taki żółw. Pamiętacie Franklina, nie? Taki uśmiechnięty, wesoły, fajny. No, to wyobraźcie sobie teraz, że Franklin miał dość ciężkie życie i ciężkie dzieciństwo. No i przytył sobie sporo. Chwycił bas, zaczął grać na bacie, zaczął drzeć mordę i założył zespół, który nazywa się Franklin. Zespół Franklin to duet ze Stanów Zjednoczonych. Duet, który, no właśnie, gra muzykę bardzo mocną i pokazuje, że tak naprawdę nie trzeba mieć wielu instrumentów, żeby doom, tudzież sledge, robić. Wystarczy bas, który jest porządnie przesterowany i perkusja, dwa głosy i można lecieć. Jeszcze dwa głosy, jeden męski, drugi żeński, więc też jest spory rozstrzał, duża różnica, urozmaicenie. Shark z najnowszego albumu Franklina, który...

Drofnosura Kapala Kriya z albumu The Ritual of Split Tongues, rytuału rozdzielonego języka, czy rozdzielonych języków, przeciętych języków być może nawet, jeżeli chcielibyśmy to tłumaczyć na polski. No musicie przyznać, że jest to dość sugestywny obraz i bardzo dobrze pasuje do muzyki, jaką Drofnosura robi. Będziemy kończyć, drodzy Państwo. Dziękuję Wam bardzo za wspólną dzisiejszą przygodę. Mam nadzieję, że dzisiaj będą Wam towarzyszyły koszmary. No dobra, może nie aż tak, ale mam nadzieję, że jeżeli były w Was jakieś złe emocje, to zostały wyrzucone w dniu dzisiejszym. Dziękuję Wam również za to, że jesteście ze mną. Słuchacie Grzybobrania, włączacie je co tydzień, a może włączacie je co jakiś czas, jak sobie przypomnicie, tak czy inaczej. Dzięki wielkie, to dużo dla mnie znaczy i cieszę się, że mogę z kimś dzielić się tą dziwną muzyką, tak jak na przykład dzisiaj. Na sam koniec zespół, który jest fenomenem i fenomenem, którego nie rozumiem. To znaczy, jest to zespół bardzo dobry, żebyście nie myśleli, ale jest to zespół, którego fenomenu wśród też młodszego pokolenia od siebie nie do końca rozumiem. Po prostu się pojawili i zaczęli robić rzeczy. To znaczy, oni byli od dawna, bo chodzi o zespół Crowbar, ale w moim pokoleniu, jeszcze młodszy, wśród młodszych ludzi ode mnie i na social mediach, zaczął on robić w ostatnim czasie naprawdę wielkie liczby. Pojawił się we Wrocławiu 31 lipca i samo to, że ten koncert wyprzedał się na pniu, dużo świadczy. Odsyłam do Facebooka Grzybobrania, Grzybospacja Branie. Dziękuję Wam za dzisiejszą audycję. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek. Do usłyszenia.

4 minuty po godzinie 22. Dobry wieczór, tu Wieczorynka w Akademickim Radiu Centrum, a przy mikrofonie, jak prawie zawsze podczas naszych spotkań, Dorota Dudek. Bardzo się cieszę, że jestem z wami w kolejny środowy wieczór, bo wiem, że niewiele tych środowych spotkań nam pozostało do końca sezonu, tego sezonu Wieczorynki i tego sezonu audycji autorskich w Akademickim Radiu Centrum, a zatem zamierzam wycisnąć je niczym cytryny, te środy, które nam pozostały. Mam nadzieję, że wy też gotowi i gotowe jesteście na dużo, dużo dobrych i momentami intensywnych muzycznych wrażeń, ale takich intensywnych, które jednocześnie potrafią ukoić po całym dniu. Obiecuję. Kiedy myślałam, jak wykorzystać te zaledwie dwie, jeżeli dobrze liczę, szanse na muzyczne spotkania przed wakacjami, to zastanawiałam się nad tym, czego słuchaliśmy w tym sezonie trochę więcej, co towarzyszyło nam nieco częściej i mam wrażenie, że w okolicach sytuacji nowo-jazzowych i współczesnych zabierałam was, czy wybieraliśmy się niejednokrotnie w tym sezonie Wieczorynki i tak też będzie dzisiaj do godziny 23. Dzisiaj do godziny 23 będzie też sporo nowych dźwięków. Jakoś zupełnie mimowolnie mi to wychodzi. Albo utwory są z bardzo podobnych lat, albo są bardzo świeże. Dzisiaj właśnie ta opcja świeżości będzie dominowała przynajmniej w pierwszej części naszego spotkania. Zaczęliśmy już dość świeżymi dźwiękami, bo była to jedna z kompozycji, które znajdują się na najnowszym albumie zespołu Błoto, który został wydany mniej niż miesiąc temu, no nieco ponad 2 tygodnie temu światło dzienne ujrzała płyta Atmosfera, na której Błoto w dużej mierze łączy siły z rumuńskim artystą Ionem D. My słuchaliśmy utworu, który nosi tytuł Comfort, Comfort i to jest utwór, który opowiada o poszukiwaniu spokoju w wibrującym i przebodźcowanym świecie. Myślę, że nie jednej osobie słuchającej dzisiaj Radia Centrum takie dźwięki przydadzą się. Warto sobie posłuchać całej tej płyty, a jeżeli słuchacie Radia Centrum w Lublinie albo w jego okolicach, to warto rozważyć wizytę w Lubelskim Centrum Kultury, a to dlatego, że w połowie lipca, jeżeli pamięć mnie nie myli, to 17 lipca wrocławski zespół Błoto pojawi się na Lublin Jazz Festiwalu. Myślę, że warto się wybrać, a jeżeli nie znacie jeszcze tej formacji, to jeszcze odrobina muzyki od nich i tym razem w temacie grzybowym Czaga od grupy Błoto.

nie potrafię pogodzić się z tym, że ten utwór jest tak krótki, niecałe 3 minuty. Chaga to utwór, to nie tylko tytuł utworu, ale też nazwa jednego z grzybów, bo utwór ten pochodzi z płyty o tytule Grzyby i został wydany ten album całkiem niedawno, bo dosłownie rok temu, w czerwcu 2025 roku, a mamy już nową produkcję. Myślę, że warto wybrać się na koncert grupy Błoto w Lublinie, ale z tego co widziałam, nie tylko w Lublinie koncertują. Pozostańmy jeszcze z jednym z artystów tworzących w tym zespole. Latarnik, czy też Marek Pędziwiatr, pozostanie z nami jeszcze przez jakiś czas, a to dlatego, że przywołujemy inny wrocławski skład, czyli EAPS, a tu we współpracy z uwielbianymi przez autorkę tej audycji, ale wiem też, że przez niektóre osoby słuchające naszych cotygodniowych spotkań z formacją Jaubi.

Wspaniały utwór Sun kończy, czy wieńczy album In Search of a Better Tomorrow z 23 roku, na którym Eaps i Jaubi połączyli siły. Świetna płyta, jedna z moich ulubionych, jeśli nie ulubiona, w dyskografii grupy Eaps, która, kiedy pojawiła się już 12 lat temu w Polsce, zawiązała się, to zrobiła i wreszcie po paru latach wydała pierwszą płytę, to zrobiła naprawdę niemały przeciąg na naszej rodzimej jazzowej nowej scenie. Po nich nastąpiło już dużo, dużo, dużo nowego, ale wciąż myślę, że są bardzo jasnym punktem na tym naszym jazzowym firmamencie polskim. Możemy tak to nazwać. Ale obiecałam, że dzisiaj będzie przynajmniej w pierwszej połowie wieczorynki dużo nowości.

a tutaj wkradła nam się płyta z 2023 roku, no ale świetna bądź co bądź, to teraz już nadrobię te nowościowe zaległości i coś bardzo, bardzo świeżego sprzed dosłownie, liczę szybko, 10 dni. To również formacja, której słuchaliśmy trochę w tym dobiegającym końca sezonie Wieczorynki, która również przypadła wam do gustu. Underground Canopy powracają do naszych cotygodniowych spotkań.

jakże niesamowicie płynie muzyka w tym utworze Le Heron od grupy Underground Canopy, francuskiej formacji karmionej hip-hopem, natchnionej muzyką groovy, jazzowej ekipy. Tak o sobie piszą w swoich mediach społecznościowych i na swoim Bandcampie. Słuchaliśmy najnowszego singla od tej formacji właśnie, gdzie w tymże singlu gościnnie wystąpiła dwójka artystów, Charlotte Isenman na flecie i Leon Fall na saksofonie. Jeżeli mieliście poczucie, że to jest jakoby filmowa muzyka, albo może mieliście poczucie, że świetnie by się do tego spacerowało gdzieś po mieście, to trafiliście w dziesiątkę, bo artyści mówią właśnie, że chcieli utworzyć taki bardzo gładki, synthwave'owy, kinowy wręcz utwór, idealny na przykład do jakiejś futurystycznej, miejskiej przechadzki. Przemawia do wyobraźni ten opis, ale i przemawia do wyobraźni ta muzyka. Czy to jest zapowiedź jakiegoś większego krążka, dłuższego materiału? Tego nie wiem, ale artyści pozostają aktywni na bardzo, bardzo różnych muzycznych polach. Ostatnio wydali też jeszcze jeden singiel, który inspirowany był mocno pewnym kalifornijskim raperem. Nie zdradzili jakim, ale ja mam swoje typy. Ciekawa jestem, czy wy też. To muzyka równie świeża, bo dosłownie z kwietnia, a nosi ona tytuł Dark Waters.

Myślę sobie, że muzyka Underground Canopy to jest fantastyczna kontrpropozycja do zalewu muzyki AI-owej, z którą spotkać się można w serwisach takich jak choćby YouTube. Z niemałą trwogą obserwuję, jak dużo muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję ma nam towarzyszyć na różnego rodzaju playlistach. Muzyki, która nie ma sensu i która, albo która ma sens, ale traci go gdzieś w przebiegu utworów, których słuchamy. I tak sobie myślę, że nawet jeżeli nieco szalone są te dźwięki Underground Canopy, to one pokazują, jak fantastyczny kunszt, jak fantastyczne muzyczne umysły mają jeszcze ludzie i że muzyka jeszcze nie zginęła. I mam nadzieję wielką i wierzę w to bardzo, że nie zginie jeszcze długo. Teraz nieco zmienimy muzyczny klimat, nieco uspokoimy się, choć w warstwie rytmicznej będzie dość intensywnie wciąż. Z Francji przeniesiemy się do Niemiec, gdzie na co dzień tworzy perkusista i producent Alex Jeleń.

Aleks Jeleń i Jaku w utworze Aphelion, który też jest bardzo, bardzo świeżą propozycją. Nie ma jeszcze miesiąca ten singiel, który mam wrażenie, że naprawdę przyjemnie buja i zbliża nas do godziny 23. Kiedy myślę o tym już prawie dobiegającym końca sezonie Wieczorynki i o postaciach, które były dla mnie ważne i których bardzo chciałam razem z wami słuchać w te nasze środowe wspólne wieczory, to myślę sobie o innym perkusiście, który powracał do nas i którego niedosyt antenowy mam, jeżeli tak można powiedzieć, to Yusef Days, który pojawiał się często i pojawi się jeszcze dzisiaj. Odrobina muzyki z jego fantastycznego albumu. No, muszę przyznać, tym razem sprzed kilku lat, bo płyta Black Classical Music lada moment skończy 3 lata, ale mam wrażenie, że to jest płyta typu Instant Classic. Turkusowa galaktyka prosto z tego albumu.

Yusef Dice i jego fantastyczni muzyce w utworze Turquoise Galaxy, a do godziny 23 nieco ponad kwadrans i podczas tych ostatnich, przepraszam, nieco ponad 15 minut naszego spotkania, jak słyszycie, wieczoprowadząca będzie głosowo odpoczywać i razem z wami słuchać muzyki zarejestrowanej na żywo podczas wyjątkowej sesji nagraniowej Yusef Dice i jego muzycy w ramach The Yusef Dice Experience Live. Zapraszają nas do Parku Narodowego Joshua Tree, a więc przenosimy się do południowo-wschodniej Kalifornii, w okolice Palm Springs, do wyjątkowego, wyjątkowego miejsca, jakim jest Joshua Tree. Tym właśnie miejscem inspirowane były wersje utworów, których posłuchamy lada moment. Przed nami 5 utworów i dosłownie nieco ponad kwadrans muzyki wyjątkowej, klimatycznej, która sprowokowała Yusefa do zadania pytania, cóż jest bardziej podnoszącego, unoszącego duchowo od lata spędzonego w Joshua Tree. Zaryzykowałabym polemikę i stwierdzenie, że jeszcze bardziej duchowo unoszące jest lato w Yosemite albo w Parku Narodowym Sequoia, ale to już temat na zupełnie inną muzyczną opowieść. I taką jeszcze w tym albo w kolejnym sezonie wieczorynki sobie sprawimy. Póki co do 23 The Yusef Dice Experience, a ja już bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się w kolejną środę po godzinie 22. Dorota Dudek mówi wam dobranoc.

0: akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.
2: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz.

wdycha w kąt, gdy zmywasz z siebie dzień. Otwieram drzwi, za nimi czekasz na mnie.

zrobić mi dysfunkcję. Jakbym był mańkutem, możecie mnie pocałować. Hejtuj gry, a nie gracza, rzucam to na szale.